Radio Pogoda 103,4 FM.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Wszystko.

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholera, nie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: prawda, to być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co już to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady, zdjęcie, jedy wielkie, co ty robisz sobie pisiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada,
1: Ada,
0: nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie pogląda? Ty kto by cię, a lżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sal.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
3: Ecik
2: i Masztalski.
3: Witajcie u was.
2: Witajcie.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody.

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości.
5: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Iga Świątek zmierza po czwarty tytuł w Rzymie. Dzisiaj zagra mecz o finał.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
4: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej przedłużony na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc no, musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
5: Na dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyznę, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier, Peter Madzier, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
7: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
5: Handlarze chcą, aby resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Alina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1-6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dzisiaj wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Świątek wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastrzębie-Błonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.
3: Radio Pogoda, 103,4 FM.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Pogoda w Poznaniu.
8: 7 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Najwyżej temperatura wzrośnie do 17. Aż do wieczora będzie pochmurno, po południu spodziewajcie się deszczu. Jutro natomiast ma padać przez cały dzień. Ciśnienie mamy niskie, takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr obecnie jest słaby. Z kolei jakość powietrza mamy bardzo dobrą.
3: Radio Pogoda.
9: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Pogodny poranek Radia Pogoda.
4: 4 po 6, Jasia Kruk, dzień dobry. Dzisiaj czwartek, 14 dzień maja. Jejku, połowa maja. Czas zdecydowanie wiosenny, za szybko mija. 134 dzień roku, do końca roku 231 dni, do końca wiosny 37. Słońce wstało o 4.43, zajdzie 23 minuty po godzinie 20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 58 minut. Dzisiaj Dzień Opiekuna Medycznego. Bardzo szanujemy, pozdrawiamy, i Dzień Farmaceuty. No, jak Państwo będą mieć dzisiaj styczność, to proszę serdecznie pozdrowić i złożyć życzenia. Dzisiaj Bonifacego, trzeciego zimnego ogrodnika. Niemniej jednak już troszeczkę cieplej na świecie, o czym też będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz Sława Przybylska, Słodkie Fijołki.

0: 10:30 po 6:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zanim Państwa zapytam, jak się wstaje, zapytam Michała Pierzchałę, co w porannej prasie.
1: To ja już odpowiadam. Dziennik Gazeta Prawna na początek i na pierwszej stronie artykuł. Państwowa Inspekcja Pracy chce włączenia stresu do BHP. Już tłumaczę, bo BHP, no to my na ogół kojarzymy z tym, że
0: pamiętam te szkolenia, jak były jeszcze osobiście przez BHP-owca prowadzone. Najważniejszą kwestią było, żeby nie biegać po schodach.
1: To na przykład, ale też czy są bezpieczne urządzenia, że jak ktoś pracuje przy komputerze, to ma tam co kilka godzin konieczność zrobienia przerwy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skupialiśmy się na warunkach fizycznych. Mhm. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy chce trochę zmienić definicję zagrożeń w środowisku pracy i do tych zagrożeń ma zostać wpisany przewlekły stres, bo czasem
0: to słuszne jest.
1: Prace, które są po prostu stresujące. Wypalenie zawodowe czy przemęczenie na przykład, tak? I to może mieć jakieś tam dla pracownika fajne konsekwencje w takim sensie, że będzie po prostu bardziej chroniony.
0: Żeby można było porozmawiać o tym podczas badań okresowych.
1: Na przykład. Tak? Albo zrobić w jakiś sposób, nie wiem, inne przerwy, inny rodzaj przerw, jeżeli jest ktoś ma pracę stresującą. Więc o tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. O wydatkach z kolei w Gazecie Wyborczej na drugiej stronie 2070 złotych. Tyle wynosi wartość podstawowego miesięcznego koszyka zakupowego rodziny z dwójką dzieci. W skali roku to jest wzrost o kilkadziesiąt złotych. Mówimy o podstawowy koszyk, to są żywienie i podstawowa higiena. Mhm. Nie jakieś tam kino, teatr czy wyjścia do restauracji.
0: Czy czynsz?
1: Prawie 70 zł dziennie. To mniej więcej tyle wychodzi. I analiza o tym dzisiaj w dzienniku, w Gazecie Wyborczej. A propos pieniędzy, to jeszcze mam fakt tutaj na biurku. Rodzinne ogródki działkowe. Kto ma, ten się okazuje ma majątek.
0: O!
1: Ogródki w dużych miastach kosztują od 200 do 250 tysięcy złotych, a wolnych działek już nie ma. Mhm. Jeżeli na takim ogródku jest domek mały, to cena jeszcze mocno jest podbita i to jest przykład z Warszawy. 400-metrowa działka z domkiem 379 tysięcy. W Gdańsku droższa działka z domem jest za 355 tysięcy. Matko jedyna, mówisz, no to teraz nie wiem, co powiesz, w Szczecinie taka działka ponad 500 000.
0: Jejku. A? Proszę Państwa, się okazuje, że są Państwo prawie milionerami, bo przecież wiemy doskonale, że słuchacze Radia Pogoda posiadają swoje rodosy, na których chyba zresztą praca wre, prawda? Prawda? 22 444 40 04. No to teraz już, jak się wstaje i co na działeczkach słychać? Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda.

0: 19 minut po godzinie 6, dosłownie przed chwilą w pogodnym poranku Radia Pogoda. Michał Pierzchoła mówił z przeglądu prasy o tym, że działki są strasznie drogie. Działki tak zwane RODOSy. No dobrze, odezwał się pan milioner.
1: Jesteśmy milionerami teoretycznie.
0: No.
1: A ten kawałeczek pola, tyle pieniędzy, to jest aż wprost niemożliwe.
0: Tak.
1: Takie jest moje zdanie. Mhm. Najważniejsze, że deszczyk popadał, działka odżyła. Szykuję się sadzić pomidory. Albo dziś, albo jutro. No, jeszcze obawiam się.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też!
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: Zbigniew Wodecki, uwielbiana przez Państwa najpiękniejsza melodia.
1: I moja ulubiona.
0: Też, no właśnie.
1: Ta właśnie.
0: Lubię wracać tam, gdzie byłem. 6:31, o czym usłyszymy dzisiaj w wiadomościach, Michale?
1: Sejm się pojawi, ponieważ mamy kolejny dzień obrad i dzisiaj sporo będzie z mównicy sejmowej padało słów typu kryptoaktywa, kryptowaluty, więc ten temat się pojawi. Kolejny temat, 5000 złotych nagrody wyznaczyło nadleśnictwo pod Dębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła wielika. Gniazdo zostało zniszczone, niestety przebywające w nim pisklaki nie przeżyły, także taki temat się pojawi. Zajrzymy do stołecznej policji, która zapowiada nowe procedury, które pozwolą na kontrolowanie trzeźwości funkcjonariuszy, w tym także kadry kierowniczej. I będziemy też przyglądać się wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. Teraz właśnie już pierwsze rozmowy z przywódcą Chin się zaczynają, więc monitorujemy to.
0: No tak, bo w Chinach to już która
1: środek dnia.
0: Godzina, no środek dnia właściwie.
1: Oni już myślą o obiedzie.
0: Gdyby Państwo myśleli, co dzisiaj na obiad, to polecam szparagi. U mnie ostatnio na talerzu prawie codziennie. No jest sezon.
1: A przepraszam, czy szparagi już staniały, czy jeszcze trzeba wydać majątek?
0: Nie. Już staniały w marketach, już po 10 zł można kupić. Więc no, polecam gorąco. Ja bardzo lubię. Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz.

0: No i tak rock'n'rollowo zaczynamy dzień, za 23 minuty 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda, a później, później będzie tylko lepiej. Cała sala śpiewa z nami, to Jerzy Połomski, już za chwileczkę, a później muzyk Urszula Sipińska. Jeżeli Państwo nie mogą się powstrzymać od podśpiewywania przy najpiękniejszych melodiach, to nic na siłę, po prostu zaśpiewamy to razem. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohispanie Max. Diohispan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
17: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
18: I twoje też.
19: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
20: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
21: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Została ostatnia reklama.
23: A cappuccino też za 7?
24: Też.
23: A flat white?
24: Też.
23: A...
24: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
25: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
26: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Ruszyły prace w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu. Zawężony został prawy pas jezdni służący do skrętu w prawo w ulicę Trójpole. Z ruchu pieszego wyłączono chodnik po wschodniej stronie Piątkowskiej między ulicą Trójpole a Aleją Solidarności.
25: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 7. Nasz numer telefonu 22 444 40 04. No taka nie za ciepła ta wiosna. W Warszawie na przykład 7 stopni. Na plusie na całe szczęście. A u Państwa dzień dobry.
1: Dzień dobry, w porządku. Wiosna tego roku rzeczywiście ciężko, ciężko bita. Nie może się na dobre przebudzić, jak taki ciężki poród. Mamy w Chojnicach 4 stopnie, także jest zimno. Nie sprzyja to niestety naszym roślinkom, chociaż są naprawdę mega silne. Przedzierają się łokciami, same szkudzy, rododendrony, magnolia pięknie kwitnie. Są konwalie, tulipany, także najgorzej nie jest. Mm-hmm. Ale jeszcze chyba nam ludziom ciężko się wybudzić z tego zimnego klimatu. Także czekamy na słońce i bądźmy silni jak przyroda. Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.
0: Pozdrawiamy serdecznie i z uśmiechem. Na deszcz też czekamy, bo bez deszczu przyroda też nie bardzo się budzi. Ale to ciekawe, że na Kaszubach jeszcze bzy kwitną. No, u mnie pod domem już przekwitł bez, ten taki dziki, bo ten taki lepszy, bogatszy, no to jeszcze kwitnie rzeczywiście. No i konwalie też już kwitną, też już są. Wiosna niech się rozpędza z sadzeniem pomidorów tak do gruntu i pod niebo. To może jeszcze chwilkę poczekajmy, ale wszystko idzie ku dobremu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i najpiękniejsze melodie o poranku Mort Schumann.

0: Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Za 7:03, co w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: Historia się pojawi sprzed 60 tysięcy lat. Wtedy żyli Neandertalczycy i, jak właśnie ustalili naukowcy, skutecznie leczyli próchnicę.
0: Chyba nie chcę wiedzieć, w jaki sposób.
1: Tak, to będą bolesne wiadomości. Za chwilę szczegóły.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Reklama.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 7 przywitamy się z Zygmuntem oczywiście, ale będzie też Robert Janowski z najlepszymi życzeniami. A teraz najważniejsze wiadomości.
1: Rosja atakuje Kijów, runął blok mieszkalny, na niebie widać czerwone smugi pocisków. Ósmoklasiści zakończyli serię egzaminów kończących szkołę podstawową. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie trwa spotkanie prezydenta USA i przywódcy Chin.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów. W mieście, gdzie alarm przeciwlotniczy trwa już ponad 6 godzin. W jednej z dzielnic na skutek uderzenia zawalił się blok mieszkalny. Spod gruzów uratowano 10 osób, jednak poszukiwania wciąż trwają. Z innych dzielnic nadchodzą informacje o płonących samochodach i odłamkach zestrzelonych dronów, które spadły na domy. W godzinach nocnych w ukraińskiej stolicy słychać było odgłosy działek zwalczających bezzałogowce, a na niebie niebie widać było czerwone smugi pocisków. Ósmoklasiści zakończyli serię egzaminów kończących szkołę podstawową. Wczoraj zdawali język obcy, najczęściej był to język angielski. Jak poszło?
2: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
21: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
22: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
1: Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają na początku lipca. Tymczasem maturzyści rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Do końca maja będzie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej. To niższa akcyza i VAT na paliwa. A dzisiaj na stacjach drożej niż wczoraj. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,39, a litr oleju napędowego 6,92. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczęło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga. Spotkanie otwiera pierwszą od 9 lat wizytę amerykańskiego prezydenta w Chinach. Grzegorz Kozioł.
23: Trump w towarzystwie członków amerykańskiej delegacji został uroczyście powitany przez Xi przy asyście kampanii reprezentacyjnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Przywódcy wysłuchali hymnów państwowych oraz dokonali inspekcji wojsk. Otwierając spotkanie, przywódca Chin powiedział, że stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Z kolei Trump chwalił Xi jako wielkiego przywódcę. Będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. To zaszczyt być z wami, to zaszczyt być waszym przyjacielem, a relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. W skład amerykańskiej delegacji wchodzą m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, a także szefowie amerykańskich korporacji.
1: Neandertalczycy mieli wiedzę i umiejętności pozwalające im leczyć próchnicę. Już prawie 60 tysięcy lat temu, donoszą naukowcy, uszkodzone tkanki usuwali za pomocą ostrych, kamiennych narzędzi. Zabieg przeprowadzony przez
0: Neandertalskiego.
1: Dziękuję. Dentystę musiał być bolesny, ale ostatecznie łagodził ból związany z infekcją zęba poprzez usunięcie części. Ząb wyleczony z próchnicy, który znaleziono w rosyjskiej jaskini. Niedawno to najstarszy przejaw opieki stomatologicznej.
0: Z tym, że opiekę to bym tutaj ujęła w cudzysłów, to po prostu była chyba konieczność. Ale dzisiaj jest tak samo. Zepsuł się, usunąć. Tak najłatwiej. Pozdrawiamy wszystkich stomatologów.
24: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
25: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę do 1-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, która pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej.
24: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
27: W Poznaniu ruszyły już prace na Jesionowej. Naprawa nawierzchni jezdni potrwa do 21 maja. Prace prowadzone są na prawym pasie na odcinku od ulicy Brzozowej w kierunku Góreckiej. Podczas wszystkich etapów robót na Jesionowej będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
17: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
26: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
17: Pogoda w Poznaniu.
27: Dużo chmur mamy obecnie nad Poznaniem. Tak będzie do wieczora, chociaż możliwe są chwilowe przejaśnienia. Po południu jednak nastawcie się na deszcz. Opady mają być lekkie. Ciśnienie jest niskie. Takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr aktualnie wieje słaby. Termometry obecnie wskazują 8 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 17.
17: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 14 maja. Mamy 134 dzień roku, do końca roku 231 dni, do końca astronomicznej wiosny, zimnej teraz, 37.
0: No, ufał zelżał, nie? Ja to normalnie rano czapka.
3: No, 4 stopnie no, słyszałem, no,
0: to,
3: słuchaczka.
0: To na Kaszubach. No, w Warszawie troszeczkę cieplej, ale też 10. Szału nie ma. No. A, już 10, czyli 10. Temperatura rośnie. No to fajnie. Będzie fajnie, proszę Państwa. Proszę się budzić z najpiękniejszymi melodiami, a potem spędzać z nami cały dzień. Już wszystko będzie dobrze. Mieczysław Wojnicki.

0: Co dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 po 7 Robert Janowski odpowiada na to pytanie.
2: Mamy czwartek, proszę Państwa, 14 maja. Dzisiaj imieninki mają Dominika, mam Maciek, znowu ma Maria, wczoraj chyba Maria miała też. Michał ma dzisiaj imieniny i Wiktor. I dzisiaj jest dzień taki medyczny, dzisiaj jest dzień farmaceuty. W razie czego, jeśli ktoś, no nie wiem, czy będę w aptece dzisiaj, to złożę życzenia. I dzień opiekuna medycznego. Co znalazłem takiego wartego, żeby przedstawić Państwu? Elżbieta Czyżewska, wybitna polska aktorka i teatralna, urodziła się tego dnia w 1938 roku, dzień rok przed II wojną światową. O, w 1984 roku premiera filmu Seksmisja. No to kultowe już polskie kino. I właściwie to wszystko. Bogdan Łazuka teraz zaśpiewa, że kiedy znów zakwitną białe bzy, a wiadomo, że bzy białe zakwitną w maju.
3: Czyli teraz właśnie kwitną, ale kwitną. Zanim Bogdan Łazuka, to kto pierwszy zacznie? Ja pierwsza zacznę. Ulubione teksty z Seksmisji z okazji rocznicy.
4: Gdzie nasze święte jabłka?
5: Zbezcześcili rezerwat przyrody. Zeżarli nasze święte jabłka.
6: Święte? Te psiary święte?
3: To jest moje ulubione. Teraz kolej na Państwa. 22 444 40 04. No ale najpierw Bogdan Łazuka.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 23 minuty po godzinie 7, ależ przygoda mnie wczoraj spotkała i cieszę się, że jestem w studiu, bo mogłem być zupełnie w innym miejscu.
1: Opowiadaj Zygmuncie, bo to niesamowite.
0: Mówiłem wczoraj, że jadę do Poznania ekspresem, no i sobie jechałem do tego Poznania, po drodze zacząłem czytać książkę. Książka wprawdzie była bardzo interesująca, ciekawa, no ale ponieważ wstaję rano, no to przysnęło mi się.
1: No.
0: I nagle czuję, jak ktoś mnie w ramię puka. Proszę pana, to już jest Poznań, bo pan wcześniej rozmawiał przez telefon i mówił pan, że w Poznaniu pan wysiada.
1: A pan sobie śpi.
0: Kochana współpasażerko, taka młoda, sympatyczna osoba obok siedziała i zwróciła uwagę na śpiącego pana, który ma wysiąść w Poznaniu. Gdyby nie ona, obudziłbym się w Berlinie.
1: Albo w Świecku na granicy i co wtedy?
0: W Świecku na granicy i co wtedy? I cała robota w Poznaniu, no na nic. I pewnie bym dzisiaj nie wrócił do pracy. Także droga współpasażerko, przesympatyczna młoda osobo, bardzo ci dziękuję. A wniosek z tego taki, proszę państwa, zwracajmy uwagę na współpasażerów.
1: Po prostu legalnie podsłuchujmy innych ludzi i to się może przydać prędzej czy
0: później.
1: Nie,
0: ale jak to śpi, wiesz, no to może warto zapytać, czy to, aby nie ten przystanek, nie ta stacja, na której należałoby wysiąść. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Oczywiście empatia jest ważna. Dobrze, że jesteś, Zygmuncie.
0: Ja
1: przyłączam
0: się
1: do podziękowań dla współpasażerki. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 25 po 7.
2: Radio Pogoda.

0: każdy. Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale czacza seniorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji.

0: Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 25 minut godzina 8. Asiu, chciałem cię poinformować, że już w najbliższą sobotę w Warszawie będziesz mogła spotkać, uważaj, Helmuta. A jak będziesz miała szczęście, to i na Szczecinieka trafisz.
1: Helmuta mówisz. I mi się przypomina, że kiedyś dawno, dawno temu, ze 20 lat i więcej, Helmutem jeździłam.
0: I właśnie o to chodzi.
1: To ten Helmut, stary znajomy.
0: Tramwaj, już proszę państwa. W sobotę jest Noc Muzeów. Z tej okazji specjalnie do Warszawy ściągnięto dwa tramwaje, takie zabytkowe. Mhm. Helmut to przegubowy pojazd niemieckiej produkcji z lat 50. i 60. 200 pasażerów do Poznania trafił w roku 2000 i służy mieszkańcom przez 13 lat, a drugi Szczeciniak, czyli Wismar, powstał jeszcze w latach 30. Jeździły sobie te wagony w Szczecinie, potem w Poznaniu. Uwaga, uwaga. Kursy w Warszawie odbędą się od godziny 18.30 do północy na trasie z Woli na Pragę i z Pragi na Wolę i będzie za darmo.
1: No to fajnie. A czym charakteryzuje się Helmut? Jakby państwo nigdy nie jeździli, to po czym poznać taki tramwaj Helmut, że jak się po schodkach do niego wchodzi, takie wąskie są drzwiczki i te schodki robią tak klik, klik, klik. Chyba są trzy i już się jest w tramwaju. Może państwo doświadczyli.
0: Helmutem nie jechałem. Spróbuję go odnaleźć.
1: Polecam gorąco. No w każdym razie Noc Muzeów w najbliższy weekend. Nas nie będzie można spotkać w żadnym. Jeszcze się nie czuję. Jemy zabytkami. Pogodny poranek.
2: Latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłości.

0: Beach Boys i I Get Around. A Beach Boys to jedna z ulubionych grup Zygmunta Heizera, do którego tematu, jak to mało co do Berlina wczoraj nie pojechał, jeszcze wrócimy przed godziną ósmą. Ale proszę Państwa, 42 lata temu miała miejsce premiera Seks Misji, jednej z najlepszych polskich komedii. Kopalnia oczywiście niezwykłych tekstów. Państwa ulubione? Słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Taki mały tekścik z Seks Misji. Kobieta mnie bije.
0: Bardzo
2: to jak sobie gramy czasami w siatkówkę z dziewczynami, to tak właśnie słychać od czasu do czasu. Kobieta mnie bije.
0: Czyli Seks Misja wiecznie żywa i bardzo dobrze.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Została ostatnia reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Strefa płatnego parkowania w Poznaniu zostanie rozszerzona. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Będzie obejmować też rejon ogrodów. Zmiany zaczną obowiązywać od 2 listopada. Strefa będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny mają być bezpłatne.
16: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
15: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10:08. Jakieś pół godziny temu Zygmunt dziękował młodej współpasażerce wczorajszego pociągu z Warszawy do Poznania i dalej do Berlina, że go szturchnęła przed Poznaniem.
1: Obudziła.
0: Obudziła, żeby Zygmunt wysiadł sobie w Poznaniu i nie pojechał do Berlina. No i właśnie w tej sprawie państwo telefonują też. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacek z Poznania.
1: Dzień dobry.
2: Słuchacz wierny Radia Pogoda. Chciałem tylko nanieść korektę do informacji, że pan Zygmunt wczoraj jechał do Poznania. Gdyby pan przespał Poznań, obudziłby pan się nie w Świecku, tylko w Kunowicach, które jest kolejowym przejściem granicznym, albo dopiero potem we Frankfurcie nad Odrą. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, najlepsze radio w Polsce.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj.
1: Ale dobrze, że ani tam się nie obudziłem.
0: No ale we Frankfurcie nad Odrą tam ślicznie jest, wszystko odremontowane, więc na pewno by ci się podobało.
1: Nie wiem, kiedy powrotny poziom był.
0: Natomiast w Kunowicach mógłbyś zwiedzić byłe pole bitwy z 1759 roku, tak. Aha. No właśnie dużo torów kolejowych tam jest, budynki po rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Nadodrze i w ogóle na pewno są tam mili ludzie.
1: No dobra, dziś poprowadziłabyś sobie sama.
0: No i ty z Kunowic. Dobrze się wszystko skończyło. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu słuchaczowi z Poznania za tę korektę. Pozdrawiamy gorąco. Miłego dnia.

0: Za 5:08 pogodny poranek w Radiu Pogoda i wiadomości będą za chwilę niemałą.
1: W nich nasz dziennikarz sportowy Michał Waszkiewicz powie w końcu. I jest uradowany. I myślę, że nie tylko on, bo oglądał mecz wczorajszej Igi Świątek, zwycięski, i mówi w końcu, no bo stawia kropkę na zdaniu, które zwykle było pytaniem, czy Iga Świątek wróci na właściwe tory. Teraz wróciła, jest kropka na końcu zdania. Szczegóły tego fantastycznego wczorajszego meczu za chwilę w wiadomościach.
2: No i mamy nadzieję również na zwycięstwo zawodnika bądź zawodniczki.
0: W szybkiej piątce.
2: Już teraz można się zgłaszać. Przypominamy, że w tym tygodniu nagroda gwarantowana to podstawki do jajek, a do wygrania płyta Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra. To jest płyta z koncertu. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Słuchasz Radia Pogoda.
0: Autopromocja. Zimna Zośka?
2: Nie w Radiu Pogoda.
0: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
2: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
0: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
2: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
0: Nie daj się zimnej Zośce.
2: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lat

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wrócimy do najpiękniejszych melodii. Będzie Irena Santor. Zakochani czekają na maj. Zaraz po godzinie 8, a teraz wiadomości.
13: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach. Skuteczniejsza ochrona pacjentów przed pseudomedycyną. Rząd zmienia prawo. Przełamanie Igi Świątek i to w wielkim stylu. Dzisiaj walka o finał tenisowego turnieju w Rzymie.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
12: Michał Pierzchała.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. W komunikacie czytamy, że burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Rosja nie odpuszcza po kilku dniach zawieszenia broni, teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Mer Kijowa Witalij Kliczko pisze w mediach społecznościowych, że na ukraińską stolicę spadły dziś w nocy rakiety balistyczne. Wykorzystano także liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Skuteczniejsza ochrona pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych, to zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, zwany jako tzw. lex szarlatan. Na baczności mają się mieć szczególnie internetowi influencerzy i medyczni oszuści. Szczegóły projektu, które przedstawił resort zdrowia, zna Szymon Kępka.
19: Rzecznik praw pacjenta otrzyma nowe kompetencje, zyska możliwość nakładania kar administracyjnych do wysokości 1 000 000 zł. Będzie mógł też piętnować pseudomedyków, mówi rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.
20: Jeżeli dojdziemy do przekonania, że wcześniej będziemy musieli ostrzec społeczeństwo o tym zagrożeniu, czyli zamieścić ostrzeżenie publiczne, to tak zrobimy.
19: Do tego dochodzi także kara do 100 000 zł, jeśli jakiś podmiot albo osoba trudniąca się pseudomedycyną nie będzie współpracować z rzecznikiem. Jednym z kluczowych celów zmian jest ograniczenie dezinformacji medycznej, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
21: Nam zależy na tym, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
19: Projekt nie ogranicza takich aktywności jak zielarstwo, kosmetologia, joga albo masaż. Ma głównie piętnować sytuację, gdy ktoś zachęca do odrzucenia konwencjonalnych terapii medycznych.
13: Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała do najlepszej czwórki. I to w kapitalnym stylu, jakiego w jej wykonaniu kibice dawno nie widzieli. Michał Waszkiewicz.
22: Mogę powiedzieć w końcu, już nie muszę pytać, czy Iga Świątek wraca na właściwe tory, tylko na końcu takiego zdania po prostu postawić kropkę. Polka pokonała 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku. Dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
23: I'm really happy with the way I played.
22: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl. No i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej 10 rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału.
13: No i teraz tiramisu, a po tiramisu Elina Svitolina będzie rywalką Iki Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ten mecz o 20:30.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: W poniedziałek rozpoczną się prace na ulicy Starołęckiej. Remontowany będzie odcinek od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Starołęcka będzie przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy, m.in. Czernichowską, Ożarowską i Świętego Antoniego.
15: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
26: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
15: Pogoda w Poznaniu.
24: W Poznaniu do końca dnia ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami. Po południu możliwe są lekkie opady. Deszczowo będzie z kolei przez cały piątek. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura wzrośnie dzisiaj najwyżej do 17. Ciśnienie mamy niskie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
15: Radio Pogoda.
25: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
26: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
15: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
27: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
12: Zygmunt Heiser.
27: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 14 maja, mamy 134 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:43, zachód będzie o 20:23. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 1:07.
12: Proszę Państwa, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut będziemy słyszeć od Państwa, mamy nadzieję, jakie są Państwa ulubione cytaty z seksmisji, ale zajmiemy się też poważnym tematem, choć to w sumie bardzo proste. Jak zapobiegać chorobie Alzheimera i w ogóle jak zachować dobrą pamięć i dobre zdrowie umysłowe do późnej starości, oby jak najpóźniejszej. Będziemy się tym zajmować w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za chwileczkę będzie szybka piątka, a teraz Irena Santor.

0: Przed pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
3: Dzień dobry, pani Katarzyno.
4: Dzień dobry.
3: Fajnie panią słyszeć uśmiechniętą.
4: Tak, też się bardzo cieszę, bo tak jak zobaczyłam, że państwo dzwonicie, to się bardzo ucieszyłam.
1: Skąd pani dzwoni?
4: W tym momencie jesteśmy w drodze na pociąg z mężem, mieszkamy w Jachramce pod Warszawą.
1: Aha, a wybierają się państwo do?
4: Ja się wybieram do pracy do Warszawy.
1: Rozumiem.
3: Mm-hmm, no to dobrze.
1: Czyli rozumiem, że mąż za kierownicą, a pani odpowiada.
4: Mąż za kierownicą, tak, jako tutaj...
3: Podwozi panią.
4: Sufler, dubler.
3: Wspaniały człowiek po prostu.
4: I kierowca.
3: Proszę państwa, zatem dla państwa informacja, już niebawem będą sobie państwo jeść poranne jajeczka na miękko z zupełnie nowych kieliszków Radia Pogoda.
4: Bardzo się cieszymy.
1: A jak wszystko dobrze pójdzie, to do tego dołożymy płytę Zbigniew Wodecki z orkiestrą Mitch & Mitch.
3: No tylko, że tej płyty to proszę przy śniadaniu nie słuchać, bo wtedy obowiązuje słuchanie Radia Pogoda i Pogodnego Poranka oczywiście.
4: Ależ oczywiście.
3: Dostaną państwo tę płytę, znaczy pani Katarzyno, jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
1: W.
3: Jak Walentyna.
1: Tak jest.
4: Tak.
1: Wszystko dobrze. Jasne?
4: Tak.
1: Zaczynamy?
4: Zaczynamy.
1: Uwaga, czas start. Rzeka.
4: Wisła.
1: Ryba.
4: Węgorz.
1: W prognozie pogody.
4: Wichura. Wiatr.
1: Zawód.
4: Zawód.
3: Od zwierząt.
4: Weterynarz, o tak.
1: Król Polski.
4: Władysław IV.
1: No i już. Brawo dla asystenta. Świetnie, pomógł w odpowiednim momencie.
3: Tak jest. Super państwu poszło. Pani Katarzyno, dziękujemy ślicznie, że państwo nas słuchają od samego rana.
4: Dziękuję bardzo i chciałam się pochwalić, że myśmy też brali udział u państwa w Szybkiej Piątce 1 kwietnia, kiedy mieliśmy na odwrót, mieliśmy podawane hasła, a musieliśmy wymyśleć kategorię.
3: Aha, ale to mąż chyba, tak? Wtedy.
4: Nie, ja też nie, też razem, też w takim samym układzie jedziemy samochodem.
3: No i świetnie, to czyli już się znamy, teraz się możemy już wyściskać i życzyć państwu.
1: Kolekcja nagród od Radia Pogoda rośnie.
3: To jest możliwe.
4: Tak, rośnie. Mamy już termos, także teraz będziemy mieć kieliszki dość. A, nasionka, tak, bo dostaliśmy wtedy tak nasiona i chcieliśmy powiedzieć, że pięknie rosną, przyślemy zdjęcie, jak już będą kwitły.
1: Bardzo prosimy.
3: Bardzo
4: dobrze.
3: Prosimy. Dziękujemy i do usłyszenia. No i oczywiście zapraszamy państwa na jutro.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: No nie mamy tylko siebie, tylko mamy państwa, państwo mają nas i wszyscy mamy siebie nawzajem. To Partita w pogodnym poranku Radia Pogoda, 22 minuty po 8. Zaraz po 8 mówiłam, że zapowiadałam, że będziemy mówić, jakie jest zdanie naukowców na temat tego, jak żyć, żeby obniżyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. No i okazuje, że wiedzą? Państwo to już wiedzą. Dzień tak. dobry.
1: Dzień dobry, stały słuchacz Zagłębia Dąbrowskiego a propos Alzheimera, no więc ja chcę się podzielić tym, co działa, żeby nie zapaść, że tak powiem, na tą chorobę. Mm-hmm. Od 8 lat jestem w zespole pieśni i tańca. Śpiewamy, tańczymy. Muszę się uczyć tekstu, mm-hmm. muszę się uczyć układu poszczególnych tańców. No i to działa. Mm-hmm. Wierzcie mi. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia.
2: No brawo. Super, świetnie, bo to rzeczywiście i ruch, który jak wiadomo jest samym zdrowiem i konieczność zapamiętywania tekstu, no i kontakty z wieloma osobami.
0: Mimo wszystko dotkniemy tego tematu jeszcze za kilkanaście minut w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jak to wygląda okiem naukowców?
3: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką.

0: z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Została ostatnia reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.

0: Rocky said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Tego zabrakło.
2: No ale dodałeś. Jesteś takim, wiesz, Dinem Martinem 2026.
1: I teraz możemy zamknąć tę pieśń Mambo Italiano.
2: Tak jest. Za 28.09. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Trochę już o tym mówiliśmy, a właściwie nasz słuchacz. Co robić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na Alzheimera? Genetyka jest ważna oczywiście, ale styl życia, jak pokazują badania ostatnie, bardzo szeroko zakrojone i wieloletnie, ważniejsze jest to i bardzo ważne jest to, jak żyjemy. Po pierwsze, trzeba się uczyć przez całe życie, ciągle nowych rzeczy. Trzeba wspomagać te funkcje poznawcze. Czy to jest język, czy to gra w szachy, czy to ogrodnictwo, no cokolwiek. Po prostu trzeba się uczyć nowych rzeczy. Trzeba rozwijać relacje społeczne, czyli najlepiej uczyć się w grupie i zapamiętywać imiona wszystkich koleżanek i kolegów.
1: O, z tym mam problem.
2: Ja też mam z tym problem, tak przyznaję się. No, ale chodzi o to, żeby poznawać nowych ludzi, utrzymywać te relacje społeczne, odpowiadać na emocje innych ludzi. To też jest bardzo ważne, czyli ta empatia. No i trzecia rzecz, proszę sobie wyobrazić, że kierowcy karety pogotowia i taksówek mają jeden z najniższych wskaźników śmiertelności związanej z chorobą Alzheimera w porównaniu z innymi zawodami. Dlaczego? Właśnie dlatego, że mają dobre postrzeganie przestrzenne i ciągle to rozwijają, czyli po prostu jeżdżą nie na nawigację, tylko na mapę i ta organizacja przestrzeni jest tutaj też bardzo ważna. Ja kiedyś słyszałam takie zdanie, że jak mamy na półeczce, na przykład z kosmetykami albo z czymkolwiek innym, czego dotykamy codziennie, tam naukładane od lat tak samo, to źle. To należy zmieniać co jakiś czas, żeby mózg uczył się nowych rzeczy i wykazywał te nowe połączenia.
1: A czy to dobrze, jak wiercą u nas w studiu?
2: Tak, to bardzo dobrze, że wiercą u nas w studiu, bo to znaczy, że remont ma się ku końcowi i będziemy się niebawem cieszyć, a poza tym to nas wybija z codzienności też, a takie rzeczy są właśnie ważne, chyba.
1: Tak, od czasu do czasu mamy po prostu alarm.
2: A państwo to doskonale pewnie też słyszą. Obyśmy tylko zdrowi byli i w zdrowiu codziennie się spotykali w Radiu Pogoda i tak jak powiedział nasz słuchacz, śpiew i taniec są też bardzo ważne. No to może podśpiewamy sobie. Jan Kaczmarek i Jerzy Skoczyla z Pogodnym Poranku Radia Pogoda.
3: Zanim zdechnie bocanie, skrót robą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
4: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim cisze leśne

0: Jakby się ktoś jeszcze nie obudził do tej pory, to orkiestry Dente na pewno w tym pomogły. Za 29 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj 42 rocznica premiery doskonałej polskiej komedii Seks Misja. Pytamy Państwa o ulubione teksty z filmu.
1: Mój ulubiony cytat z filmu to: uratowani, uratowani, bocian, bocian. Jak on żyje, to my też możemy.
0: Ale jak pan to pięknie odwzorował, no po prostu idealnie.
2: No oczami wyobraźni widzieliśmy ten fragment filmu.
0: Dokładnie tak, dziękujemy bardzo. 22 444 4004, telefon czynny oczywiście w każdej sprawie. Za chwilę piosenka w wykonaniu Jadwigi Strzeleckiej.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Karfurze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Została ostatnia reklama.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych nr 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
12: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

a dzisiaj znowu tam ciebie spotkam. A miejsce to uliczką zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.

0: odnajdziesz przecie w pieśni.
1: Za 9 minut będzie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No, nie zawsze sobie tutaj śmieszkujemy. Czasem rozmawiamy o poważnych rzeczach, które mamy nadzieję, że mogą się Państwu przydać w przyszłości. Otóż, jak żyć, żeby zminimalizować albo przynajmniej obniżyć ryzyko zachorowania na Alzheimera, czy też demencję, albo jedno i z drugim. Państwo podpowiadają tutaj, że warto układać puzzle i to takie nieoczywiste, bo są dzisiaj w różnych kształtach i nawet takie przestrzenne.
2: Tak jest.
1: Rozwiązywać na przykład zadania matematyczne albo
2: krzyżówki, szarady. Tak.
1: Z labiryntów warto korzystać, jeżeli ma się gdzieś okazję. No nieraz to osiedle nowoczesne to jest niezły labirynt. Ja mam na przykład tak, że jak idę gdzieś jedną drogą, to nigdy nie wracam tą samą, tylko wybieram inną drogę. Są też różne inne aspekty, o których Państwo wspominają już w swoich telefonach. Dzień dobry.
3: Witam Państwa. Ostatnio czytałam dużo artykułów z zakresu neurobiologii i okazuje się, że w przypadku choroby Alzheimera, podobnie jak przy Parkinsonie, bardzo ważna jest dobra flora bakteryjna jelit. I jeżeli będziemy jeść kiszonki, jogurciki, kefirki naturalne i do tego skrobię oporną, czyli ziemniaki, kasze, fasole, które sobie pobyły w lodówce, albo inulinę, która występuje w cebuli, w porze, w topinamburze, w szparagach, w niedojrzałych zielonych bananach, to wtedy te bakterie będą miały dobrą pożywkę do jedzenia, no i będziemy zdrowsi. I mam nadzieję, że chociaż tym troszkę pomogę. Dziękuję.
2: Bardzo ważne i ciekawe informacje. Poza zielonymi bananami wszystko lubię.
1: Serdecznie dziękujemy. W ogóle ostatnio mówi się, że to nie mózg rządzi nami, tylko jelita. I mówi się o tym coraz więcej. Bardzo interesujące.

0: Frank Sinatra w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. Znają Państwo takie powiedzenie? Może nie. Jeżeli są Państwo wędkarzami, to może znają Państwo takie powiedzenie. Gdzie bobry, tam pstrąg dobry. I to się może zgadzać. Więcej o tym, znaczy o bobrze w wyjątkowym miejscu powiemy po godzinie 9 w Radiu Pogoda. A za chwilę będą wiadomości, a w nich...
1: Zjedziemy do kopalni na nocną szychtę.
2: Ho, ho, ho. To w ramach nocy muzeum?
1: Tak, jedna z właśnie z propozycji.
2: Zgadłem.
0: Zapraszamy już za chwilę wiadomości.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
8: Ten słoń naprawdę pływa!
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz.
16: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
15: Bo w Media Ekspert.
19: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
20: Develia. Dobrze być w domu.
21: Przeceny XXL w Media Ekspert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
1: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
2: I twoje też.
3: Została ostatnia reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Specjalne zaproszenie dla Państwa na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Będzie po godzinie 9, a teraz najważniejsze wiadomości.
8: Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem. Pierwsze takie rozmowy od 9 lat. Ścięta sosna z gniazdem orła jest nagroda za wskazanie sprawcy. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. To propozycja na weekendową noc muzeów.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
7: Michał Pieszchała.
8: To były pierwsze takie rozmowy od 9 lat. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie spotkali się prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Otwierając spotkanie, przywódca Chin powiedział, że stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Z kolei Trump chwalił Xi jako wielkiego przywódcę.
10: Będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. To zaszczyt być z wami. To zaszczyt być waszym przyjacielem, a relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.
11: Thank you very much.
8: Wizyta Donalda Trumpa w Pekinie potrwa do piątku. Prezydentowi USA towarzyszą szefowie największych amerykańskich firm, w tym Elon Musk. 5 000 złotych nagrody wyznaczyło nadleśnictwo pod Dębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika. W ten sposób gniazdo zostało zniszczone, a przebywające w nim pisklaki nie przeżyły. Ścięte drzewo znalazł Komitet Ochrony Orłów, który przyjechał zaobrączkować młode. Bartosz Kądziołka.
12: Jak mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi, to było celowe działanie, bo wycięte zostało tylko jedno drzewo z gniazdem.
13: To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie i bardzo zaskakująca, bo nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją na terenie łódzkich lasów.
12: Gniazdo znajdowało się w strefie ochronnej bielika, co oznacza, że nie można się do niego zbliżać na mniej niż 200 metrów, a w okresie lęgowym pół kilometra. Leśnicy nie informują też, gdzie takie gniazda są.
13: Ktoś po prostu musiał obserwować tą parę, jak lata nad gniazdem, skoro ustalił dokładną lokalizację.
12: Nie wiadomo jednak, co stało się z parą. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.
8: Maturzyści przed momentem przystąpili do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu napiszą egzamin z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni, a wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. W 4 lokalizacjach Gdańska odbyły się wczoraj ćwiczenia przeciwpowodziowe. Były to wspólne działania Straży Pożarnej, Spółki Gdańskie Wody, a także Policji i Straży Miejskiej. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
14: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
15: Ile czasu potrzebujecie, by rozstawić takie zapory, obok których stoimy?
14: Po przywiezieniu zapór to jest zupełnie kwestia 5-10 minut rozstawienia.
16: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
17: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać. Z każdych ćwiczeń wyciągamy wnioski i myślę, że to jest też coś bardzo ważnego.
8: Z prezydentką Gdańska i przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rozmawiał trójmiejski reporter Radia Pogoda Paweł Radzewicz. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
18: Oni pracowali po 12 godzin dziennie. I większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
8: Mówił Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają 4 trasy.
7: Matko jedyna. Poczuć się jak XIX-wieczny górnik. To ja bym w następnych wiadomościach poprosiła coś wysoka, żeby była jakaś propozycja, że można z góry sobie i w jasności na świat popatrzeć. A teraz będą wiadomości sportowe i prognoza pogody.
11: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansę na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisując w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku 0-2. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. A we Francji z kolejnego tytułu cieszą się piłkarze Paris Saint-Germain. W decydującym meczu z bezpośrednim rywalem obrońcy tytułu wygrali na wyjeździe z Lens 2-0. To piąty z rzędu tytuł dla PSG, które od czasu przejęcia przez Katarczyków wywalczyło mistrzostwo 12 razy w ciągu 14 lat.
11: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
9: Pogoda.
8: Dzisiaj na przemian chmury i ze słońcem. Przelotnie może padać deszcz. Pojawią się także burze. Są alerty wydane dla 7 województw. To pomorskie i kujawsko-pomorskie, a także części zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i nie powinno się zmieniać.
7: Michał Pierzchała, dziękujemy.
8: Dziękuję.
9: Pogodny poranek Radia Pogoda.
20: 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
7: Zygmunt Heiser.
20: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 14 maja, mamy 134 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Dominika, Michał, Maciej, Maria, Wiktor oraz Bonifacy, czyli trzeci zimny ogrodnik. Koniec jeszcze... zimnymi ogrodnikami dziś, ale Zośka przed nami.
7: Ale Zośka będzie w Radiu Pogoda gorąca jutro od samego rana. Wszystko będziemy Państwu wyjaśniać. Mamy specjalny konkurs przeznaczony na 15. A dzisiaj jeszcze 14.
20: Ale generalnie chodzi o to, żeby gorące Zośki się do nas zgłaszały.
7: Tak. Właściwie to mogą już teraz, ale najlepiej to jutro od samego rana. Bardzo gorąco i słonecznie, tak zawsze jest dzięki najpiękniejszym melodiom w Radiu Pogoda. Rena Rolska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, przyrodnicza sensacja, tak można by powiedzieć, proszę Państwa. Rzecz dotyczy bobrów. Jeszcze niedawno obecność bobra nad Morskim Okiem, czyli to wysoko w Tatrach, była traktowana jako przyrodnicza ciekawostka.
1: Tak.
0: No, wręcz sensacja, a tymczasem ostatnio okazało się, że bóbr z nadmorskiego oka nie jest sam. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego po najnowszych obserwacjach oceniają, że w rejonie stawu żyją obecnie 4 osobniki, w tym młode.
1: Naprawdę?
0: Przetrwały.
1: Jak on sobie na takiej
0: bobry?
1: Wysokości tak. Dziewczynę znalazł.
0: Ta przyszła do niego.
1: Chyba tak.
0: Atrakcyjny był, te zęby miał takie fajne.
1: Niesamowite.
0: Słuchaj, no naprawdę w takich trochę ekstremalnych warunkach.
1: No nawet bardzo.
0: Znalazł sobie miejsce do życia, znalazł pokarm, przetrwał zimę. Były obawy właśnie, że ciężka zima spowoduje, że bobry nie przetrwają. Przetrwały. To inteligentne i jak twierdzisz, bardzo pożyteczne.
1: Bardzo pożyteczne zwierzę. Może
0: zwierzaki.
1: On tam za dużej tamy na tym Morskim Oku nie zbuduje, bo tam jednak woda przepływa dosyć szybko i chyba nie da rady, ale ogólnie bobry są nazywane...
0: Ale są tacy, co mówią, że to szkodniki.
1: No tak, są szkodniki, a później płonie 300 hektarów lasu, no bo nie ma bobrów,
0: bo sucho,
1: bo wody gruntowe się obniżają. Także szanujmy bobry, także te na wysokościach. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 9:00. Gramy!

0: 21 po 9 to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Obiecaliśmy zaproszenie na wieczór. Właściwie ja nie wiem teraz, jak nazwać, jak słońce
1: późne
0: zachodzi.
1: Późne popołudnie.
0: O, dziękuję ci bardzo. No
1: dziękuję, właśnie.
0: Zachód proszę. Słońca dopiero tak. 20:23, więc 18 to takie psz. W każdym razie właśnie o tej godzinie Tamara Pawlik-Lipska i jej gość. Dzień dobry, kłaniamy się.
2: Dzień dobry. Dzisiaj przy zapowiedzi naszego gościa popołudniowego chciałabym wykorzystać pewien gadżet, pewną lalkę, o której śnią dziewczynki. Posłuchajcie państwo. I wszyscy rodzice już wiedzą, że to Elza z Krainy Lodu. No a w polskiej wersji językowej tą Elzą i nie tylko Elzą, ale naprawdę wieloma postaciami, które znają państwo z ekranów, jest Kasia Łaska. I to właśnie ona dzisiaj zagości w Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam po

0: to promocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
14: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:32, nasz telefon 22 444 4004, czynny od samego rana.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mój mąż jesteśmy wiernymi słuchaczami Radia Pogody, a dzisiaj, ponieważ mamy bardzo ekscytujący dzień, ponieważ jedziemy z Warszawy nad morze, właśnie na Siódemce, jest idealna pogoda i luksusowo się jedzie, więc mamy włączone radio, słuchamy Radia Pogody. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich prowadzących Radio Pogodę i również wszystkich słuchaczy. Jedziemy nad morze, będziemy odpoczywać. Wszystkiego dobrego i słuchać Radia Pogody oczywiście.
0: Dziękujemy. Życzymy nie tylko dobrego odbioru Radia Pogoda, ale tej dobrej pogody nad morzem i żeby ciepełko było, i żeby słonko było, i żeby jak najmniej deszczu.
1: I żeby była dobra rybka i bursztyny. Trochę Państwu zazdrościmy, ale dziękujemy, że Państwo biorą nas na wynos, jak to się ładnie mówi. Wszędzie można oczywiście słuchać Radia Pogoda, gdziekolwiek się jest i ma się dostęp do internetu, bo jest specjalna aplikacja do słuchania tegoż. Zapraszamy na naszą stronę www.radiopogoda.pl. Tam można sprawdzić naszą aplikację i instrukcję obsługi po prostu, jak ją instalować i jak z niej słuchać. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Bogusław Metz.

0: Monsieur Dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Za 20:10 pogodny poranek w Radiu Pogodach. Tak tylko przypominamy, bo to też właściwie film do przypomnienia, chociaż niektórzy twierdzą, że się źle zestarzał. Czy ja wiem, sami państwo ocenią. 42. rocznica premiery filmu Seks Misja.
2: No jak się Seks Misja zestarzała? No?
1: Wieś, no tam są różne takie tam damsko-męskie, to już dzisiaj takie wąsy mają długie te dowcipy, ale...
2: No nie, ale różne powiedzonka? Mhm. Absolutnie nie.
1: Przyjęły się i zostały. Na przykład takie.
3: Nie, pomysł był bardzo dobry. No tak, ale trzeba było w ten korytarz na lewo. No mi się to nawet zaczyna podobać. Jutro też wam uciekniemy.
1: Zawsze bawi. Film do przypomnienia oczywiście, a jak nie, to jest Radio Pogoda, które poprzypomina te wszystkie teksty. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Bardzo energetycznie grupa Sailor.
4: Autopromocja.
5: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
6: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
5: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No, włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie!
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W studiu jest już Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Rozmawiamy sobie dzisiaj między innymi oczywiście w Pogodnym poranku Radia Pogoda o ulubionych cytatach z Seks Misji, bo 42. rocznica premiery wypada właśnie dzisiaj. Twój ulubiony cytat?
2: No to jest taki cały dialog. A może Skłodowska też była kobietą? No tutaj to akurat był nie najlepszy przykład. Albo mnie zmyliły. I to właśnie albo mnie zmyliły jest moim ulubionym.
1: Moim ulubionym jest te psiary
2: święte. No tak, nasi tu byli, wiadomo.
1: Państwo też się zgłaszają. Jeszcze dzień dobry.
3: Kochani, szukałam, słuchałam, ale nie usłyszałam, żeby ktoś powiedział moje ukochane powiedzenie z Seks Misji. Ciemność. Widzę ciemność.
1: A, to też dobre. Buziaczki dla pani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Po 10:00 przejmiesz stery Radia Pogoda i co tam u ciebie?
2: A będzie żeglarstwo na przykład.
1: O, interesujące.
2: Ale ja bym powiedział, że to będzie żeglarstwo małowymiarowe.
1: Aha. Czyli szuwarowo-bagienne. Jak
2: nie,
1: to się
2: atlantyckie.
1: Mówiło.
2: Atlantyckie.
1: A, no to proszę. Mhm. Zachęciłeś. Zapraszamy, proszę państwa, Radio Pogoda. Wracamy z Pogodnym Porankiem już jutro od godziny 6:00. Zapraszamy. I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

0: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: Sercami gwiazd rozpocznie się nasze dzisiejsze spotkanie. Zajrzy w nie Halina Frąckowiak, po czym grupa Sickery Cyp przypomni się nam przebojem Son of My Father. Teraz posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
12: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań będzie przeprowadzał transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiada, że urzędy zostaną jak najszybciej przygotowane do tej procedury.
14: W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego musimy to po prostu tylko posprawdzać. Zakładam, że to jest kwestia bardziej miesiąca niż miesięcy.
13: Przypomnę, że Polska została zobowiązana do przeprowadzenia takich transkrypcji wyrokiem TSUE w listopadzie ubiegłego roku. Tymczasem w Poznaniu trwa kongres Impact. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w tej części Europy. Dzisiaj wystąpią m.in. Aleksander Kwaśniewski i były premier Kanady Justin Trudeau. Dzisiaj też trwa akcja Zielony Gest. Osoby, które przywiozą odpady problemowe na jedno z poznańskich gratowisk, będą mogły odebrać sadzonki krzewów owocowych. Akcja potrwa do 16. Władze Poznania zapowiadają walkę z hałasem na torze Poznań. O szczegółach opowiemy za godzinę.
12: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
13: Nad Poznaniem jest dużo chmur, ale czasem niebo może się dzisiaj przejaśnić. Po południu spodziewajcie się przelotnych opadów, możliwe są burze. Piątek natomiast będzie bardzo deszczowy. Aktualnie termometry wskazują 15 stopni, może się jeszcze dzisiaj trochę ocieplić, najwyżej do 17. Ciśnienie mamy niskie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Dzisiaj dzień farmaceuty, czyli pana albo pani magister, którzy sprzedają nam lekarstwa z recepty od lekarza, ale też służą radą i pomocą, kiedy potrzebujemy czegoś na różne nasze dolegliwości. Ja spotykam się z nimi średnio co 2-3 miesiące. Zwykle realizuję receptę. Czasami jeszcze kupuję witaminy, ale to chyba tyle. A jak często państwo odwiedzają aptekę państwa farmaceutów i czy tylko realizują państwo receptę, czy kupują państwo jeszcze coś w aptece poza tym? Teraz mam dla farmaceutów oraz ich klientów kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu Haliny Frąckowiak zespołu Sickery Cyp, a potem jeszcze Skaldów.

Nie domykajmy drzwi, prosili Skaldowie. Zaraz zespół Vox będzie się zastanawiać, czy może nie warto by rozwinąć skrzydeł i polecieć gdzieś w świat. Dzisiaj jest dzień pomyłek w Radiu Pogoda, no trudno. A propos w świat, nie polecieć, tylko popłynąć, zamierza pan Andrew Bedwell z Wielkiej Brytanii i zamierza to zrobić na jachcie. Ja wiem, czy to dobra nazwa, na jachciku, długości niewiele ponad 1 metra. Jacht już jest w drodze do portu Argentia na Nowej Fundlandii, skąd żeglarz zamierza popłynąć w kierunku Wysp Brytyjskich. Pan Bedwell nie jest nowicjuszem, próbował już raz pokonać Atlantyk przed 3 laty, ale nie zdążył. Podróż zakończyła się mocno przedwcześnie, kiedy jego jachcik w czasie transportu do portu spadł na beton, a to sprawiło, że po prostu nie nadawał się do wodowania. Teraz 50-latek podejmie drugą próbę pobicia istniejącego rekordu Guinnessa. W 1993 roku Amerykanin Hugo Villain przepłynął Ocean Atlantycki jachcikiem długości 162 cm. Przypomnę, że ta nowa próba będzie bita na jachcie długości 117 cm. Aha, nie wiem, ile pan Andrew Bedwell liczy wzrostu, ale jestem prawie pewien, że jest zbyt wysoki, także chyba będzie musiał spać na stojąco. Nie wiem, czego by trzeba, żebym w ogóle dopuścił myśl o możliwości pływania na tego rodzaju łupince.

0: The winner takes it all, czyli the winner, czyli zwycięzca bierze wszystko. Tak śpiewali zwycięzcy Eurowizji z 1974 roku i to może była prawda w latach 70. Teraz, jeśli chodzi o konkurs Eurowizji, coraz częściej różnie bywa. Dzisiaj 42. rocznica premiery Seks Misji, że tak zmienię temat, i przy tej okazji Państwo przypominają te ulubione cytaty z filmu Juliusza Machulskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Sławek z Wrocławia. Moim ulubionym cytatem z filmu Seks Misja jest: Jadwisiu, proszę natychmiast uwolnić tatusia.
2: A dla mnie najlepszy był Jurek, kiedy powiedział: idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Jacek z Krakowa. Pozdrawiam całe radio.
0: Pozdrawiam również panów. Jurek, czyli Jerzy Sztur, a więc Maksiu z filmu Seks Misja. A jak brzmi państwa ulubiony cytat z Seks Misji?
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów, gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu, gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu, jabłuszko pełne snów. La la la la la la la la la la.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu. Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rompem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

Piotr Szczepanik i puste koperty w Radiu Pogoda. Dzisiaj, jak Państwo może słyszeli, od rana mamy towarzystwo remontowe i prędzej czy później zawsze bywa tak, że to słychać na antenie Radia Pogoda. Wtedy nie bardzo można to ominąć, więc proponuję, żeby słuchając tych dźwięków w tle takich, jakie są, podzielili się Państwo tym, co u Państwa słychać. U nas odgłosy młotów, wiertarek, krótko mówiąc, remontu. Dzień jak co dzień po prostu, ale mam nadzieję, że u Państwa jest spokojniej i jeżeli chodzi o dźwięki, przynajmniej ładniej. Bardzo proszę zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć o tym, co Państwo słyszą teraz w swoim otoczeniu. Oprócz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, rzecz jasna, to oczywiste. 22 444 40 04. A teraz sobie pospacerujemy w rytm przeboju zespołu Baim. A do lata już tylko... Niech nas spojrzy. 37 dni.

Demis Roussos i jedna z najpiękniejszych melodii. Za chwilkę one wrócą przebojem Anna zespołu Blackout, a jeszcze przed 11:00 będzie deszczowa piosenka Gina Kelly'ego dla tych z Państwa, którzy lubią i mogą śpiewać w deszczu, albo chociaż nucić.

0: trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Masz Modivo Club Gold?
14: Nie, a warto?
13: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super, no to jak dołączyć?
13: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Została ostatnia reklama.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Reklama.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Zimna Zośka?
3: Nie w Radiu Pogoda.
2: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
3: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
2: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
3: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
2: Nie daj się zimnej Zośce.
3: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania.

0: 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra, od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Została ostatnia reklama.

0: Możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego. Przeźmierowo Rynkowa 160. www.polody.pl.
2: Reklama. To był świat w zupełnie starym stylu i o nim zaśpiewa nam za parę minut Urszula Sipińska. Potem usłyszymy Mieczysława Foga w piosence Nasza jest noc. Wszystko razem tuż po tych wiadomościach Radia Pogoda.
3: Wiadomości z Poznania.
4: Urszula Salamon, zapraszam. Władze Poznania zapowiadają walkę z hałasem na torze Poznań. Będziemy prowadzić kontrolę pojazdów wyjeżdżających na tor, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
5: Eliminować zawodów samochodów, które są zmodyfikowane, które w tym zakresie nie spełniają tych norm hałasu, czy również też motocykli.
4: Planowane jest również postawienie nowych ekranów akustycznych wokół toru. A teraz ważne przypomnienie dla poznanianek. Jutro odbędzie się majówka dla zdrowia kobiet. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Przyrodniczy. Jest skierowane do pań w wieku 45+. W programie są wykłady o dietach i ćwiczeniach, a także bezpłatne badania. Dużo zdrowia życzymy też panu Wacławowi Milewskiemu. To poznański rzemieślnik, mistrz ślusarski. W maju skończył 100 lat. Wczoraj uhonorowano go srebrną pieczęcią miasta Poznania. Został wyróżniony za blisko 90 lat pracy zawodowej. A za godzinę opowiemy o akcji Zielony Gest.
3: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
4: Kolejny dzień w Poznaniu jest pochmurno, możliwe są jednak chwilowe przejaśnienia. Na popołudnie natomiast synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, możliwe są burze. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Termometry obecnie wskazują 14 stopni, temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 17.
3: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Dzisiaj dzień farmaceuty, więc zapytałem o to, jak często Państwo spotykają się z farmaceutami. Zapytałem także o to, co u Państwa słychać oprócz najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. No bo u nas łomot. O, proszę. I do tego mojego pytania wrócę za kilka minut, a za niespełna pół godziny będziemy wspominać Bobiego Darina w rocznicę jego urodzin.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

0: Jedyne co ma to złudzenia. Czerwony tulipan. My oprócz remontowego łoskotu mamy jeszcze najpiękniejsze melodie. A co słychać u Państwa? Dzień dobry. To tak to wszystko nie będzie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, panie Piotrze, Damka mówi. Mnie dzisiaj rano obudził szum kopary. Tak strasznie pikała, że po prostu, obudziłam się. Co się dzieje? Paczek wykopują ziemię, ponieważ chyba będą wymieniać rury. Przedtem budziło mnie wiercenie, bo coś w studzienkach kanalizacyjnych wiercili, ale niestety nie powiodło im się, więc prawdopodobnie będą wymieniać te rury. Ale nieraz, jak się budzę o czwartej czy przed czwartą, to tak pięknie ptaki śpiewają, ponieważ mam za oknem dość dużo drzewek. Tak cudnie śpiewają ptaki, że to jest muzyka wspaniała.
0: To prawda.
1: Prawie tak piękna jak wasze melodie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Danusiu. No właśnie, kiedy nic nie przeszkadza, bo większość świata wokół nas jeszcze śpi, to słychać tylko ranne ptaszki. Pięknie, no bo wiosna w końcu. A co u Państwa słychać? 22 440 4 404. Teraz będzie słychać najpiękniejsze melodie Boniem i Janusza Gniatkowskiego, ale co jeszcze słychać?

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Arrivederci Roma śpiewał Janusz Gniatkowski, ale to jak wiadomo włoska piosenka zdobyła popularność dzięki wykonaniu Mario Lanzy, który nagrał ją do filmu Siedem wzgórz Rzymu. Nie wiem, czy ten film był u nas w kinach wyświetlany. No a potem to już nagrywali ją najwięksi: Bing Crosby, Dean Martin, Cliff Richard, Dionne Warwick, Perry Como czy Sam Cooke. A u nas Janusz Gniatkowski, słyszany przed chwilką w Radiu Pogoda. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają piosenkami Anny Jurksztowicz i Sławy Przybylskiej.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.

Sława Przybylska w Radiu Pogoda, a teraz wspomnienie Bobiego Darina, gwiazdy muzyki popularnej drugiej połowy lat 50. oraz 60. Swoją karierę zaczął od pisania piosenek dla Connie Francis, a na swój pierwszy sukces musiał trochę poczekać. W końcu w 58 roku nagrał piosenkę Splish Splash.

Te przeboje przyniosły obiemu Darinowi światową sławę i nagrodę Grammy. Nic dziwnego, że spróbował swoich sił w filmie z sukcesem. A rolę w Kiedy nadejdzie wrzesień, dostał Złoty Glob. Potem do tego wszystkiego doszła jeszcze telewizja, działalność polityczna, a wszystko wydarzyło się w ciągu krótkich 37 lat życia Bobiego Darina. Niemal całe życie zmagał się z chorobą serca, które w końcu nie wytrzymało wysiłku. Przypomnijmy sobie teraz, jak Bobby Darin śpiewał piosenkę Mack the Knife z opery Za 3 grosze Kurta Weila i Bertolta Brechta.

0: Sport i Krzysztof Klęczą z trzema koronami w Radiu Pogoda. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, rocznica premiery filmu Seks Misja, ale jest też inna rocznica. W 52 roku, 74 lata temu, ustanowiono odznakę wzorowy kierowca i szczerze mówiąc tylko tyle wiem na temat tej odznaki. Ale może wśród słuchaczy Radia Pogoda są kierowcy, którzy otrzymali tę odznakę wzorowy kierowca. Jeżeli tak, to bardzo proszę się podzielić wspomnieniami. Za co otrzymywało się taką odznakę? Czy trudno było ją otrzymać? No i kto mógł ją otrzymać? 22 444 4004.
1: Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Została ostatnia reklama.
13: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
14: Wspomnienia z wakacji w kolorze blond Macieja Kosowskiego oraz najpiękniejszy dzień Eleni. Takie najpiękniejsze melodie rozpoczną dzisiejsze pogodne popołudnie, oczywiście zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
3: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Justin Trudeau, były premier Kanady, wystąpi na zakończenie Impaktu. Po południu na scenie pojawi się też Aleksander Kwaśniewski. Trwający w Poznaniu kongres to wydarzenie gospodarczo-technologiczne o międzynarodowym znaczeniu. Wczoraj przemawiały m.in. Olga Tokarczuk i Amal Clooney. W Poznaniu trwa też dzisiaj akcja Zielony Gest. Na gratowiskach rozdawane są sadzonki krzewów owocowych. Otrzymacie je w zamian za odpady problemowe. Akcja potrwa do 16. Na koniec ważne informacje dla rodziców. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach, mówi Hanna Janowicz z Wydziału Oświaty w Poznaniu.
16: Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno.
15: Zapisy trwają na platformie elektronicznej Nabór.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
3: Pogoda w Poznaniu.
15: 14 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć dzisiaj do 17 stopni. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Aż do wieczora będzie pochmurno z przejaśnieniami. Po południu będzie przelotnie padać, możliwe są burze. W piątek z kolei ma kropić przez cały dzień.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
14: No to już co nieco się wyjaśniło, jeśli chodzi o odznakę wzorowy kierowca. Po raz kolejny się potwierdziło, że słuchacze Radia Pogoda wiedzą wszystko. Wrócimy do tego mniej więcej za pół godziny, bo wcześniej za mniej więcej niespełna nawet 10 minut będziemy wspominać Sydneya Becheta w rocznicę jego urodzin. Ale najpierw mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii. Popołudnie muzycznie rozpocznie Maciej Kosowski i jego wakacje z blondynką. Potem usłyszymy Eleni i Annę Jantar.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Poznaliśmy jedyne marzenie Anny Jantar. Teraz przypomnijmy sobie muzyka dzisiaj już nieco zapomnianego, przed laty uznawanego za drugiego po Louisie Armstrongu jazzmana z Nowego Orleanu. Ale ta opinia nie przyszła łatwo. W latach wielkiego kryzysu Sidney Bechet zawiesił saksofon i klarnet na kołku i zarabiał jako krawiec. No ale pod koniec lat 30. wrócił do muzyki i wtedy właśnie zapracował sobie na sławę jednego z największych muzyków nowoorleańskich. Wśród jego najbardziej znanych utworów są Les Oignons.

No i ten saksofon, prawda? Uwodzący. Sydney Bechet po wojnie przeniósł się do Paryża, którym był zafascynowany i spędził w nim resztę życia. Teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy jego najbardziej znanego utworu, Petit Fleur, ciepło myśląc o jednym z największych przedstawicieli nowoorleńskiego jazzu, Sydneyu Bechecie, w 127. rocznicę jego urodzin. Co u nas słychać? Na szczęście nie tylko wiertarki.

0: Słuchaliśmy Anny German, a wcześniej Franka Sinatry, a nie Sidneya Bechetta, jak zapowiadałem. Ale co się odwlecze, to jak wiadomo nie ucieczę. Kwiatuszek pana Bechetta pojawi się w Radiu Pogoda po 13. Za chwilkę natomiast wrócę do tej odznaki wzorowego kierowcy, o którą zapytałem w związku z dzisiejszą rocznicą jej ustanowienia.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl.

0: The Mamas and the Papas i California Dreaming, chyba największy przebój zespołu, a w każdym razie najbardziej pamiętny. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę, teraz ja wracam do mojego pytania o odznakę wzorowy kierowca, bo dzisiaj wypada 74. rocznica jej ustanowienia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Piotr. Byłem w wojsku, w stanie wojennym. 82-84. Otrzymałem srebrną odznakę wzorowego kierowcy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, panie Piotrze, czyli w latach 80. jeszcze można było tę odznakę dostać. I to, jak sądzę, w różnym stopniu, bo pewnie, skoro pan dostał srebrną, była i złota. Dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry, z tej strony Cezary. Dostałem taką odznakę, pamiętam to w 90. roku było, gdy szedłem do wojska, robiłem taki wojskowy kurs kierowców, WKK to się nazywało, i przy zajęciu pierwszego miejsca z roku właśnie i z wojska dostałem tą wzorową odznakę kierowcy. No i wszystkich słuchaczy i całą załogę Radia Pogoda oczywiście serdecznie pozdrawiam.
0: Serdecznie, wzajemnie pozdrawiamy, panie Cezary, czyli w latach 80. tę odznakę zdobywało się w wojsku. Jak było wcześniej? No, o tym będzie już po 13.00.

Woda 103,4.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Krzysztofa Krawczyka, przed którym słyszeliśmy Basię w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. Jego płyta jest w tym tygodniu główną nagrodą w porannej zabawie Szybka Piątka, więc jeszcze jutro można ją zdobyć kilkanaście minut po ósmej. Gwarantowaną nagrodą w tej zabawie są pogodne kieliszki do jajek na miękko z naszej limitowanej kolekcji.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czeka

0: to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra, od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się zbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Została ostatnia reklama.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Reklama. Maryla Rodowicz zaśpiewa nam za kilka minut Sing Sing, po czym usłyszymy czerwone gitary w piosence o niezadzieraniu nosa. To za chwilę, bo teraz pora posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
6: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
7: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
6: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
9: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
8: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
6: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z senockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywał od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łącznie grzeczną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą, z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
6: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16, na północnym zachodzie od 12 do 14, najchłodniej nad samym morzem do 10. Burze możliwe dziś po południu, a na razie słońce i chmury na przemian i możliwy przelotny deszcz.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Za chwilę wrócimy do odznaki wzorowej kierowca i tego, kto ją mógł zdobyć. Posłuchamy Sydney'a Bechetta, a potem jeszcze wrócą powiedzonka z Sex Missy, czyli zajmie nas 14 maja, bo to, o czym i o kim mówiłem, ma związek z dzisiejszą datą. No ale pierwszeństwo mają najpiękniejsze melodie Maryli Rodowicz, a potem Czerwonych Gitar.

0: No to tak, od panów, których słuchaliśmy przed 13, wiemy, że odznakę wzorowego kierowcy można było otrzymać w wojsku, zwłaszcza w latach 80. Nie wiem, czy tylko, ale wcześniej na pewno nie tylko tak można było ją dostać. Dzień dobry.
1: Witam, Zbyszek z Warszawy. Mój ojciec dostał taką odznakę. Wyrobił sobie prawo jazdy w latach 50. Jeszcze to były takie sztywne książeczki. A ponieważ nie miał samochodu, więc nie jeździł, dostał po 20 latach odznakę wzorowego kierowcy za to, że nie miał żadnego mandatu.
0: No tak.
1: Wiązało się to z tym, że przy wymianie prawa jazdy, na przykład tak później wprowadzono już te miękkie dokumenty, dostawał dokument za darmo. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam, panie Zbyszku, i dziękuję za ten telefon. Mówiłem, że słuchacze Radia Pogoda wiedzą wszystko. Cywile też mogli dostawać takie odznaki wzorowego kierowcy, jeżeli nie zapisali się na kartach milicyjnych patroli. Podejrzewam, że w latach 70. i wcześniej było trochę łatwiej niż dziś, bo ruch samochodów był nieporównywalnie mniejszy, ale i tak 20 lat bez mandatu to jest wyczyn. No, dobrze, to teraz jeszcze wreszcie Sydney Bechet i jego najsłynniejszy utwór, czyli Petit Fleur w 127. rocznicę urodzin muzyka.

0: Dziś drugi półfinał tegorocznego konkursu Eurowizji. Przyznam się, że jeszcze nie zdecydowałem, czy będę oglądać, bo przedwczoraj ledwo dobrnąłem do końca pierwszego półfinału. Natomiast zanim to się zacznie, w Radiu Pogoda będzie można posłuchać rozmowy Tamary Pawlik-Lipskiej z Katarzyną Łaską, aktorką teatrów muzycznych, dubbingową, którą mogą Państwo znać także z seriali, na przykład Daleko od Noszy. Pani Katarzyna Łaska będzie dziś przepytywana przez Tamarę w Alei Sław Radia Pogoda. Początek rozmowy o 18:00.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Andrzej Rybiński z pocieszanką pojawił się w Radiu Pogoda. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do Seks Misji. W 42. rocznicę premiery tego filmu pytam Państwa o ulubione cytaty. Właściwie pytamy od rana o ulubione cytaty z tego filmu. Oprócz "ciemność widzę, kobieta mnie bije, dzień dobry, zostałem Jolkę", czy "chodźmy na wschód", były też inne pamiętne kwestie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawia tradycyjnie stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Mój ulubiony cytat z filmu Seks Misja to: "Panie Albercie, teraz to się dopiero zacznie. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy".
2: Dzień dobry. Moim ulubionym cytatem z filmu Seks Misja jest: "Ładny macie tu, ale w tym archeo siostrze". Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, Arek z Warszawy. Śmieszne to hasło było, żeby z gołą babą w windzie jechać i nic, tak powiedział pan Sztur.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się podobało, jak pani Ludwiżanka mówiła o sobie: najstarsza starowina, ponieważ ja już też wiekowa jestem, więc często do swojej rodziny przedstawiam się też w ten sposób.

0: najstarsza starowinka serdeczności Jagoda.
1: Serdeczności i pozdrowienia dla wszystkich Państwa. No niektóre cytaty takie na granicy, prawda? No ale tak było przecież w filmie. Te słowa padły. A może sobie obejrzę seksmisję dzisiaj zamiast półfinału? Na razie posłuchamy Drupiego. O.

na wszystko przyjdzie czas, jak mówi jedno z powiedzeń, inne mówi, że na wszystko jest czas i miejsce. Miejsce to Radio Pogoda, czas to godzina 14, która rzeczywiście dopiero nadejdzie, ale już niedługo. I wtedy przywita się z Państwem Wojciech Babiarczyk, który zadba o Państwa dobry, popołudniowy nastrój. Ja zapraszam do Radia Pogoda na piątkowy remont, remanent tygodnia od 10. Tak.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie brakuje.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu. Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
10: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony, mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
11: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
10: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
12: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
10: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
12: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis. gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
10: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy. Łukasza Litewkę to Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
1: Pogoda.
10: Pogoda dziś umiarkowana, bo trochę słońca i trochę chmur, przelotne deszcze możliwe wszędzie, za wyjątkiem południowego wschodu Polski, ale możliwe także burze z gradem. Na termometrach od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 stopni w centrum, do 20 na Podkarpaciu, najchłodniej nad morzem, do 10 stopni.

4 minuty po godzinie 14 mamy czwartkowe popołudnie. Jutro o tej porze, to jak znam życie, większość Państwa będzie już w doskonałych humorach, bo rozpocznie nam się kolejny majowy weekend, no ale na razie musimy jeszcze przetrwać, można powiedzieć, cały jeden dzień. Gorąco Państwa zapraszam na to dzisiejsze czwartkowe spotkanie do Radia Pogoda. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo pięknych melodii. O tych atrakcjach opowiem Państwu już za moment, a o piosenkach, no to mogę powiedzieć teraz. Będzie śpiewający aktor, bo przed Państwem Bogdan Łazuka.

0: Legenda polskiej piosenki literackiej, a także kabaretowej, oczywiście zespół Pod Budą w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie to teraz mam dla Państwa zespół, który bardzo często w latach 70. i na początku lat 80. pojawiał się w naszym kraju na koncertach. Władze PRL-u w latach 70. zabroniły emisji jednej piosenki, bo podobno obraża naszych wschodnich przyjaciół. A mowa o piosence Rasputin i chyba już Państwo wiedzą, że to piosenka będzie już za moment zespołu Bonnie. Ale ja nie zagram Państwu Rasputina, zagram Państwu coś równie pięknego od piosenki, od której naprawdę trudno się oderwać. No to Bonnie w Radiu Pogoda i słynne El Lute.
1: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: fragmenty piosenek zespołu Skaldowie stały się częścią języka obiegowego, no bo przecież takie stwierdzenia jak cała jesteś w skowronkach, czy ludzie listy piszą, no to niejednokrotnie pewnie Państwo również w swoich rozmowach czy też wypowiedziach takie zdania się pojawiały. Zespół Skaldowie, no i słynny Króliczek w Radiu Pogoda. 18 minut po godzinie 14, to już za moment pojawi się gwiazda, którą przyjaciele do dziś nazywają Dzitką. Ona dała nam się również poznać jako aktorka. Pojawiła się w filmie Akademia Pana Kleksa. Tam zagrała smutną księżniczkę. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment. Zatem proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Autopromocja.
2: Zimna Zośka?
3: Nie w Radiu Pogoda.
2: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
3: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
2: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
3: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
2: Nie daj się zimnej Zośce.
3: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
16: Została ostatnia reklama. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Reklama.

0: nie tylko piosenkarka, drodzy Państwo, ale także aktorka filmowa i teatralna Jadwiga Prolińska w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. 29 minut po godzinie 14. Mnóstwo atrakcji czeka na Państwa do godziny 18, a jedną z nich jest Państwa ulubiony popołudniowy konkurs, czyli Ani tak, ani nie, gdzie do wygrania dziś m.in. nasz piękny kubek niebieski Radia Pogoda, a do tego także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. Będę miał dla Państwa 5 pytań, muszą Państwo na nie odpowiedzieć w ciągu 30 sekund, nie używając ani słów tak, ani słowa nie. Gorąco Państwa zapraszam, a do zabawy będzie się można zgłaszać parę minut po godzinie 16. No a teraz pora na wokalistę zespołu Czerwono-Czarni, który miał zaszczyt wystąpić w 67 roku w Warszawie na jednym koncercie z legendą zespołu, legendarnym, kultowym, mogę śmiało tak powiedzieć, zespołem The Rolling Stones. No to przed Państwem już teraz Jacek Lech.
1: Nie miałem prawie nic.

0: W jednym z wywiadów powiedziała: muszę kogoś kochać, żeby żyć. Wtedy czuję się kobietą. Kiedy my, kobiety, kogoś kochamy, czujemy, że żyjemy. To francuski wróbelek, czyli Edith Piaf w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, a już za moment Irena Santor z piosenką o tym, co czeka nas, no niestety, w nadchodzący weekend, czyli opady deszczu, miejscami nawet intensywne. No oby ta prognoza pogody się nie sprawdziła. Na to liczę, drodzy Państwo. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Bardzo proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
3: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
4: I twoje też.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Thank you.

0: się. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż. Tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
14: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
15: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Adriano Celentano, a także Krzysztof Krawczyk, a na razie 15 na zegarach. Pora na wiadomości.
16: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
17: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
16: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józef Aciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
12: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
18: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
12: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
19: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
12: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
18: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
12: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
16: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
20: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
16: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
20: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić.
16: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
21: Co jest grane w Poznaniu?
22: Urszula Salamon, zapraszam. Muzyka z całego świata znów zabrzmi w Poznaniu. 11 czerwca rozpocznie się festiwal Etnoport. Program połączy wiejskie pieśni z muzyką taneczną i wielogłosowe śpiewy z elektroniką. Festiwal potrwa do 14 czerwca. Centrum Kultury Zamek zaprasza też w swoje progi podczas Nocy Muzeów. W programie jest m.in. zwiedzanie historycznych przestrzeni, wystaw, a także zamkowa noc z robotyką. Wydarzenia odbędą się już w tę sobotę. A dzisiaj wieczorem warto wybrać się do teatru. W Nowym zobaczycie spektakl Rejs – Historia. Sztuka powstała w oparciu o teksty Witolda Gombrowicza. W głównej roli Jan Romanowski i Mikołaj Grabowski. Początek spektaklu dzisiaj o 19:00.
21: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
16: Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
15: Pięć minut po godzinie 15:00. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Państwa na tą kolejną godzinę czwartkowego popołudnia do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk. Witam bardzo ładnie i pięknie, chociaż za oknami. No to, co widać, to jakoś jednak sprawia, że człowiek chciałby zostać w domu i nic, tylko delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami. Ale jest takie miejsce w Europie, w którym też dzisiaj powinno być słonecznie, pięknie, upalnie, a nie jest, a mowa o Mediolanie, tam zaledwie 18 stopni. Pada intensywnie deszcz, a w tym mieście urodził się ten oto artysta, który już teraz zaśpiewa w Radiu Pogoda. To Adriano Celentano.

Ikona polskiej piosenki Krzysztof Krawczyk, Życia mała garść. Choć artysta pochodził z artystycznej rodziny i w liceum uczęszczał na profesjonalne lekcje śpiewu, a także gry na gitarze, no to jak wielokrotnie w wywiadach powtarzał, jako dziecko wcale nie marzył o karierze na estradzie. Prawie 14 minut po godzinie 15, czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. To teraz pora na gwiazdę, którą znają Państwo doskonale jako piosenkarkę, chociaż ona raz wystąpiła epizodycznie w filmie Krajobraz po bitwie, a reżyserem tego filmu był sam Andrzej Wajda. To przed Państwem już teraz Anna German.

0: Słuchajcie Radia Pogoda, z tej strony Grażyna Wolszczak.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: zostaniesz sam.
1: Królowa polskiego Big Beatu lat 60. to była Kasia Sobczyk w towarzystwie zespołu Czerwono-Czarni. A już za kilka minut wspólnie z Państwem zaglądać będziemy na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam czeka na Państwa pewna niespodzianka i o niej opowiem już za moment. Zatem proszę zostać bardzo blisko Radia Pogoda.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
3: Autopromocja.
4: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
5: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
4: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Voltaren!
11: Ból szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
9: Została ostatnia reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Barbara Dunini, Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 16. Gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby przez całą dobę zaglądać także na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam czeka na Państwa mnóstwo rozrywki. No między innymi polecamy Państwu quizy muzyczne. Mogą się Państwo sprawdzić, jak dobrze znają teksty piosenek i same piosenki, i samych artystów. No choćby takich jak oni.
1: Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czas.
0: To Zbigniew Wodecki.
2: Jak na lotni zawieszony.
0: I Andrzej Zaucha. Quizy tych artystów między innymi znajdą Państwo już teraz na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl.

0: Niezapomniany Zbyszek Wodecki. Zacznij od Bacha, a ja Państwu polecam, żeby zacząć każdy dzień od pogodnego poranka w radiu. Pogoda, który startuje od 6 do 10 codziennie. Asia Kruk i Zygmunt Heiser budzą Państwa tymi najpiękniejszymi melodiami. Na dodatku pojawia się Państwa ulubiona zabawa. Wiem o niej, czyli szybka piątka. Zawsze Państwo się emocjonują przy tej zabawie, za to proszę jutro koniecznie budzić się w ten piątkowy poranek z Radiem Pogoda. A w Radiu Pogoda już za moment Jan Wojtak, pojawi się także Eleni i Roman Gerczak. A po 16 pojawi się zabawa. Ani tak, ani nie. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł! Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwoni, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
5: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
6: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
16: Czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment przypomnę Państwu piosenkę, która pojawiła się w filmie Absolvent, a którą zaśpiewa Simon i Garfunkel. A na razie 16 na zegarach, pora na wiadomości.
17: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
18: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
17: Dziś w Rzymie zagrał finał.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
20: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce. Polsce przez urzędy czy instytucje.
2: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
20: A to jest wciąż w powijakach.
17: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był 3 najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
21: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
18: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
21: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
17: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
19: Co jest grane w Poznaniu?
22: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro w Poznaniu odbędzie się książkowa akcja charytatywna. Na czytelniczki i czytelników czekać będzie kilka tysięcy tytułów. Wydarzenie wesprze Polską Akcję Humanitarną. Odbędzie się przy ulicy Żmigrodzkiej 41 w Poznaniu. A skoro o książkach mowa, to 19 maja rozpocznie się Festiwal Fabuły. Przed nami 5 dni wypełnionych spotkaniami ze znakomitymi autorami i autorkami. Festiwal Fabuły odbędzie się w Centrum Kultury Zamek. Nad Jeziorem Maltańskim z kolei 21 czerwca zabrzmi wielki koncert Za Miłość. Wydarzenie zainauguruje Festiwal Malta. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Dyrektorką artystyczną jest Natalia Kukulska.
19: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
17: Pogoda dziś zawiesista, niepewna, bo mamy słońce, ale mamy też chmury. Do tego możliwy jest do końca dnia przelotny deszcz, a nawet burze z gradem. Najcieplej na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16 i to jest temperatura w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10.
16: Pięć minut po godzinie 16:00. Z wielką radością zapraszam Państwa na tą kolejną godzinę czwartkowego popołudnia do Radia Pogoda. Zestaw tych najpiękniejszych melodii już czeka na Państwa. Za moment Wały Jagiellońskie, no i słynna Córko Rybaka. No a teraz pora na piosenkę, która pojawiła się w kultowym filmie Absolwent. Pamiętają Państwo tą cudowną rolę Dustina Hoffmana. No a ten wielki przebój już teraz w Radiu Pogoda zaśpiewa duet Simon i Garfunkel.

Nie wiem jak państwo, ale mi ta piosenka od zawsze chyba kojarzyć się będzie z wakacjami nad Bałtykiem. Wały Jagiellońskie, no i słynna córko rybaka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 13 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy państwa ulubioną zabawę, czyli zabawa ani tak, ani nie. Dziś do wygrania to będzie nagroda gwarantowana, nasz niebieski kubek Radia Pogoda, a ta nagroda główna to książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. 22 444 44 04, już teraz mogą się państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 44 04. No a teraz coś, co nie tylko nas wzmocni, ale także ogrzeje, to będzie Rosołek i Alibaba.

0: czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Rola Honoraty przyniosła jej ogromną popularność, a mowa o serialu Czterej Pancerni Piesa. To była wyjątkowa polska aktorka Barbara Kraftówna w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 16, drodzy Państwo, to już naprawdę ostatni moment, żeby dołączyć do naszej zabawy. Ani tak, ani nie. 22 444 40 04. Ruszamy za niespełna 10 minut.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Klinik Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania.

0: to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra, od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.

0: Hej przyjaciele i Babsztel w Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie u nas na zegarze 16:30.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy popołudniowe emocje w naszej zabawie. Ani tak, ani nie. Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Lila z Poznania.
2: Wszystko się zgadza.
0: Dzień dobry, pani. Gdzie panią zastałem o tej porze, pani Lilo?
2: Oczywiście w domku czekam z obiadem na męża, który za pół godzinki z pracy się pojawi.
0: Rozumiem. Mąż zawsze o tej 17 przychodzi?
2: Tak.
0: A jak się lekko spóźnia, to się pani zastanawia pewnie, co on tam, czemu się tak spóźnia, pewnie mi jakiś prezent miły chce zrobić. Dobrze, pani Lilo, zajmiemy się również przyjemnymi rzeczami, czyli wygrywaniem w Radiu Pogoda. 5 pytań będę miał dla pani z różnych dziedzin, naprawdę z różnych dziedzin. Między innymi będą polskie seriale i na razie nic więcej nie będę zdradzał. A do wygrania, to jest chyba również najważniejsze. Rzecz. Nie tylko zabawa, ale jakiś tam mały gadżet by się przydał i jakiś prezent również. To nagroda gwarantowana, jeśli się nie uda pani odgadnąć pewnych słów, czyli padnie słowo tak, albo padnie słowo nie, no to wtedy będziemy musieli przerwać naszą zabawę, ale nagroda gwarantowana to nasz niebieski kubek, a nagroda główna to książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. To jeszcze tylko powiem, że 5 pytań, jeśli odpowie pani na jakieś pytanie tak, albo nie, no to wtedy musimy przerwać. Musi pani robić wszystko, żeby te słowa magiczne, czyli tak i nie, nie pojawiło się na naszej antenie.
2: Oczywiście.
0: Gotowa pani, skoncentrowana?
2: Jak najbardziej.
0: Mam nadzieję, że te ziemniaki na kuchence to nie będą kipieć i nie będzie pani musiała przerwać.
2: Nie, w piekarniku kopytka podgrzewam.
0: Och, proszę nie mówić o jedzeniu, droga pani. Ja jestem dzisiaj tylko o paluszkach i o kawie.
2: Zapraszam.
0: No trochę daleko. Chyba musiałbym tak na późną kolację tam dojechać do pani. Dobrze, pani Lilo, w takim razie teraz pełna koncentracja. Startujemy?
2: Tak.
0: To zegar wystartuje, kiedy pojawi się ostatnie pytanie.

0: serial Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei został przez niego wyreżyserowany?
1: Oczywiście.
0: Czy Księżyc jest planetą?
1: Oczywiście.
0: Rabarbar zaliczany jest do nowalijek?
1: Jak najbardziej.
0: Irena Jarocka śpiewała piosenkę Motylem jestem?
1: Zgadza się.
0: Czy herbata zawiera kofeinę?
1: Jak najbardziej.
0: No i jak najbardziej się udało, pani Lilu. Wielkie bingo, brawa dla pani, bingo. Naprawdę. Bingo jest wygrane. Teraz się dopiero skończył czas, ale tak? Pani na wszystkie ładnie pytania nam odpowiedziała, nie używając słowa tak ani nie. W takim razie główna nagroda, pani Lilo, książka Małgorzaty Kalicińskiej, Nostalgia, także nasz cudowny kubek niebieski Radia Pogoda jest już oczywiście pani. W takim razie proszę uściskać
1: bardzo,
0: także męża od nas.
1: Dziękuję. A czy mogłabym pozdrowić koleżankę z Buku na obrzeżach Poznania? Bardzo, bardzo pozdrawiam, bo słucha Radia Pogoda i cały czas czeka ode mnie na pozdrowienia. I mam nadzieję, że dzisiaj też słucha.
0: No mam nadzieję, że też słucha i będzie teraz cała czerwona. W takim razie pozdrawiamy panią bardzo gorąco i fantastycznego popołudnia pani życzę.
1: I jeszcze mam takie pytanie, czy mogłabym...
0: To już poza anteną zrobimy, to już poza anteną powiemy dobrze, bo my musimy coś zagrać, bo z panią to można byłoby rozmawiać pewnie godzinami, pani Lilo. Kolejna szansa na wygranie nagród już jutro, parę minut po godzinie 16:30.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Mieczysław Fok, no i słynna jesienna róża w Radiu Pogoda. Jesień to dawno za nami przecież lato i mam nadzieję, że to będzie lato pełne słońca, a już za moment w Radiu Pogoda pojawi się artystka, którą trochę wspomnieliśmy dzisiaj w naszej zabawie. Ani tak, ani nie, to będzie Irena Jarocka. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Tu dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
18: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
21: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
22: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
23: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
24: Jest 7 miejsc.
23: I rower, i mój kocyk. No i buba.
25: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Została ostatnia reklama.
26: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Reklama.
27: Na
0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Dziś jeszcze mogą się pojawić deszczowe chmury, zwłaszcza w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Jutro również może miejscami przelotnie padać, ale przede wszystkim niemal w całej Polsce możliwe jutro burze z silnym wiatrem. Za to na termometrach już nieco więcej, bo maksymalnie do 22 stopni. Na A4 utrudnienia w stronę Wrocławia i Katowic na jezdni na wysokości Magnuszowic przewróciła się ciężarówka. Tutaj noga z gazu.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Autopromocja.
1: Zimna Zośka?
2: Nie w radiu pogoda.
1: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
2: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
1: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
2: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
1: Nie daj się zimnej Zośce.
2: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Została ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Późne popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Czerwone Gitary i Majka Jeżowska. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 17.
6: Nieznana substancja w rzece Czarnachańcza i w jeziorze Wigry. Dyrektor Muzeum w Wilanowie stracił stanowisko przez imprezę techno. Będzie też sport. Janik Sinner poprawił rekord Nowaka Dżokowicza.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarnachańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarnachańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja: urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
8: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć i którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takich kwestii jak adopcja, przysposobienie.
6: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
9: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
6: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Janik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisista Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landulusa. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie dwa półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Cirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.
7: Pogoda.
6: cieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, tam też najpogodniej. W pozostałej części kraju przeważnie do 16 stopni i przelotny deszcz, bo wszędzie słońce i chmury na zmianę. Możliwe także burze z gradem. Najchłodniej dziś nad samym morzem, do 10 stopni.
5: Cztery minuty po godzinie 17. Jak znam życie, to większość z Państwa już po pracy ma teraz czas dla siebie. No to ja mam dla Państwa taki zastrzyk tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. A na dobry początek piosenka, która niech będzie także takim zastrzykiem pozytywnej energii na te kolejne godziny czwartku. Przed Państwem czerwone gitary i kwiaty we włosach.

Majka Jeżowska, od rana mam dobry humor. Jeśli chcą Państwo każdego ranka budzić się z uśmiechem na twarzy, to proponuję włączyć od samego rana Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie, no i pogodny poranek. Asia Kruk i Zygmunt Heiser zapraszają Państwa codziennie od 6 do 10 rano. Teraz 12 minut po godzinie 17 to czwartkowe późne popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do tego elitarnego klubu pogodnych ludzi. Mamy dla Państwa przygotowane nasze legitymacje i do tego jeszcze mamy naszą piękną radiowo-pogodową przypinankę. A do naszego klubu mogą się Państwo zgłaszać przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do naszej radiowej sekretarki 22 444 4004. No a teraz niezapomniany Frank Sinatra i jego ukochany New York.

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

0: Barbara Rylska, nie tylko piosenkarka, ale także aktorka, powinni ją Państwo doskonale kojarzyć, choćby z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Barbara Rylska zagrała tam żonę wiecznego dyrektora. Pamiętają Państwo ten słynny cytat: mój mąż z zawodu jest dyrektorem. 18 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Chyba się ze mną państwo zgodzicie, że trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków. To zespół ABBA, a na zegarze 29 minut po 17.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: A po drugiej stronie telefonu powinna być pani Jagoda spod Poznania. Dzień dobry, pani Jagodo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy panią również bardzo gorąco. Zgłosiła się pani do naszego klubu przez naszą stronę internetową. Napisała pani bardzo ładnie. Lubię dostrzegać dobre strony w życiu, nawet w tych trudnych sytuacjach. To się zgadza?
2: Zgadza się, zgadza.
0: I pani lubi, również, jak czytam dalej, lubi pani zarażać uśmiechem i spokojem osób, które są wokół pani.
2: Zgadza się. Trzeba zarażać tych smutaczów.
0: Ja zawsze pytam i to pytanie zawsze zadaję słuchaczom Radia Pogoda. Jak pani się budzi na przykład rano w poniedziałek, za oknami nieprzyjemna pogoda, wicher, deszcz, to co pani robi, żeby ten uśmiech mimo wszystko na tej twarzy się pojawił, żeby ten na przykład poniedziałek zacząć z dobrym nastrojem?
2: Wie pan co, myślę o tym, że ten świat budzi się do życia, budzę się ja mimo złej pogody, gdzieś trzeba iść dalej, trzeba zachęcać tych ludzi, dobrą muzykę trzeba posłuchać i jakoś ten dzień przetrwać i iść po prostu do przodu, mimo wszystko.
0: Dobry sposób, ja też mam taki u siebie sprawdzony sposób, który już tak realizuję od wielu, wielu ładnych lat, niezależnie od tego, jak jest za oknami, ważne, z kim się człowiek budzi i z kim się będzie spotykał przez cały dzień, prawda?
2: To też prawda, to też ma ogromne znaczenie.
0: No właśnie. W takim razie, pani Jagodo, no z wielką radością i przyjemnością dołącza pani właśnie teraz do klubu Pogodnych Ludzi. Już za moment wypiszemy pani naszą legitymację i dorzucimy jeszcze radio pogodową przypinkę. W takim razie, pani Jagodo, cudownych chwil z tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda pani życzę.
2: Matko, dziękuję, spełniłam swoje od dawna już takie małe marzenie. Naprawdę bardzo się cieszę.
0: Jak pani widzi, marzenia się spełniają, może się pani nawet uszczypnąć, to nie jest naprawdę samo. Pozdrawiamy gorąco.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: słynne bananowe song. To był rok 79. Zespół Vox w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie w czwartkowe, już późne popołudnie za 20 minut. Będzie 18. Po 18 zapraszam Państwa gorąco na Aleję Sław. Jak co dzień Tamara Pawlik-Lipska zaprasza niezwykłych artystów, aktorów, ludzi, mediów. Także na dziś po godzinie 18 spotkamy się m.in. z Katarzyną Łaską. To będzie wspaniała aktorka i piosenkarka. Na to spotkanie i na tą rozmowę zapraszam Państwa bardzo gorąco, parę minut po godzinie 18. A przed 18 w Radiu Pogoda jeszcze Helena Majdaniec, a także Michał Bajor.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ulubiona kuchnia?
9: Wiadomo, włoska.
8: Lody?
9: No włoskie.
8: Wakacje?
9: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
8: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
9: Fantastycznie.
8: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
17: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
15: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Burze czekają nas jutro i mogą przejść praktycznie przez całą Polskę. Dziś też jeszcze może przelotnie popadać deszcz, przede wszystkim w zachodniej Polsce. Jutro do 22 stopni maksymalnie. Na A4 uważajcie, na odcinku między węzłami Kleszczów-Łany nadal mogą tu jeszcze być utrudnienia po zderzeniu trzech ciężarówek. To na jezdni w stronę Wrocławia.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
20: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Ale Jasław w Radiu Pogoda już za parę chwil, ale teraz zegary pokazują godzinę 18, a to oznacza, że czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
11: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
12: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
11: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
13: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
11: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
14: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze, i będziemy dalej rozwijać ten temat.
11: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
15: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
15: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Pogoda.
11: Wieczór i noc z przelotnym deszczem wszędzie poza wschodem kraju, a jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód, ale nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj gość wyjątkowy. Dzieci bardzo się ucieszą, bo na pewno znają ten głos. Rodzice też się ucieszą, znając tę osobę, ale pewnie trochę mniej się ucieszą, bo ten głos, szczególnie w różnego typu zabawkach i filmach, słyszą wielokrotnie. Coś Państwu puszczę. Uwaga, uwaga. Tak, to pewna zabawka, która jest marzeniem pięcioletnich dziewczynek, proszę uwierzyć mi na słowo. Natomiast ten głos właśnie w polskiej wersji językowej należy do Kasi Łaski. I to ona dzisiaj będzie gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną Katarzyna Łaska. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ten głos Państwo znają, a rodzice dzieci, nie za dużych, właściwie dziewczynek, to znają nawet bardzo dobrze. Chociaż głos Kasi to z wielu produkcji Państwo na pewno kojarzą. No bo to chyba można powiedzieć o tobie, że królowa dubbingu.
2: Oj, nie tak wiem, no, nie przesadzajmy. Jest tyle wspaniałych aktorów, artystów i obu płci. Więc jakby naprawdę myślę, że troszeczkę nie przesadzajmy. Mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużą konkurencję. I to fantastycznych aktorek.
1: Wrócimy jeszcze do tematu Krainy Lodu, bo stąd właśnie to moje porównanie, że tutaj niektórzy rodzice czasami już pewnie mają dość twojego głosu, jak słyszą 50 razy w ciągu godziny.
2: Tak,
1: mam tę
2: zawsze
1: moc.
2: Na koncertach właśnie ostatnimi czasy, zanim ta piosenka nastąpi, właśnie przepraszam wszystkich rodziców. Także przepraszam wszystkich rodziców, że musieliście wysłuchiwać tej piosenki. A mowa oczywiście o Mam tę moc, tyle razy dziennie. Przepraszam.
1: Ale ja się w ogóle zastanawiam, bo przygotowując się do naszej rozmowy, spojrzałam sobie w listę rzeczy, które zrobiłaś, która jest absolutnie imponująca.
2: Doliczyłaś się ile?
1: Nie,
2: nie policzyłam wszystkiego. Około 500 produkcji.
1: Wow.
2: Z czego, bo to już wiesz, w różnych wywiadach im było takich parę ambitnych osób.
1: Liczących.
2: Liczących, tak. I ktoś tam się doliczał. No oczywiście to cały czas rośnie, więc już się pogubiłam, ale bardzo rzeczywiście dużo i z czego jestem bardzo szczęśliwa oraz też w tych produkcjach różne role gram. To nie jest tak, że gram jedną, czasami gram dwie albo więcej.
1: No tak, ale zaczęłaś bardzo wcześnie, bo nawet pomyślałam sobie, że tam przy pierwszej produkcji to jest jakiś błąd w dacie.
2: Nie, bo to są chyba zaczęło? Produkcje danego filmu. No nie mogłam zacząć w jakimś Kopciuszku czy innej produkcji, który był w 1950 którymś tam.
1: No to
2: widzę takie daty i tak się zastanawiam, o Boże, jestem taka stara, ale nie, to są chyba produkcje filmu i potem były pewnie wznowienia albo dubbingu, albo w ogóle robienie dopiero dubbingu już w czasach moich.
1: No dobrze, no to w takim razie zapytam wprost, ile miałaś lat, jak pierwszy raz wzięłaś udział dubbingowo w produkcji?
2: No
1: bo z moich wyliczeń wynika, że 7.
2: Nie, w ogóle nie. 20 coś. 20.
1: Aha, czyli oszukali.
2: Jeden? Coś takiego. Właśnie mi stuka 25 lat w pracy w dubbingu, więc trochę tak. Ale to jest jakoś oszukane tam.
1: Ale to było zawsze twoje
2: Internety
1: marzenie?
2: Kłamią. Nie było. Ja w ogóle fajne rzeczy, które do mnie przychodzą w życiu, to nigdy się o nie starałam, a nawet o nich nie marzyłam.
1: Do tej rozmowy oczywiście wracamy za chwilę. Gościem Alei Sław, Radia Pogoda, jest Kasia Łaska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Została ostatnia reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: 103 i 4 FM.
1: A dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Kasia Łaska.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Dubbing w ogóle w moich czasach, jak zaczynałam, jawił się jako taka jakaś w ogóle owiana tajemnicą sztuka, do której nie ma nikt dostępu, kto nie jest jakimś po prostu aktorem rangi Gajos czy Frączewski. Mhm. Więc jakby w ogóle nie rozważałam tego i pracując w Teatrze Muzycznym Roma grałam główną rolę. Trudno mnie było nie zauważyć, no naprawdę. Mhm. A że w Romie, jak wiemy, są spektakle musicalowe, muzyczne, więc śpiewałam. No i po prostu, ponieważ nie byłam kształconym głosem wokalnie, a w tamtych czasach jeszcze w szkołach nie było takich muzykalowych kierunków, teraz na każdej akademii muzycznej jest muzykalowy kierunek, więc raczej uczono śpiewać tak bardziej klasycznie. Mhm. Więc ja byłam takim sobie świeżakiem, co to nie śpiewał klasycznie, więc do bajek akurat im to pasowało, że tutaj taki powiew świeżości, jakiś taki normalny, teraz już się mówi normalny, w sensie takim głosem, barwą taką bardziej, jak mówimy, tak? Mhm. Na takim poziomie. Więc no, gdzieś to się spodobało. Zaczęłam oczywiście od śpiewania. Zaprosił mnie na nagranie Piotrak Gogol, który też uczy śpiewać w ogóle. No i pracuję właściwie z czasami do dziś, więc to nie jest tak, że on gdzieś tam zaginął z tego dubbingu. A potem pani już świętej pamięci Dorotka Kawęcka poprosiła mnie, żebym powiedziała jedno zdanie, drugie zdanie. Ja taka w ogóle byłam przerażona. Przecież nie było YouTube'ów, nie było nawet internetu. Znaczy może było, ale nie u nas. Mhm. W każdym razie, no nie miałam też komputera w tamtych czasach, więc nawet no, człowiek nie mógł sprawdzić, jak to się robi, jak to w ogóle wygląda, co tam będzie, czy tam, no co ja mam robić, czy ja mam ich naśladować, czy ja mam imitować, czy ja mam sama interpretować, co tam ja mam robić. Więc byłam przerażona totalnie, w ogóle nikt nie wytłumaczył, tylko jak rób. I teraz człowiek po prostu znalazł się w takim środowisku dość nieznanym sobie. Mhm. I zaczęło się właśnie od śpiewania, a potem powoli, powoli gdzieś tam się coś gadało i to zajęło mi parę lat, zanim zaczęłam tak naprawdę już no grać po prostu poważnie. W sensie dużo, często, kilka ról czasami nawet w jednego dnia nagrywałam, więc ludzie się zawsze dziwią i to ja to rozumiem, bo komuś może być bliska jakaś postać, a ja jej po prostu nie pamiętam, bo tego było po prostu tak dużo w moim życiu, że no nie da się tego wszystkiego spamiętać, więc często widzę takie troszeczkę na twarzach zawód, że jak to nie pamiętasz mojej ulubionej myszki, która siedziała pod Muchomorkiem w odcinku 58 w jakimś
3: serialu.
2: I powiedziała jedno zdanie. I ja po prostu, Boże, przepraszam, no ale naprawdę, no niestety. Pamiętam czasem, no znaczy właściwie to pamiętam rzeczy, które ludzie mi o nich mówią, że je lubią, że je znają, że kojarzą mój głos z tego. I ja tak, a co to w ogóle jest? No i tam sobie teraz są takie możliwości, że mogę sobie sprawdzić. Mhm. Mam też konto na TikToku, który właściwie traktuje o dubbingu i tam moimi tylko głosami, albo sobie gadam z ludźmi normalnie, w sensie tam na przykład odpowiadam na komentarze albo prośby właśnie tymi głosami, ale moimi. Także mam bardzo dużą w ogóle tam rzeszę followersów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

parterku. Babcia w oficynce drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

szybko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: informacje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
0: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz
2: bardzo
0: usłyszeć?
2: Proszę.
0: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
2: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart.

0: Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Silny wiatr w porywach do nawet 70 km na godzinę. W czasie burz to czeka nas jutro. W większości regionów może zagrzmieć, a jeszcze dziś możliwy przelotny deszcz, przede wszystkim na zachodzie. Trzy osobówki zderzyły się na autostradzie A6 na trasie Szczecin-Kijewo-Szczecin-Dąbie. To 23 km autostrady. Uwaga na jezdni w stronę Gdańska.
12: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: fire, the ring of...
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Powiedz, czy ty na przykład potem oglądasz już gotowe produkcje?
3: Nie,
2: tam, to gdzie w ogóle użyczyłaś
3: tak,
2: głosu?
3: Nie, to jest tak, że my w ogóle nie widzimy, co nagraliśmy. W sensie nagramy i idziemy dalej i nagrywamy. Mhm. No i nie ma po prostu na to fizycznie czasu, żeby teraz to oglądać, bo już całym montażem i postprodukcją zajmują się ludźmi po naszych nagraniach, jak już wszyscy coś w swoje partie nagrają, rolę. I dopiero potem to się dzieje tak, że oni to mogą... że ja mogę to dopiero zobaczyć w kinie, tak samo jak normalny człowiek, albo właśnie w telewizji. Ale też no, dopóki nie byłam mamą, czyli już teraz 10 lat, to też nie oglądałam tych rzeczy, no bo po prostu też nie mam na to czasu, żeby teraz siedzieć i oglądać bajki, z jakiego powodu miałabym to robić.
2: No właśnie, gdy już zostałaś mamą, to zdarzyło ci się, że włączyłaś dziecku bajkę i usłyszałaś swój własny głos w jakiejś
3: tak,
2: bajce?
3: Tak, dopiero wtedy miałam szansę jakoś tak... Ojej, ja tu grałam? To jest moje główne takie powiedzonko, jak słyszę swój głos, tak, ojej, ja tu grałam w tym? To ja? Zdziwię się na przykład, że widzę jakiś, bo niekoniecznie musiałam grać jakąś główną rolę, ale gdzieś tam byłam sobie w mniejszej postaci albo na takiej sesji gwarowej, czyli gwary to są takie sesje nagraniowe, gdzie jest więcej osób i nagrywa się wszystkie epizody takie po jednym zdaniu, po dwa zdania oraz takie tłumy takie, w sensie, nie wiem, przechodniów na ulicy czy w knajpie jakichś tam klientów. I to też trzeba nagrać, no bo jeżeli jest scena właśnie w jakiejś restauracji, no to oni też sobie coś tam gadają i jak się przebije jakieś słowo, no to nie może być obco brzmiące. Mhm. Więc też to nagrywamy. Jest to głównie improwizacja, ale też to nagrywamy. Więc i nagle gdzieś tam, o, słyszę się, to ja. Także ciekawe, że już mój syn też czasami, mama... to ty? I także też czasami się gdzieś tam... No ale niestety też mam takie zboczenie zawodowe, że oglądając filmy nie mogę się skupić po prostu na treści, tylko znam ten głos, kto to jest? I tak sobie rozkminiam, czy znam te głosy. Także to już jest troszeczkę inny level oglądania filmów.
2: Ale czy to jest tylko rozkminianie, czy znasz ten głos, czy na przykład myślisz sobie, o kurczę, tutaj to źle akcentuje, albo mógł to inaczej zagrać?
3: To znaczy nie, w ten sposób chyba nie podchodzę do tego, bo jakby wszystkie produkcje, które są w takiej szerokiej, dla szerokich widzów w ogóle już dochodzą takie, to dzieją się w profesjonalnych studiach dubbingowych. Tam jest rzesza ludzi, którzy się zajmują właśnie takimi rzeczami, między innymi jak sprawdzanie, czy wszystko zostało powiedziane, to począwszy od realizatora, który słyszy na bieżąco oraz reżysera. I jakby za to też odpowiada reżyser. No ja nie mogę podważać. Czasami reżyser może cię poprosić o zaakcentowanie zdania zupełnie inaczej, niż tobie się to wydaje. Mhm. Więc jeżeli mam zdanie, nie wiem, tu stoi szklanka, więc jakby on sobie zażyczy, zaakcentuj mi szklankę, albo zaakcentuj mi tu. I ja muszę to wykonać. W związku z tym, no jakby reżyser zawsze ma rację.
2: To nie koniec tajemnicy dubbingu. Kasia Łaska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami. Do tej rozmowy wracamy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Reklama.
16: Jest 19, a więc w Radiu Pogoda są wiadomości i prognoza pogody, a potem wracamy do Alei Sław.
17: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
17: Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
19: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
17: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły zespoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
10: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
17: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1500 dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
12: Będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
17: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
15: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
18: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kokogov pokonała Rumunkę Sorenę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Amerykanka po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu 6. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpią m.in. Dylan Groenewegen.
15: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
18: Pogoda.
17: Jutro nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód.
18: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Katarzyna Łaska. Absolutna królowa, chociaż sama o sobie tak nie myśli, dubbingu w Polsce. I właśnie o tym dubbingu między innymi dzisiaj rozmawiamy. No, rozmawiamy też o tym, tak już mówiąc wprost, jak to jest być Elzą. Elza, czyli główna bohaterka Krainy Lodu, to na pewno młodsza część naszej publiczności bardzo mocno kojarzy ten głos. No to właśnie dzisiaj ten głos, szczególnie z piosenki Mam tę moc, jest naszym gościem. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
18: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak jest to z superprodukcjami? Słyszałam, że czasami to jest bardzo mocno wszystko obwarowane, że absolutnie w ogóle, jak na przykład aktorzy dogrywają właśnie piosenki chociażby, to też potrafią je prawie że na żywo dogrywać, że nie dostają wcześniej nut, żeby się przygotować do tego.
2: No nie dostajemy. No nie na żywo, no mam po prostu, ja mam taki sposób pracy, że w studio, jak przychodzę na nagranie, to już jestem przede wszystkim rozśpiewana, bo wiem, że idę nagrywać, dialogi, wiem, że i ewentualnie do jakiego reżysera. Tytuł też mi nic nie mówi, no bo nie wiem w ogóle, to nie jest jeszcze rzecz, którą ktokolwiek zna, więc to musiałabym, nie wiem, sobie wyobrazić, ale to troszeczkę rozmowa o kolorach, no porozmawiam o kolorze czerwonym. No nie umiem sobie wyobrazić po prostu po tytule samym, co to może być. Więc wiem, że idę do jakiego reżysera, zostałam zaproszona i albo właśnie, że będę śpiewać piosenki i z jakim kierownikiem muzycznym. I oni są odpowiedzialni za to, jak to brzmi i jak to finalnie wychodzi już w kinie czy w serialu. To jest też w ogóle fantastyczne dla wokalisty i w ogóle dla aktora, że troszkę zdejmuje taką odpowiedzialność. Więc jeżeli ktoś sobie siedzi w fotelu, zagryza chipsa i myśli sobie, a beznadziejnie to zagrała albo zaśpiewała, to sobie mówię, super, świetnie, zagraj to lepiej albo zrób to lepiej. Idź do studia, popracuj z tymi ludźmi, którzy od ciebie wymagają tego, co wymagają, i wykonaj to. Także wtedy sobie pogadamy. Także to jest, zdejmuje taką jakby odpowiedzialność za już finalny efekt, tak? Czyli ja w ogóle się nie przejmuję jakimiś komentarzami, no bo mnie obchodzi tylko to, co powie mój pracodawca, albo ktoś, kto ze mną nad tym pracuje, albo ktoś, kto zleca temu studiu, czyli te wielkie nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwy, ale no,
1: wielkie firmy.
2: Wielkie firmy, które produkują te filmy. Także tak.
1: To z jednej strony dobrze, no bo wtedy powiedzmy, ty wykonujesz to, co ci w cudzysłowie każe pracodawca, więc rzeczywiście możesz to z siebie zdjąć. No ale potem jak na przykład okazuje się, że coś jest takim totalnym hitem, jak na przykład Kraina Lodu, no to nie wiem, to nie masz czegoś takiego, że myślisz sobie o tym, że można to było zrobić inaczej, albo coś tam, albo że jednak czujesz się częścią czegoś takiego?
2: To znaczy, no, przede wszystkim jak śpiewają. Idziesz, to na, ale nie wiesz tego, jak jednak nagrywasz, to
1: tego nie wtedy nie wiesz.
2: No nie wiesz, że to będzie, czy to będzie i czy będzie.
1: Ale jak już była druga część, to już chyba jakby wiedziałaś, że to
2: ale
1: będzie druga część.
2: Ale nie masz szansy wymyślić, co mogłabyś poprawić, a mogłam tak lepiej, bo ty nagrywasz 100 tysięcy wersji i nawet po jednym wersie, to nie jest tak, że ja idę i nagle muszę nauczyć się w minutę i zaśpiewać całą piosenkę, tylko śpiewam po fragmenciku, po frazie, czasami po jednym słowie. Więc to są ludzie, którzy od tego, żeby mnie naprowadzić na te emocje, na te właśnie kierownik muzyczny od tego jest i on potem z tych puzelków, które wyglądają naprawdę przerażająco, jak ktoś się nie zna na tym, jest tych wersji bardzo, bardzo dużo. Ja tak naprawdę słyszę te wersje finalne również w kinie, tak jak wszyscy. Nie słyszę je wcześniej, nie wiem, więc ja nie mogę powiedzieć, mogłam lepiej tam zaśpiewać albo coś. No, nie da się tego, nie da się tak wymyślić. I powiedzieć, chciałabym, żeby ta wersja weszła. No nie, ja o tym decyduję. Także tak to wygląda.
1: Jak było z Krainą Lodu? To rzeczywiście się tak zaczęło, że projekt jak każdy inny?
2: Oczywiście, no. To znaczy, ja zawsze marzyłam o tym, żeby zaśpiewać, umówmy się, bo to nigdy nie marzyłam o wielkim graniu, nie uważam się za aktorkę taką stricte i tylko, w związku z tym bardziej ja się wywodzę ze śpiewania, nazywam siebie bardziej wokalistką, więc marzyłam o tym, żeby zaśpiewać właśnie piosenkę w Disneyu, ale zawsze to było dla Disneya, ale to było zawsze w mojej głowie tak się jawiło, że to tylko gwiazdy mają do tego dostęp, tylko to się może wydarzyć właśnie jakimś super znanym osobom albo bardzo, bardzo zdolnym. I siebie tam w ten worek nie wkładałam, więc jakby ponieważ tutaj było to zupełnie taki przypadek, dlatego że jakiś czas wcześniej z Agnieszką Tomicką, która właśnie była kierowniczką muzyczną tutaj w tej produkcji, rozmawiałyśmy o musicalu Wicked i Idinie Menzel, czyli oryginalnym głosie Elzy.
1: I jak to się dalej stało, że to właśnie Kasia Łaska została tym śpiewającym głosem Elzy? O tym wszystkim opowiemy już za parę chwil w Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Zimna Zośka?
1: Nie w radiu pogoda.
0: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
1: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
0: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
1: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
0: Nie daj się zimnej Zośce.
1: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto
4: Aflofarm.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań. 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Reklama.

0: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska. To ona odpowiada za śpiewający głos Elzy w Krainie Lodu w polskiej wersji językowej. Przed przerwą wspomniałyśmy już o tym, jak to się stało, że od zwykłej rozmowy z kierowniczką muzyczną projektu dotyczącą Idiny Menzel, czyli aktorki, która w oryginalnej wersji Krainy Lodu wciela się w Elzę, doszło do tego, że to właśnie Kasia Łaska stała się polską Elzą.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Rozmawiałyśmy o tej Idinie i właśnie o Wicked, bo jakoś wtedy tak ten musical nie był tutaj jakoś tak rozważany w tych teatrach muzycznych. I moją trochę fascynację tym materiałem Wicked i właśnie Idiny kariery, która jest broadwayowską gwiazdą głównie, to gdzieś po prostu się zapaliła Agnieszce lampka. Jak usłyszała, że w oryginale śpiewa to i gra to Idina Menzel, od razu po prostu pomyślała, Łaska musi przyjść, po prostu musi to spróbować. Mój głos w tamtym czasie był bardzo zgrany. Co to znaczy? Że no, bardzo dużo robiłam, w związku z tym tego głosu było dużo i takie głosy też nie za bardzo mają szansę wtedy w ogóle już startować do takich rzeczy wyjątkowych, bo no jakby... Trudno potem to zidentyfikować z tą jedną postacią.
0: Okay.
2: No ale zostałam zaproszona, zaśpiewałam, od razu wiedziałam, że nie będę mówić jako Elza, bo po prostu nawet teraz mam jaśniejszy o wiele głos niż Idina, jak mówi, a jeszcze te naście lat wcześniej to jeszcze ten głos był jaśniejszy, taki młodszy, więc też no to w ogóle od razu wiedziałam, że nie. Był taki moment, że już w pewnym momencie wybrano mnie do tego śpiewania, szukano tego głosu mówionego i już gdzieś tam nawet mnie też zgrali do tego, żeby ten casting jednak zrobić, no bo już po prostu nie było. A tutaj był taki potrzebny głos a la Stenka, taki niski, głęboki. No i pojawiła się Lidka Sadowa właśnie, która, z którą mamy taki sobie tutaj duecik, więc ale to w ogóle super, mnie to nic nie robi, się cieszę, Lidia jest w ogóle fantastyczną aktorką i wspaniale to zrobiła, więc super, że tak sobie we dwie tutaj te Elzę poczyniłyśmy. No i potem te wszystkie materiały poszły do Disney Character Voices International, chyba to się tak nazywa. Przepraszam, jeśli się pomyliłam. Ale w każdym razie oceniane to było i wybierane właśnie tam.
0: Ach, czyli akcept statku, jeszcze z góry tak, musiał nadejść.
2: Statek matka musiał to zaakceptować.
0: Okej.
2: No i wybrano mnie, więc no i Litkę, więc jakby po prostu szok, jak to. No i też potem ja to nagrywałam jakoś w październiku, wrześniu, jakoś tak końcówka roku. No i ta premiera była pod koniec listopada. No poszłam sobie do kina, wiadomo, nie było jakiejś wielkiej też premiery. Nie wiem, czy ktoś pokładał w tym nadzieję w filmie, czy nie, ale to się okazało, że jakiś ogromny się zrobił z tego hit, aczkolwiek ja o tym też nie wiedziałam do momentu, jak w tym samym roku poszłam na Sylwestra do zupełnie obcych ludzi, ze znajomym poszłam do ich do domu i tam też były dzieciaki i tam były w ogóle jakieś znane osoby też i tak trochę tak niezręcznie, że nagle podczas rozmowy, no takie prozaiczne pytanie typu, no czym się zajmujesz? No to ja mówię, no śpiewam, czasami właśnie śpiewam też w bajkach, użyczam głosu, bo też słowo dubbing, nie każdy wie, co to jest. Zajmuję się dubbingiem. O, i takie potem jest następne pytanie. Ojej, a taka najbardziej znana rzecz, którą zrobiłaś. Ja sobie tak myślę, Jezu, nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo po prostu, co kucyki pony, no, chlup Wings, no nie wiem, co kto zna, bo to każdy ma to co innego trafił w życiu. Więc jakoś nie wiem, czemu powiedziałam właśnie zdanie, że

0: myślałam, Boże Święty, co tu się dzieje? No i potem jakoś się pojawił ten Oscar dla i filmu, i piosenki. I jakoś to tak się zaczęło rozkręcać i ta Kraina Lodowców wybuchła.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Potem jeszcze miałam taką śmieszną przygodę w sklepie Disneya w Londynie, na Oxford Street, gdzie weszłam i chciałam jeszcze przed premierą płyty, w sensie takiej, że można sobie w domu odtwarzać. Jeszcze wtedy były takie, nie wiem, czy teraz są jeszcze. Ale w każdym razie nie było żadnych gadżetów Elzy. To pewnie było zamierzone, żeby właśnie przy tym filmie jakoś może. I tak rzeczywiście się stało. Więc ja mówię, czy coś jest Elza? Nie, ale mamy Annę. A ja mówię, ale ja nie chcę Annę, chciałabym coś Elzy. Nie, ale mamy Annę, jak takie małe elfy po prostu. Anna. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem polskim głosem Elzy.

0: chciałabym coś Elzy i oni nagle...
1: Koniec.
0: Koniec. Zabrali mnie przed taki wielki ekran, który wyświetla różne teledyski, jakieś tam filmiki, coś tam. I był taki, pojawił się też wtedy taki filmik, 25 języków Let It Go i właśnie my tam twarzą też byłyśmy. No i to sobie zobaczmy. I takie klaskanie w rączki. Zobaczmy. Ja mówię, okej. Czy mówię prawdę? Może, nie wiem. No i tak oglądamy i ja przyszła moja kolej mojego wejścia i oni...
1: Zgadza się.
0: Zgadza się, nie okłamałaś nas. No ale rzeczywiście nie było tych gadżetów. Dopiero tam za jakieś tam chwilę się pojawiły i... No i wtedy już jakieś absolutne szaleństwo. Ta Elza jest wszędzie, na wszystkim, więc ja już tylko jak na przykład nad morzem uwielbiam te wszystkie straganiki nad morzem, jak całe po prostu są w Elzie, plecaczki, skarpetki, majteczki, w ogóle kolczyczki, wszystko. Więc, a czasami właśnie kiedyś z twoją koleżanką po fachu, Magdą Miśką-Jackowską, kiedyś szłyśmy w Olsztynie, jakiś koncert razem tam ona prowadziła, ja śpiewałam, szłyśmy sobie jakimś takim deptakiem i ona mówi do mnie, gdyby tylko te dziewczynki wiedziały, kto tutaj idzie. A ja mówię, no ale jak to sobie to wyobrażasz, że podchodzę do takiego dziecka, które jest ubrane całe na Elzę i mówi, cześć, jestem Elza. To po prostu ci rodzice w ogóle by mnie prześwięcili, że jakaś wariatka, ale jak to Elza, w ogóle jak to wytłumaczyć? Więc to jest takie trochę... A właściwie ja to bardzo lubię, że większość ludzi nie wie, jak ja wyglądam. Więc jeżeli państwo teraz słuchacie, to proszę zajrzeć na mojego Instagrama, Kasia podkreśnik laska, zobaczyć, jak wyglądam. Zupełnie nie jestem podobna do Elzy, więc też również dzieciaki czasem muszę przepraszać za to, że nie mam warkocza dzisiaj i że zmieniłam kolor włosów. To ty byś bardziej pasowała na Elzę.
1: No właśnie, też sobie pomyślałam, że pewnie dzieci czasami bywają rozczarowane, że tutaj kojarzą Elzę z długim blond warkoczem, a tu przychodzi po prostu Elza z ciemnymi włosami.
0: Tak, mała
1: no
0: czarna.
1: Jak to tak?
0: No niestety, no czasami tak się zdarza w życiu, że no nie pasuje coś, ale ważne, że głos pasuje, że dalej potem zaproszono mnie i do drugiej części, mam nadzieję również i do trzeciej, jak będą kolejne, to również
1: no są
0: zobaczymy.
1: Jakieś tutaj podobno takie przecieki, że ta trzecia część to już
0: no
1: w tym
0: już to
1: roku.
0: Zostało, nie, w tym roku na pewno nie. Nie.
1: Przeczytałam tak ostatnio. Na przyszły rok, okej. Okay. Ale to rozumiem, że nawet gdyby coś się działo, to nic w tym temacie mi nie powiesz.
0: No, oczywiście, że nie. Ale to akurat zostało ogłoszone na jakiejś konferencji, że listopad w przyszłym roku. Trzecia część.
1: No ale to też dużo wcześniej trwają przygotowania na przykład do tego, żeby to udźwiękowić, no bo
0: to, znaczy,
1: bo to chyba takie pytanie powinno być.
0: To się nagrywa już bardzo w finalnej wersji, praktycznie tuż przed premierą, ale to się zależy, bo i grałam również w filmach, które na przykład nagrywałam w lutym, a one były na jesieni, więc to zależy naprawdę od pomysłu, jaki mają producenci, ale... Przeważnie dzieje się to parę miesięcy przed. A ile to trwa też, bo takie pytania padają, również różnie, dlatego że zależy to od ilości tekstu, który trzeba nagrać. No jeżeli to jest jakiś film, gdzie postać jest głównie sama i nic nie mówi, no to wiadomo, że będzie tego szybciej się to nagra, ale jest taki strasznie przegadany, no to dłużej. No Wally podejrzewam, że przez pierwszą część filmu nie było za dużo do grania. On głównie mówił, Iwa, ona Wally. No i tak się po prostu wymieniali takimi tutaj imionami i tyle. Dopiero w drugiej części się coś dzieje, więc podejrzewam, że też nie jakoś strasznie było to długo nagrywane. Ale wszystko zależy. Także ja też nie jestem producentem, więc też do końca nie znam takich szczegółów.
1: Aktorka, wokalistka, polska Elza i nie tylko, jeśli chodzi o postaci dubbingowane. Kasia Łaska jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wracamy za parę chwil.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
12: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38 przy Mieszka Pierwszego. Przeźmierowo rynkowa 160. www.polody.pl.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ulubiona kuchnia?
18: Wiadomo, włoska.
17: Lody?
18: No włoskie.
17: Wakacje?
18: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
17: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
18: Fantastycznie!
17: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co poczułaś, gdy dostałaś propozycję zaśpiewania na Oscarowej gali?
2: Przede wszystkim nie, było mi trudno uwierzyć, że ktoś mnie z taką abstrakcyjną propozycję tutaj wystosowywuje. Magda Dziemidowicz, ówczesna właśnie pani zarządzająca tutaj w Disney Polska takimi właśnie projektami, pani producent, zadzwoniła do mnie z pytaniem 1 stycznia o godzinie 22:30.
1: To już to brzmi trochę abstrakcyjnie.
2: Tak, i w ogóle, dobra, dzwoni do mnie Magda o 22:30. Coś się stało. No i zadaje mi to pytanie na zasadzie: Kasia, słuchaj, jest takie pytanie, czy nie chciałabyś, nie miałabyś czasu i nie chciałabyś zaśpiewać jako jedna z Els właśnie na Oscarach podczas gali Oscarowej. I chcę uwierzyć snom, a ja tak... Ale Madziu, ale mówisz o tych Oscarach biznesu w Pruszkowie? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. O jakich Oscarach? Tych w Hollywood? No tak, tak, tam w Hollywood, że po prostu tak, taki jest pomysł.
1: Zjazd Els.
2: Zjazd Els, ale to było, przede wszystkim to było na zasadzie tego filmiku, o którym mówiłam wcześniej. Ta kompilacja tych 25 języków. I widzowie sami robili w ogóle z każdej prawie produkcji takie filmiki i to straszliwie się wszystkim podobało, że oni widzą właśnie jak wyglądają ci artyści z innych krajów. No i jako pierwszy właśnie taki dom produkcyjny stwierdzili, że oni by chcieli pokazać światu, jak wyglądają te Elzy z innych krajów. Jest nas w ogóle podobno z tej pierwszej części 46 sztuk.
1: Wow.
2: A nas tam było, nie wiem, 8 czy 9? Mhm. 8 i oryginał, plus jeszcze Aurora, która tam śpiewa takie tam woła tam, tak. I no i teraz kwestia tak, sama moja ochota to jedno, ale jeszcze musieli mnie wybrać, bo też tutaj miało znaczenie, podejrzewam duże, czy te artystki, które wykonywały to w filmie, te partie, to czy występują na scenie, bo troszeczkę głupio by było, jeśli to by była jakaś artystka sesyjna, która nigdy nie była na scenie i nagle pierwszy jej występ byłyby to Oscary.
1: Na takiej gali?
2: Tak, no można by było się skichać tam ze strachu chyba. Więc myślę, że to różne tutaj były czynniki, pewnie też i kwestii atrakcyjności tego, jak to zostało wykonane, podejrzewam. No ale wszystkie byłyśmy wspaniałe, no bo, znaczy tak mówię, bo na takim samym poziomie, no bo musi to być na świetnym poziomie. Więc no, jak już zostałam zaproszona, ale w międzyczasie się działy rzeczy z wizą, z te takie formalne, które trzeba by było w razie czego załatwiać wcześniej. A to był tylko miesiąc, więc naprawdę,
1: nie za dużo.
2: No nie, więc wszystko musiało być już, musiałam być gotowa, mimo że nie wiedziałam, czy lecę, więc ja tak naprawdę też nie mogłam mówić nikomu, bo to była taka tajemnica. Jeszcze parę dni wcześniej, właśnie z rzeczoną wcześniej Miśką Jackowską w radio miałam jakiś tam wywiad i wywiad i ona mnie pyta, to co, oglądamy sobie Oscary? A ja i tego trochę mnie zatkało i co mam powiedzieć. Ale w każdym razie, no... bo nie wiedziałam już w sumie, kiedy mogę się ucieszyć, bo nie wiedziałam, czy to nastąpi, jak już wsiądę do samolotu, czy jak dostanę bilet może wcześniej, czy jak już będę na miejscu, wyląduję.
1: Czy jeszcze nie zmienił zdania na miejscu?
2: Tak, no dokładnie, nie byłam cały czas niepewna. To też jest taka historia trochę jak z Kopciuszka, bo wtedy były w ogóle telekamery i nikt nie chciał mi pożyczyć sukienki.
1: Okej.
2: Okay. Jak takiemu Kopciuszkowi po prostu, wiesz. Ja taka, Jezu, no nie uszyję przecież sukienki. Też tam był oczywiście wyznaczony, w którą stronę, że musiałyśmy mieć kolorystykę jakąś tam. Oni musieli to zaakceptować. Więc no, nie, sama też nie zaprojektuję sobie sukienki, więc nikt nie miał za bardzo czasu. Na szczęście Paprocki i Brzozowski na tę scenę pożyczyli mi sukienkę, co się w ogóle wpisywało w tamtejszą galę, bo wtedy właśnie chcieli, żeby to najchętniej, żeby to były właśnie już założone kiedyś sukienki, żeby to nie były jakieś ten, że taka zero waste i takie tam, w duchu tego ruchu takiego.
1: Ale czy oni wiedzieli, na co pożyczają?
2: Chyba nie. Znaczy wiedzieli, że na Oscary, ale nie wiedzieli, że na scenę.
1: Okej. Okay. Nie wiedzieli, że cały świat będzie patrzył.
2: Nie wiedzieli tego, tak. Także więc i też potem kwestia jakiś znany firmy, nie będę tutaj nazwami, ale my pani nie znamy, przepraszam, my współpracujemy tylko ze stylistami. A ja po prostu wszyscy styliści zajęci, znowu powtarzam, telekamery, więc jakby nikt nie chciał tutaj się tam posilić, bo nie mogłam powiedzieć na co. Może jakbym powiedziała, to wiadomo, że każdy by, o tak, oczywiście pomogę.
3: Ale trochę też nie byłaby zmiana optyki.
2: Trochę, ale taka sobie sama sobie tutaj byłam rzucona. Torebkę pożyczyłam od przyjaciółki, buty tam jakieś od kogoś, czy tam swoje gdzieś wyciągnęłam. No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Może i szok, ale jak dotąd Kasia Łaska, nasza dzisiejsza gościni, ale i Sław Radia Pogoda, jest jedyną Polką, która wystąpiła śpiewając właśnie na Oscarowej gali. Do tej rozmowy wracamy za dosłownie kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
0: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś gościem moim i Państwa jest Katarzyna Łaska, wokalistka, aktorka, głos, osoba, która podłożyła, użyczyła swojego głosu wielu, wielu postaciom, no i też tym postaciom wręcz kultowym wśród dzieci, czyli na przykład Elzie w piosenkach z Krainy Lodu. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam bardzo serdecznie na ostatnią godzinę spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska, aktorka, która jako jeden z głosów Elzy wystąpiła podczas oscarowej gali, tej w Hollywood. No i właśnie tę wyjątkową galę dzisiaj trochę wspominamy, bo jak już Państwo słyszeli, były pewne problemy z pożyczeniem sukni na ten wyjątkowy wieczór.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To w ogóle tak, że tak zażartuję, to trochę tak polsko brzmi, że tak na zasadzie jak nie wiemy na co, to nie, to tam tu nie pożyczymy,
2: no, ale wiesz,
1: tam
2: ja się nie. Dziwię, no bo mieli zajęcie, no jakby, okay. Wiesz, może jakbym znała wszystkich na tym rynku i mogła po prostu zadzwonić do kolegów i powiedzieć, hej, tutaj mam bardzo ważną rzecz i to naprawdę, uwierz mi, że to ci zaprocentuje. No ale nie znałam wtedy. Znaczy no ja nie obracam się za bardzo w tym takim celebryckim świecie. Generalnie mam takie wrażenie, że w takim szeroko rozumieniu właśnie celebryctwa i bycia znaną osobą w ogóle to nie znaczy, że coś potrafisz i właściwie talent teraz troszeczkę gdzieś tam jest na bardzo dalekim miejscu, prawda? Więc jakby czasami ludzie przeżywają szok, że ktoś wygrywa jakiś The Voice albo jakieś inne programy i że nikt go nie zna, a on tam gdzieś już po prostu od lat próbuje się przebić i nikt go nigdzie nie pcha dalej, bo to nie roku, prawda? A tu się nagle okazuje, że ktoś wygrywa i wszyscy są w szoku, bo jednak ten talent gdzieś tam się przebija, ale nie każdy teraz, jeśli chcesz iść do programu, czy do jakiegoś coś zrobić po prostu, nawet producenci i reżyserzy i tak dalej, może nie tak w dubbingu, ale tak ogólnie, no to patrzą, ile masz obserwatorów, no.
1: Tak,
2: ja mam,
1: proszę
2: Państwa, 37 na Instagramie tysięcy, więc jakby, no jest to bardzo mało.
1: Naprawdę?
2: Tańcu z gwiazdami mnie Państwo nie zobaczycie.
1: Okej, to widzisz, ja tutaj nie orientuję się, jakie liczby są dobre, żeby już można było powiedzieć, że coś jest dużo.
2: Trzy cyfrowe muszą być, takie w sensie z przodu, przed zerami.
1: Okej, no bo tak pomyślałam, że 37 tysięcy, to chyba może 4-5.
2: Nie, ale mówię trzy cyfrowe
1: przed trzema zerami.
2: Przed trzema zerami, tak.
1: Okej. Czy rozmawiałyście trochę z Elzami podczas Oscarów i czy inne Elzy też czuły się nieco zestresowane?
2: Ja nie wiem, czy my się czułyśmy zestresowane.
1: Ale to nie onieśmielało nieco? Ja bym... No powiem ci szczerze, ja pewnie bym padła, gdyby ktoś mi powiedział poprowadź Oscary.
2: No ale występowałaś kiedyś. No ale... No.
1: Padłabym, po prostu bym nie dałabym rady.
2: No wiesz co, to jest w teatrze przede wszystkim.
1: Okej. Okay.
2: Więc moje środowisko, więc jakby wiem, jak wygląda kulisa, że mogę, jak mogę się na tej scenie poruszać i tak dalej. Więc no nie jest to dla mnie nic nowego. Jedynie co to troszeczkę jak na próbie już takiej na scenie, bo tam wcześniej byłyśmy w salce, to jak wyszłam na scenę i zobaczyłam, że przede mną, dosłownie 2 metry przede mną siedzi Leo DiCaprio i Brad Pitt, bo tam są takie stędy na krzesłach. No to trochę mina mi zrzędła i tak... i cały pierwszy rząd, który po prostu masz na wyciągnięcie ręki. No jakbym zrobiła 2 kroki, mogłabym do nich podejść i poprzybijać piątki. Ale to też typu Tom Hanks czy Charlize Theron, właśnie Brad Pitt, Leo DiCaprio. No i to wszystko te osoby w pierwszym rzędzie siedziały. My potem siedziałyśmy na widowni po naszym też wykonie. I w ogóle jak wyszłyśmy na scenę, to też oni wszyscy doznali szoku, że my w ogóle w jakichś innych językach śpiewamy. Oni jakby nie myślą o tym, że te filmy są potem w innych krajach, w innych językach. W sensie, mają inne zajęcie, inne priorytety. No nie liczy się to dla nich tak. I dopiero się tak między sobą takie poruszenie, co to za język, skąd one w ogóle, ale czat. No i generalnie Disney właśnie był mega dumny z tego i ja też bardzo dziękuję zawsze Disney Polska za to, że tak pięknie mnie tam oczywiście mówię w tej kwestii, tam jeszcze wracając do tych sukienek i wszystkiego, oni mi bardzo pomagali, ale to i tak jakby czasami nie działa, nie wystarczy, że ktoś powie, jesteśmy z Disneya, dawajcie sukienkę. bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, bo to jest wspaniała przygoda.
1: Gdy śpiewasz różne właśnie takie dubbingowe rzeczy, masz na przykład tak, że jednak się związujesz z jakąś postacią, czy rzeczywiście potem tylko ci ktoś przypomina, że grałaś tu albo tam, albo zaśpiewałaś to czy tamto?
2: Czy się związuje?
1: Czy masz coś takiego, że potem sobie chodzisz i śpiewasz pod nosem, mam tę moc?
2: Nie, nie. Znaczy, wiesz, czasami jak idę, wychodzę ze studia i coś tam, mam w głowie jakieś tam melodie, ale one szybko gdzieś tam sobie umykają. I teraz dopiero po latach, właśnie jak na tym TikToku na przykład mam to konto, gdzieś ktoś mnie prosi o jakąś postać, ja sobie to odkopuję dopiero, słucham, o co mu chodziło. Jej, ja śpiewałam taką piosenkę, rzeczywiście, jest fajne to było. I nagle gdzieś tam ten, ale na przykład ja mam szkółkę dubbingową online i uczę dzieciaki, ale dorosłych też, mam warsztaty, prowadzę w ogóle akademię dubbingu i uczę dubbingu. I dzieciaki kiedyś właśnie do mnie powiedziały: pani Kasiu, pani zaśpiewała taką piosenkę w Finaszu i Ferbie. Ja, być może, no nie wiem. No i one mi to puściły. I teraz sobie wyobraź taką sytuację. Puszczają ci piosenkę, słyszysz swój głos.
1: Wiesz, że to ty.
2: Wiesz, że to ty. Jeszcze wtedy, nie może to być AI, ale i masz takie wrażenie, że słyszysz tę piosenkę po raz pierwszy w życiu.
1: Okej.
2: Po prostu, no naprawdę, to był dla mnie taki szok, że naprawdę sobie myślisz, Jezu, to ja naprawdę tyle tego tak narobiłam, że już nie pamiętam po prostu, aż słyszę siebie i nie pamiętam tej melodii w ogóle, że coś takiego ze mnie wychodziło. Więc jakby, no naprawdę to są takie ilości czasami. No albo też ktoś mi mówi, że ja gram mamę Biedronki w Biedronka i Czarny Kot. Jest taki...
1: Jest taka bajka, potwierdzam.
2: Jest. I słuchaj, Miraculum czy Miraculous właśnie. Tak. I ja tam gram mamę Biedronki, ale mama Biedronki na 10 powiedzmy odcinków czy 5 odcinków, bo to się gra po ileś odcinków w paczce tak zwanej, może w dwóch odcinkach odezwie się po 2-3 razy. No jak ja mam to ludzie pamiętać? No po prostu, a ktoś przeżywa, że właśnie ja jestem mamą Biedronki. No super, w ogóle fajnie mieć to w CV, ale jakby nie pamiętam mamy Biedronki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Kasia Łaska, aktorka, wokalistka, znana z wielu dubbingowych ról, między innymi z roli Elzy z Krainy Lodu, tej śpiewającej wersji Elzy. Dzisiaj jest gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: A zdradźmy trochę naszym słuchaczom, jak to jest? Ty widzisz obrazek, grasz do obrazka? Jak to właściwie
2: tak,
1: wygląda?
2: Tak, mam dwa monitory przed sobą. Na górze mam monitor z całym jakby obrazek właśnie, czyli bajkę. Po prostu widzę, tak jak wszyscy. Chociaż czasami Krainę Lodu jeszcze śpiewałam dwójkę, zwłaszcza do takich jeszcze naszkicowanych trochę niektóre sceny. Mhm. Ale tak, widzę dwa monitory. Na górze na monitorze widzę obrazek, czyli bajkę po prostu. A na dole widzę tekst. I to jest to, co ja widzę. W słuchawkach słyszę oryginał. Nie da się go wyłączyć, że nagle mi wyłączają, co tam mówią po oryginalnemu. Tylko ja słyszę to, co mówi ktoś po angielsku i ja do niego dogrywam to, co widzę.
1: O wow, ale to musi być mega trudne, no bo nie wyobrażam sobie mówić w tym samym czasie, jak ktoś do mnie mówi. To jest chyba...
2: To znaczy, tu się włącza to do mam głównie, może jakoś tak zobrazuję. Aha. Jesteś sama mamą, więc wiesz, jak dziecko mówi do ciebie 100 tysięcy razy dziennie mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, to ty wiesz, które mamo jest ważne.
1: Okej.
2: Okay. Czyli to jest takie, jakby taka mucha bzyczała, wiesz, tam gdzieś w tle. Nie mówię, że to, co mówi nasze dziecko, jest nieważne, tylko chodzi o to, że tak się wyłącza selektywnie. Po prostu ja słucham tempa, słucham jakby trochę intonacji, w jakim charakterze to, czy krzyczy, czy w jakim stopniu natężenia, że tak powiem, ale nie słucham, co on mówi dokładnie, ta postać mówi dokładnie. Też, bo nie mogę sobie robić symultanicznego tłumaczenia, bo bym zwariowała, bo często jest tak, że ten tekst musi być tak napisany, żeby się zgadzał pod tak zwane kłapy, czyli te ruch ust, a nie pod, żeby był idealnie tak przetłumaczony. To, co na przykład widzicie Państwo, jak filmy są tłumaczone literami, to one mają tam ilość znaków, konkretnie tam jest ograniczona i tam są takie trochę skróty myślowe. A my musimy dostosować to, co mówimy, to znaczy nie ja, to dialogista musi zrobić.
1: Jasne.
2: Dostosowuje do ruchu ust tej postaci, żeby robiła też przerwy i te wszystkie znaczki, tam są różne takie. Tego wszystkiego właśnie uczę na warsztatach między innymi.
1: No właśnie, bo o to też chciałam zapytać, no bo to się tak mogłoby wydawać, że a tam no, to siedzisz sobie w studiu, nie, pyk, pyk, trochę
2: i
1: zmieniasz głos na bardziej dziecięcy i mówisz, ale to chyba tak nie wygląda, to chyba
2: zupełnie
1: tego trzeba
2: tak
1: się nauczyć, nie?
2: Nie, to w ogóle jest ciekawe, że dużo ludzi, którzy przychodzą w ogóle do mnie na warsztaty na żywo, w sensie mam swoją pracownię w Warszawie i co właściwie w każdym miesiącu robię warsztaty, więc przychodzi mnóstwo osób. I większość w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wygląda i jest zaskoczone, że to się dzieje tak szybko, że my nie mamy tego tekstu w domu. Pierwszy raz widzimy wszystko i słyszymy, jak przychodzę do studia. Mówi mi reżyser, grasz tę muchę i ja po prostu tę muchę gram. A tak mówię przykładowo muchę. Ale no to jest też tak, że tutaj jest duża taka... Musi być człowiek trochę taki... szalony, no. W sensie w takim nie wiem, jak to powiedzieć. No w sensie taki otwarty. Nie możesz być taki, że sobie tak zachowawczo powiem to ładnie, tylko to musi być takie bardzo takie ekspresyjne, bo tylko tym głosem my dajemy życie tym postaciom. Więc jakby jeżeli ktoś przychodzi na przykład na warsztaty i mówi, że no on lubi śpiewać albo lubi aktorstwo, ale tak wychodzenie na scenę to nie, bo tam ludzie na niego patrzą i to jest tak takie onieśmielające i on się tak wstydzi, ale w studio, no to nikt go nie widzi i to by było takie ten, no ale to jest właśnie jeszcze gorzej, bo ty nie zachowujesz się tam normalnie. Ja teraz mówię takim swoim głosem, jak mówię.
1: Normalnym.
2: Normalnym, takim sobie, jak sobie mówię na co dzień. Ale jak tylko normalnie, jak jestem w pracy, to mój głos natychmiast się zmienia i jest tylko do mikrofonu i robi taki pstryczek, jest jakby przełączniczek i mój głos absolutnie się zmienia, po prostu się zmienia sposób mówienia, sposób, gdzie ja powietrze układam. Sama to wiesz jako pracująca głosem, że no musisz mieć takie wyczucie, kiedy wiesz, że wszystkie końcówki musi być słychać, że wiesz, kiedy zrobić pauzę, wiesz, no po prostu musisz umieć interpretować, mieć otwartą głowę do właśnie wymyślania różnych głosów, no bo przychodzisz, widzisz postać i nagle już musisz wiedzieć, co masz zrobić. Dubbing to też nie jest naśladowanie. W ogóle to nie jest naśladowanie. To jest interpretacja tekstu, który czytasz, na podstawie tego, co widzisz w obrazku i słyszysz w oryginale, w słuchawce. Więc interpretujesz sobie ten tekst, ale masz jakąś tam bazę. Wiesz, że ta postać wygląda tak, a tak, że ma jakąś mimikę. No trochę też na zasadzie lustra. Robimy bardzo dużo różnych śmiesznych, dziwnych, głupich min. Więc to nie jest tylko mówienie. No nie bez powodu jest, grają w dubbingu właśnie to, co mówię, grają aktorzy. To jest praca dla aktora. Oczywiście ja nie jestem aktorką wykształconą po szkole, ale gdzieś przez lata sobie to wypracowałam doświadczeniem. Zaczynałam w innych czasach. Teraz nikt na nikogo nie czeka. Nie daje szansy i szuka nowego talentu, bo już ma gotowych aktorów, którzy to potrafią robić. Oczywiście te zmiany, żeby nowe głosy wprowadzać, one są, ale osoby, które nie mają szkoły, nie są na takiej bardzo złej pozycji, że już straconej. Nie, bo przychodzą do mnie osoby, które nie są związane z aktorstwem, a gdzieś tam to wszystko zależy od człowieka, ile ma samozaparcia, ile poćwiczy. Jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, jak się dostać do dubbingu, to ja zawsze odpowiadam, zacznij od siebie. Zacznij od warsztatu, od swojego instrumentu. Czyli wypracuj sobie idealną dykcję, wypracuj sobie, nie wiem, żebyś wiedziała, jak interpretować tekst, jak oddychać, naucz się reagować. My co chwilę robimy jakieś głupie dźwięki z siebie wydajemy. Wszystko, co nie jest tekstem, a na przykład postać to robi, nie wiem, sapanie, stękanie, jakieś właśnie takie rzeczy. Nie możemy mieć takiej blokady, że się po prostu wstydzimy coś takiego zrobić.
3: Bo to głupie.
2: Bo to takie głupie,
3: dziwnie wyglądam.
2: Tak. Bardzo jest dużo takiego samo... Trzeba po prostu się tego pozbyć. Więc jest parę rzeczy, które zanim się uda człowiek na taki do studia czy gdziekolwiek, żeby się załapać gdzieś do dubbingu, musi wykonać po prostu sam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planuje długie życie. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Walejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Kasia Łaska, aktorka dubbingowa. Przede wszystkim znają ją Państwo z wielu ról, które grała w swoim życiu. I o tym dubbingu między innymi właśnie dzisiaj rozmawiamy. Jak to jest? Czy to bywa trudno? Czy łatwo się dostać do takiego dubbingu? No i jak to w ogóle zrobić, żeby się otworzyć i wcielić w jakąś postać? Zapraszam na kolejną odsłonę spotkania z naszym dzisiejszym gościem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Często nawet aktorzy po szkołach, nie idzie im to, bo nie są tak szybko, nie łapią. Aktorzy też pracują w innym trybie. W teatrze mają czas na przygotowanie roli, studiowanie tego scenariusza miesiącami wręcz czasami. Więc masz czas, a tu nie, to jest bardzo wszystko szybko. To jest dla osób, które szybko reagują, jakby umieją się na coś szybko zdecydować. Więc jeżeli jesteś osobą, która na przykład właśnie nawet prozaiczne rzeczy typu jaką wybrać, nie wiem, rzecz tam w zakupach.
0: Bluzkę.
2: I na przykład, powiedzmy, albo jak nawet jaki chleb i stoję godzinę i wymyślam, nie wiem. Może zadzwonię do męża, nie wiem. No to tutaj nie ma czegoś takiego. Ja być może teraz odkryłam niedawno, że mam właśnie ADHD i że to moje ADHD bardzo w tym pomaga, że to się dzieje bardzo szybko. Ja się nie nudzę, dzięki temu mogę to robić długo, ale po prostu, bo cały czas coś się dzieje nowego. Codziennie spotykam nowe postacie, prawie jak nowych ludzi.
0: No tak, a na przykład jak idziesz do studia, to spędzasz tam, że tak zażartuję, 8:16, to trwa 8 godzin, czy... Głos chyba tyle nie da rady, co?
2: Nie, raczej nie. Zresztą są oczywiście czasami takie projekty, że ileś godzin musimy szybko coś oddać, znaczy studio musi szybko oddać materiał i szybko coś zrobić, ale rzadko się to zdarza. Myślę, że 3-4 godziny to jest maks.
0: Okay.
2: Bo to raz, że skupienie, dwa, że głos po prostu się męczy, a my przeważnie go też również zmieniamy na jakieś takie głupie. No i weź sobie teraz tak gadaj przez 4 godziny na przykład, prawda? I musisz też z emocjami krzyczeć, robić różne dźwięki, wydawać siebie tym głosem. To ja bym chodziła i tak mówiła potem mi, mi, mi, mi. Taka jakaś myszka. Więc to też jest tak, że my ten głos, no jakoś trzeba o niego dbać, więc zresztą ekipa zawsze też wie, kierownik produkcji, który nas omawia, wie o tym, że no nie można przesadzić, no bo po prostu następnego dnia nic nie nagramy, jakby coś było na przykład... No, ale rzadko się tak zdarza, że coś musimy natychmiast, już, szybko. Więc mamy na to czas, żeby rozłożyć na przykład na 2-3 sesje, zależy ile tam jest do powiedzenia.
0: Czy masz takie wrażenie, że to jest ciekawsza forma aktorstwa? No bo jednak masz tylko głos. Nie możesz ani machnąć ręką, ani pokazać twarzą.
2: Nie wiem, czy ciekawsza. No na pewno inna, ale nie wiem... Ja się też nie uważam za aktorkę, która na scenie by jakoś tak w dramacie się sprawdziła. Zupełnie jakoś... To jest zupełnie inny rodzaj rozkminiania właśnie roli. Dużo w teatrze musisz sam przez siebie przemielać, a tutaj właśnie masz jakieś takie pomocowe różne rzeczy. Właśnie jak coś wygląda, jaką robi minę, no bo jak gramy na przykład, a postać się krzywi, no to też musimy zrobić krzywą minę, trochę na zasadzie lustra. Więc mamy tam jakąś taką pomoc, tak? W sensie pomoc. Niektórym to przeszkadza, niektórym pomaga, ale ja uważam, że to pomaga. Że mam dużo wytycznych, różnych, trochę jak w promptowaniu jaja, no. Że właśnie mam dużo takich wytycznych, no.
0: A potem wychodzisz i śpiewasz na scenie.
2: No.
0: I nie masz takiego, takiej obawy, że na przykład zaczniesz robić głupie miny na scenie, a tam już ludzie
2: nie,
0: przed tobą?
2: No nie. Znaczy ja robię w ogóle głupie miny, jak śpiewam, ale to bardziej dlatego, że no, jestem bardziej wokalistką, która się jest też tak jakby technicznie wyćwiczona, można powiedzieć, że bardzo dużo czasu

0: czasu poświęciłam w swoim życiu na szkoleniu swojego głosu. Sama teraz się szkolę, żeby uczyć innych. W Londynie właśnie jeżdżę tam przez cały ten rok, więc jakby mam dużą świadomość, jak wydobywać głos z siebie, więc wiem, że bardzo pomaga na przykład trzymanie samogłosek w danej pozycji, żeby nie zmieniać, nie robić głupich min właśnie, bo jeżeli się robi głupie miny, to może się tam coś pozmieniać i się wtedy dźwięki mogą nie wyjść tak, jak chcemy. Więc to jest taka duża świadomość, myślę, w moim przypadku.
1: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, no bo byłaś tyloma postaciami, zaśpiewałaś tyle rzeczy i jakby nadal rozwijasz się, mówisz, że jeździsz do Londynu.
0: No,
1: masz
0: ale
1: taką,
0: to...
1: Masz takie poczucie, taką potrzebę, że jeszcze może byś się czegoś nowego dowiedziała?
0: O Jezu, no oczywiście, przecież to w ogóle...
1: Niektórzy osiadają na laurach.
0: Ich sprawa, ale to jakby śpiewanie jest takim rzemieślniczym dosyć też zawodem, że w sensie wiem, że tutaj talent i tak dalej, teraz jest bardzo modne śpiewanie typu a la miauczenie i teraz tam już czas diff minął bardzo dawno temu. Ja się wywodzę z teatru muzycznego, więc tam naprawdę trzeba śpiewać. Te utwory wszystkie, które są w musicalach, są wielkimi, szerokimi utworami, więc dużo wokalistek, które właśnie jakby mogłyby być takimi divami, jak właśnie, nie wiem, Whitney Houston czy Celine Dion, czy no te divy takie wielkie, ale wokalne divy. Nie mówimy o takich divach, które są znane i tam coś tańczą, tylko że śpiewają. Jest to oparte na szerokich dźwiękach i tak dalej, no to no musisz wiedzieć, jak to robić. To nie jest tak, że raz się nauczysz śpiewać i już umiesz całe życie. No jakby,
2: jeżeli ja cały dzień na przykład tak mówię, a potem wyjdę na scenę, to mój aparat by tak został, jak ja bym nie ćwiczyła.
1: Okay.
0: Ja się nie rozstaję praktycznie. No dzisiaj się rozstałam. Nie mam akurat, włożyłam do zmywary, ale mam taką butelkę. Tak, akurat Luxvoxa nie można do zmywarki włożyć, ale okay. Tak, mam rurkę, mam butelkę, no i przez to też właśnie, no jakby cały czas jestem w procesie. To nie ma nie, że ustajesz i już nauczyłaś się śpiewać i już wystarczy. No nie, to całe życie, to jak tancerz, no też musi mieć rozgrzewkę, ćwiczy całe życie. A ta kariera taneczna jest dosyć krótka, więc to jest po prostu też zespół mięśni, który ze sobą musi współpracować. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, ale na inne, że tak powiem, chyba spotkanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie chciałabyś pojawić się na ekranie ty jako ty?
2: Nie.
1: Jak już, bo wiesz, tak sobie myślę, cały czas jesteś trochę tak schowana, nie? Za postacią jakąś.
2: To znaczy, słuchaj, mnie jest wspaniale. Ja mam super karierę tam, gdzie jestem. Nigdy nie miałam takiego czegoś, że chciałam. Miałam jakiś taki pomysł, a może, ale mnie bardzo kamera zawsze... To też jest umiejętność pewna. No, musisz z tą kamerą umieć pracować. Ja tego nie potrafię. A zdaję sobie sprawę, że już teraz bym raczej było wymagane ode mnie, żebym już wiedziała, co robię, niż nie. Więc niż żeby mi tam ktoś coś pokazywał. Więc jakby ja nigdy też nie robię tego zawodu, bo chciałam być, nie wiem, znana, czy żeby ludzie mnie rozpoznawali. To w ogóle nie było nigdy moim jakby celem. Są takie osoby, które chcą po prostu być znane. Tak. I już. I robią wszystko, żeby być w śniadaniówkach, we wszystkich, na każdej ściance i tak dalej. Ja robię fajne rzeczy bez tego. Nie muszę tego robić. Tak samo uważam, że jakby występowanie w tym, co jakby, czym się zajmuję, czyli siedzenie w studiu, też wymaga jakiejś umiejętności i nie każdy to potrafi. Wiem, że są celebryci różni, nie wiem, tiktokerzy czy jacyś ludzie, którzy się tym nie zajmują na co dzień, nie są nawet aktorami, są zapraszani do takich projektów, ale to są takie działania, moim zdaniem, marketingowe na chwilę. Nie będą się tym po prostu zajmować, ale... Jeżeli ktoś chciałby się zajmować dubbingiem, to naprawdę musi zacząć od siebie, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty, jakieś doszkalanie się właśnie z aktorstwa, w ogóle ze świadomości swojego też ciała, bo jakby nie możemy machać mikrofonem, jak ja bym na przykład cały czas mówiła i się tutaj coś łapami robiła, prawda?
1: No, wielu gości kabelkiem się bawi i wtedy tak słychać... Zaprezentuję Państwu, słychać.
2: Tak, i to są rzeczy, które musimy być tego świadomi. Czasami to są takie nerwowe rzeczy, które ktoś robi, bo po prostu musi gdzieś tę energię skumulować, bo się denerwuje. No mnie mikrofon nie onieśmiela, ale nie, nigdy nie chciałam być przed kamerą. To w ogóle nie jest moja bajka. Jest mi tak dobrze, jak jest. Nikt mnie nie zaczepia na ulicy, nie wsadza mi palca do zupy, żebym się podpisała, czy zrobiła zdjęcie. A wystarczy mi spotykanie się z panami na koncertach i wtedy możemy się ściskać, podpisywać i robić sobie foty i wszystko jest super. A jak idę do sklepu, to nikt nie wie, kim jestem. A chociaż jeszcze śmiesznie powiem, że z tego TikToka bardzo dużo osób mnie rozpoznają właśnie. Ten TikTok, czyli social media. Media, przepraszam, tutaj działają bardzo, nie?
1: Czyli jednak ten internet i ta jakaś taka rzeczywistość internetowa wchodzi już tutaj mocno.
2: No to jakby całe to jest wszystko połączone. Ja wiem, że teraz od artystów, w ogóle od ludzi, którzy gdzieś się pojawiają w przestrzeni publicznej, wymaga się również, żeby byli influencerami, żeby potrafili pozować do zdjęć i żeby robili montaż najlepiej w ogóle tych wszystkich swoich filmików, robili sobie super zdjęcia i tak dalej. Ja gdzieś tam, ja lubię akurat robić różne takie rzeczy, ale nie specjalizuję się w tym i jakby nie kręci mnie to i ja chcę występować czy grać w tych właśnie wszystkich filmach moim głosem i czy uczyć też teraz. Bardzo mnie to pasjonuje i to tak uważam, że to jest taka jakby następny etap, żeby przekazywać tę wiedzę. No jednak z 25-letnim doświadczeniem, no kto ma to robić, jak nie na przykład ja, czy ktoś mojego pokroju.
1: No tak, kto się tym po prostu na co dzień zajmuje.
2: Tak. No bo nawet teraz tutaj gdzieś są takie rozmowy szerokie o właśnie sztucznej inteligencji, że nas zastąpi. Nie wiem, czy w stricte akurat w dubbingu to by było tak szybko, bo jakby jako samo przeczytanie, tak bez emocji, o ile jest łatwiejsze, no bo możesz sobie wybrać każdy głos, jaki sobie chcesz i żeby z taką intencją albo taką coś powiedział, to jednak w tym dubbingu, no nie wiem, ktoś to musi sprompterować, jak to jest takie chyba nowe słowo, żeby to po prostu było idealne. To jeszcze wciąż by dłużej zajęło, żeby po każdym zdaniu ktoś to zrobił tak, jak ma być to chciał tego reżyser w oryginale. No nie wiem, trudno mi jest sobie wyobrazić. Człowiek człowiekowi nie jest równy, że stanie inaczej to zrobi, a co dopiero taka AI sama z siebie tego nie robi, więc jakby no też musiałby tym AI-em programować go taki ktoś jak ja, żeby wiedzieć, jak to zrobić.
1: Ale też tak sobie myślę i zadam to pytanie, a to czasami trochę nie jest już tak, że rynek jednak dubbingowy jest przesycony i że jakby ktoś bardzo chciał zacząć w tym dubbingu, no to będzie mu jednak bardzo trudno, nawet jeśli jest dobry w tym, co robi?
2: Nie, myślę, że każdy z nas miał trudno. Bo jakby każdy, były inne realia, każdy z nas miał jakąś swoją drogę. Jeżeli jesteś świetny w tym, co robisz, no to nie ma po prostu możliwości, że nie będziesz tego robił. Moim zdaniem tak to wygląda. Więc jeżeli tego nie robisz, to się zastanów, czy czasem nie warto nad czymś jeszcze popracować, nie?
1: Czy rzeczywiście jesteś tak świetny, jak ci się wydaje?
2: Myślę, że to może mieć jakieś znaczenie. Znaczy, nie o to chodzi, żeby komuś podcinać skrzydła albo nie. To jest praca, to nie jest też łowienie talentów i dawanie komuś szans. Jeżeli się w czymś sprawdzasz, to po prostu będziesz zapraszany, no. I tyle.
1: Czekamy na kolejną część, Elzy. My jako rodzice będziemy słuchać uważnie twojego głosu. Jeszcze bardzo dużo i długo i namiętnie.
2: Mam nadzieję, że po wsze czasy. Żartuję, ale bardzo, bardzo mi jest miło w ogóle, jak widzę te wszystkie roześmiane buzie i nawet już takie większe, nie tylko takich maluchów, no bo to jednak było naście lat temu i te dziewczynki, zresztą chłopaki też, dorośli troszkę, już tam są o te naście lat starsi, a jeszcze wciąż gdzieś tak z takim sentymentem myślą o tym. Ja bardzo mi to w ogóle zawsze... Jeżeli ktoś mnie pyta, czy już mam dość śpiewania, mam temat, nie.
1: Ale to jest właśnie fenomen tej piosenki, ponieważ tak jak mówisz, że to są już nastoletnie dzieci, te, które były wtedy małe, a teraz kolejne małe, nadal są tak samo zafascynowane.
2: Tak. I to jest w ogóle takie słodkie, że oni w ogóle, to jest czasami ich pierwszy w ogóle taki hit, to mam tę moc. Więc to naprawdę, prawda. To jest takie super. Bardzo wam dziękuję, rodzice, że pozwalacie jednak mimo wszystko słuchać. Polecam korki do uszu. Zatyczki, znaczy.
1: Powiedziała śpiewająca Elza.
2: No jakbyście już mieli dość, no dajcie dzieciom słuchać, a wy sobie tam wiecie, tak, koreczek albo słuchawy jakieś tam.
1: Gościem Elisław, Radia Pogoda, dzisiaj była Kasia Łaska. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego, pięknego, wiosennego dnia.
1: A na całość naszej rozmowy, jeżeli państwo mają ochotę, no to zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu, przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
15: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
14: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór.
12: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady, w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany 1 miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym jednym miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym Nabór. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej, tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
14: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
12: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach. Nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące. Niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym. Niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ na przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny, w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjny.
14: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
12: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni. przestrzeni.
16: Zapytam jeszcze, powiedziała pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy, jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa, jak to wygląda w praktyce?
12: Nie, oczywiście, te trzy przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej, czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
16: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
12: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie nabór, czyli na stronie naborowej jest zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej, jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
16: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
12: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
16: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
16: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
17: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na Ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. 3 pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta, oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy Ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie na ten termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach
18: opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
14: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
19: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperyment Ogród Dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
14: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych. A spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mamy sporo tematów z naszego miasta. Wiosna zagościła u nas na dobre, a to oznacza, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów i elektrycznych hulajnóg. Nie inaczej jest w samym Poznaniu.
20: Siłą rzeczy, kiedy pogoda jest ładniejsza, kiedy wychodzimy na zewnątrz, no to prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś wypadku na zewnątrz, jest jak najbardziej większe. Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja. No też sam fakt, że często zapominamy o tym, że powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo, no niestety ryzykujemy. Zapominamy o kasku, przeceniamy swoje możliwości i staramy się jak najbardziej skorzystać z tej pięknej pogody, bo brakowało nam jej przez zimę, więc no niestety myślę, że w okresie i wiosennym, i letnim takich sytuacji na zewnątrz jest na pewno więcej.
14: Co, gdy jesteśmy świadkami zdarzenia?
20: W każdej sytuacji kryzysowej pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zachować spokój. To jest najważniejsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Kolejna rzecz, zwrócić uwagę również innych osób, które znajdują się gdzieś dookoła nas. Jakby pomaganie jest sportem zespołowym. Tutaj musimy pamiętać o tym, że lepiej pomagać w grupie. Kolejna rzecz to, jeśli mamy taką możliwość, jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy wezwać profesjonalną pomoc, po sprawdzeniu oczywiście, co się stało. No i teraz w zależności od sytuacji, no ale jeśli mówimy o tej najgorszej z możliwych, czyli że doszło do nagłego zatrzymania krążenia, powinniśmy rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i pomyśleć, czy gdzieś dookoła nas nie ma czasem defibrylatora AED, z którego moglibyśmy skorzystać.
14: Do jakich zdarzeń najczęściej dochodzi w Poznaniu w tym okresie?
20: Myślę, że zdecydowanie możemy mówić o jakichś drobnych incydentach, tak? To znaczy związanych na przykład z użytkownikami rowerów czy osobistych urządzeń do transportu, czyli hulajnóg chociażby, w tym przede wszystkim hulajnóg elektrycznych, no, które często poruszają się po miejsca w sposób, który no, stwarza zagrożenie po prostu. Także myślę, że takich zdarzeń na pewno mamy sporo w mieście i tych zdarzeń pewnie będzie w najbliższym czasie również więcej. Tak naprawdę powinniśmy mieć świadomość tego naszego bezpieczeństwa zawsze. To nie jest tak, że jak jedziemy na przykład na plażę gdzieś nad jezioro, to zostawiamy nasz rozum i to poczucie bezpieczeństwa gdzieś w samochodzie. I na plażę wchodzimy już w takim totalnie nastroju, że jest ładna pogoda i możemy się bawić, wypoczywać. No tak by to poczucie bezpieczeństwa, świadomość konsekwencji powinniśmy mieć ze sobą zawsze. Co nie oznacza, że nie powinniśmy wychodzić z domu, powinniśmy korzystać jak najbardziej z tej wiosennej aury i cieszyć się nią. Natomiast zawsze to bezpieczeństwo gdzieś powinno być z tyłu naszej głowy.
16: Mówiliśmy o hulajnogach i rowerach, ale uważać trzeba również na rolkach. A teraz poruszę kolejny temat. Poznański Zespół Żłobków zaprasza na warsztaty dla dzieci oraz spotkanie informacyjne dla rodziców.
0: Zapraszamy do nas rodziców, dzieci w wieku do lat 3, wraz z dziećmi. Przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci, zabawy i zajęcia, ale te spotkania przede wszystkim mają charakter informacyjny dla rodziców. Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków. Rodzice mogą poznać naszą ofertę, program, dowiedzieć się dokładnie, jak pracujemy z dziećmi, jakie zajęcia z nimi prowadzimy. Też dowiedzieć się o tym, jak wygląda harmonogram dnia, tak naprawdę od samego początku do końca tego pobytu, właśnie poprzez zajęcia edukacyjne, ale też posiłki, odpoczynek, czy też higienę dzieci. Przy okazji chciałabym dodać, że podczas takich drzwi otwartych, takich spotkań informacyjnych, rodzice mają możliwość poznania naszego zespołu, naszej kadry bezpośrednio pracującej z dziećmi. Następnie, jeśli zostaje podjęta taka decyzja i rodzice wybierają konkretny żłobek, to bardzo ważnym momentem jest proces adaptacji w żłobku. Taki proces odbywa się z udziałem jednego z rodziców, co jest bardzo ważne, bo też przy tej okazji rodzice mogą wymienić wszelkie najważniejsze informacje dotyczące dziecka, jego potrzeb, jego przyzwyczajeń, ale z drugiej strony też widzą dokładnie, jak kadra opiekuje, zajmuje się ich dzieckiem, jakie działania względem dziecka kieruje i w ten sposób no, nabywają zaufania do naszej kadry. Bardzo trudny moment, kiedy rodzic swoje dziecko powierza osobom, których tak naprawdę nie zna. Dlatego też staramy się, żeby ten proces był jak najbardziej łagodny, przede wszystkim dla dzieci, żeby minimalizować poziom stresu związanego z rozstaniem z rodzicami, ale też by ten proces jak najlepiej przebiegał właśnie dla rodziców. I my też podczas drzwi otwartych, jeszcze nim rozpocznie się ten proces adaptacyjny, przekazujemy takie informacje, jak można przygotować siebie i dziecko do przyjścia do żłobka.
16: Jak to możemy zrobić w domu?
0: Są różne możliwości. Przede wszystkim takim pierwszym elementem już jest oswajanie dziecka w ogóle z tym tematem żłobka i z tematem no, właśnie tego momentu rozstania. My również, nim jeszcze rozpocznie się proces adaptacji, to zapraszamy rodziców do odwiedzenia naszej placówki. Można po prostu danego dnia do nas zadzwonić, że dzisiaj chcę przyjść do placówki z dzieckiem. W wielu naszych placówkach mamy takie wewnętrzne kąciki zabaw, także tam można przyjść, pobawić się z dzieckiem i to jest taki pierwszy element. Też bardzo ważnym jest to, żeby zwiększać liczbę kontaktów z osobami dorosłymi, oczywiście zaufanymi osobami dorosłymi, pod opieką których dziecko przez jakiś czas w ciągu dnia pozostaje. To na pewno bardzo ułatwia moment rozstania z rodzicami.
16: No właśnie, trudno jest dziecku, które wchodzi do żłobka, opuszcza rodziców, ale z pewnością trudno jest też samym rodzicom.
0: Rodzice również powinni przygotować się do tego momentu. Zdecydowanie w takim czasie towarzyszą im różne uczucia, właśnie te związane z rozstaniem, czy lęk o to, czy dziecko będzie dobrze zaopiekowane, czy będą zaspokojone wszystkie jego potrzeby, czy będzie się czuło dobrze i komfortowo, więc staramy się z naszej strony zrobić wszystko, aby ten poziom lęku minimalizować. Dlatego też przyjmujemy wszelkie informacje zwrotne od rodziców, wszelkie uwagi. Bardzo ważna jest dla nas na tym etapie ta ścisła współpraca, żeby właśnie o tych wszystkich obawach, potrzebach te informacje sobie po prostu wzajemnie wymieniać, abyśmy my też mogli jak najlepsze działania podjąć w tym zakresie. Harmonogram codzienny. To tak naprawdę dzieci przybywają do naszych placówek między godziną 6 a 8 rano.
16: Wszystko zaczyna się pewnie w szatni.
0: Tak, te czynności też są bardzo ważne, ale też bardzo często dzieci mają takie swoje rytuały, począwszy już od tego momentu wejścia do żłobka. Bardzo ważny jest też moment pożegnania z rodzicem. Tutaj też bardzo często stosowane są rytuały. To przede wszystkim też bardzo pomaga w tych pierwszych dniach pobytu dzieci w żłobku, kiedy wiadomo, dzieciom też może być jeszcze trudno pożegnać się ze swoimi rodzicami.
16: Jak pomagacie wtedy?
0: Zdecydowanie staramy się, żeby ten pobyt dziecka w żłobku był jak najlepszy od samego początku, więc tutaj już rola naszej wykwalifikowanej kadry, czyli nasi opiekunowie wychodzą, witają dzieci. W późniejszym okresie znane są nam już przyzwyczajenia dzieci, więc też możemy się po prostu dostosować do ich potrzeb. Ale wrócę na chwilę też do tych naszych spotkań informacyjnych i do takich naszych pierwszych spotkań, kiedy już rodzice podejmują decyzję, że chcą korzystać z naszych usług. Wtedy też my w takich pierwszych rozmowach, w rozmowach pomiędzy opiekunami a rodzicami, też staramy się jak najlepiej poznać przyzwyczajenia dzieci, żeby właśnie znając takie nawyki, móc się po prostu jak najlepiej przygotować i też właśnie w tych pierwszych dniach pomóc dzieciom.
16: Ja przypomnę, że odbywają się drzwi otwarte w poznańskich żłobkach i tak będzie do 23 kwietnia. A jakie pytania najczęściej zadają rodzice? O co pytają?
0: Rodzice właśnie najczęściej pytają o tą ofertę edukacyjną, jak to u nas wygląda, jakie zajęcia oferujemy i jakimi metodami, co bardzo ważne, są one prowadzone. Jak wygląda taki zwykły, normalny dzień pobytu w żłobku, czy też jakie dodatkowe atrakcje możemy zaoferować dzieciom, ale równie ważne są te kwestie dotyczące żywienia dzieci, co w tym zakresie oferujemy. Aktualnie też wielokrotnie zdarza się, że dzieci mają alergie pokarmowe, bądź też eliminacje, więc te pytania też dotyczą na przykład tego, czy oferujemy diety eliminacyjne.
16: Co jeśli dziecko jest niejadkiem?
0: Zdarzają się też takie sytuacje, więc tutaj oczywiście po pierwsze staramy się, by posiłki były przygotowane i podane w taki sposób jak najbardziej zachęcający dzieci do jedzenia.
16: Dla chłopczyków samochodziki, dla dziewczynek kwiaty, księżniczki. Rzodkiewki na przykład.
0: Tutaj już pozostaje kreatywność naszej obsługi kuchni, natomiast też bardzo duża rola tutaj oczywiście opiekunów dzieci, by do spożywania posiłków zachęcić.
16: Poznański Zespół Żłobków jest miejską jednostką organizacyjną, która skupia ile placówek?
0: Poznański Zespół Żłobków skupia 15 żłobków, łącznie mamy 1362 miejsca planowe. Harmonogram drzwi otwartych znajduje się na stronie internetowej Poznańskiego Zespołu Żłobków. Można też zajrzeć na naszego Facebooka. Ten harmonogram jest podany również na stronie miasta. Nie ma konieczności żadnych zapisów. Po prostu tego dnia można odwiedzić naszą placówkę, ale też dodam, że gdyby ktoś z rodziców nie mógł w tym dniu uczestniczyć, to wystarczy skontaktować się z daną placówką, z dyrektorem danego żłobka i można też umówić umówić się na takie indywidualne spotkania. Takie spotkania realizujemy po godzinie 17. Dzieci, które uczęszczają do naszych placówek, bardzo obserwujemy, co dzieje się w zakresie ich rozwoju. No też prowadzimy oceny tego rozwoju, ale nawet w takich codziennych sytuacjach można zaobserwować, że tutaj widzimy ogromny wpływ przebywania w grupie rówieśniczej i nauki samodzielności, ale też tych sytuacji społecznych.
14: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków.
14: Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję.
14: Zmieniamy temat. Kolejka parkowa Maltanka powróciła na tory po zimowej przerwie. Póki co kursuje w weekendy.
1: Poznańska kolejka to atrakcja dla całych rodzin. W niebanalny sposób można nią dotrzeć z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich oraz Nowego Zoo. Z uwagi na zgromadzony tabor historyczny kolejka przyciąga również uwagę miłośników kolei. A niespełna 4-kilometrową trasę Maltanki wyjedzie Ryjek, czyli najstarszy w Polsce, wyprodukowany w 1932 roku sprawny wagon z napędem spalinowym. Pociągnie on między innymi kowbojkę, czyli wagon prawdopodobnie z 1912 roku, który początkowo służył jako wagon bagażowy, ale w toku eksploatacji został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski. Natomiast od piątku, 24 kwietnia, kolejka parkowa Maltanka będzie czynna już codziennie. Tak jak w minionych latach, w dni robocze kursy ze stacji Maltanka odbywać się będą o godzinie 9.30 i później co godzinę od 10 do 18, a w weekendy i święta kolejka będzie kursować co 30 minut.
14: Mówiła nam Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. Przypomnę, na niespełna 4-kilometrowej trasie kolejki znajdują się stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. Chcecie poznać Malta Festival od środka? Mam coś dla Was. Ruszył nabór wolontariuszy.
21: To wyjątkowa okazja, żeby poznać Festiwal od kulis, żeby poznać wspaniałych znajomych na całe życie. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Każdy z nas, który pracuje przy Malcie, może potwierdzić to zdanie, ale przede wszystkim, żeby zdobyć doświadczenie przy jednym z najbardziej różnorodnych i ambitnych festiwali kultury, który odbywa się w tym momencie w Polsce, w międzynarodowym, kreatywnym środowisku. Jest to szansa na wymianę kulturową, jest to szansa na wymianę doświadczeń, jest to szansa na sprawdzenie języków obcych w praktyce, ale przede wszystkim szansa na to, żeby zobaczyć, czy praca w kulturze to praca dla mnie. Będziemy nad tym czuwać czujnym okiem zespołu maltańskiego, który ten festiwal robi już od dłuższego czasu, więc bardzo zapraszamy, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wrażeniami.
14: Malta Festival wystartuje 21 czerwca i potrwa nieco ponad tydzień.
13: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: W tym wydaniu między innymi apel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a później zajrzymy do lasu. Będzie o obrączkowaniu ptaków. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. A na początek tego wydania Centrum Poznania powiemy o zakończonej inwestycji.
22: Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej przeprowadzone zostały prace w zakresie zagospodarowania terenu. Pojawiły się tam w efekcie tych prac nowe rośliny, czyli drzewa, krzewy czy też byliny. Zamiast asfaltowego boiska są tam teraz wyspy z roślinami i siedziskami. W ramach tego zadania zamontowano też liczne elementy małej architektury, jak pergole czy skrzynie do uprawy roślin, ale też takie atrakcje do zabaw wykonane z naturalnych materiałów. To kłody, pieńki, mini pagórki, czy też szałasy i tunele.

0: 4 placówek oświatowych, ale też utworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Chłodnej czy skweru przy ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A teraz w naszym programie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i apel.
2: Maj to czas uroczystości komunijnych, rodzinnych spotkań i różnych przyjęć. Niewłaściwe przechowywanie żywności mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, co prowadzi do zatruć pokarmowych. Jak możemy się przed tym zatruciem uchronić? Przede wszystkim ważną czynnością jest mycie rąk. Przechowujemy żywność przede wszystkim w warunkach chłodniczych, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownie nie zamrażamy żywności. Jeśli chodzi o jajka, to dobrze jest umyć przed rozbiciem skorupki. Możemy też jajka parzyć we wrzątku przez 10 sekund. Unikajmy też lodów i ciastek, które pochodzą z nieznanego źródła, od nieznanych wytwórców.
1: Mówiła Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Czas na kolejny temat będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
3: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
3: No, mamy wiosnę, sezon na miłość, że tak powiem, a skoro miłość, to może i obrączki, chociaż tu chodzi nam o troszeczkę inny kontekst, bo mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów, obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Także w tej chwili właśnie szykujemy się do kolejnych dwóch akcji. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
3: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina. Potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
3: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany, i taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: Wiosna to taki czas, gdy no niestety ptaki też wypadają z gniazd.
3: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
3: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w

0: innym środowisku, takim na przykład jest bocian czarny, który nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika, natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki, to są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć, ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi, tam gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
0: Zgadza się. Spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci.
1: Wiosna to taki czas, gdy możemy spotkać różne gatunki. Ja kilka dni temu chyba widziałem dlatego, że pojawił się i na chwilę i nagle gdzieś odleciał. Widziałem chyba dzięcioła zielonego. Taki charakterystyczny właśnie, takie charakterystyczne jasne upierzenie.
0: Mm-hmm. Zgadza się. Dzięcioł zielony to jest jednak tak, w ogóle dzięcioły kojarzymy z terenami leśnymi, co nie wyklucza, że mogą zapuścić się do miasta. Osobiście obserwowaliśmy go przy siedzibie regionalnej dyrekcji kiedyś na terenie Starego Zoo w Poznaniu przy ulicy Gajowej. Pojawia się to taki ptak z zielonym grzbietem i czerwoną czapeczką.
1: Tak, dokładnie było w tym moim przypadku również.
0: Także warto się rozglądać, niewykluczone, że część ptaków będzie się adaptowała, jednak my się zbliżamy też coraz bardziej do granicy lasów, wręcz wchodzimy w ich obręb, także te zwierzęta często siłą rzeczy po prostu w pewien sposób się adaptują. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
0: To mysi królik. Jest maleńki, jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie są zbyt odważne, nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
0: Mhm. To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć, patrzeć w górę, bo to piękny czas. Mamy maj, później czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
0: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice, czyli wiosna jest taka dosyć rozśpiewana, no bo tutaj są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych, właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów. Na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, i już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają.
1: Ale o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, bo nikt nie lubi tych odlotów jesieni. Nikt. No chyba większość. Ja bynajmniej. Więc pozostańmy w maju. Mamy piękny czas, piękny okres. Słuchajmy, wypatrujmy tego, co właśnie daje natura.
0: Dokładnie, cieszmy się z tego. Teraz jest ten dobry moment. Teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie. Ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: I tym ptasim klimatem dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio. Przypomnę, że gościła dziś u mnie
0: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o wymuszanie rozbójnicze na 11-latkach. Na tym jednak nie koniec.
3: Kierowanie gruźb wobec kierowcy na ulicy Lechickiej w Poznaniu. Sprawa wyszła na jaw po analizie nagrania, które trafiło do funkcjonariuszy anonimowo. Jak ustalili śledczy, przedmiot przypominający broń palną okazał się plastikową zabawką skradzioną wcześniej młodszym chłopcom. Do pierwszego zdarzenia doszło 4 maja około godziny 15 w rejonie Pustostanu przy ulicy Umoltowskiej w Poznaniu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do dwóch 11-letnich chłopców podeszli dwaj młodzi mężczyźni pochodzenia romskiego. Napastnicy mieli grozić pobiciem i zażądać wydania wszystkich posiadanych rzeczy. Pokrzywdzeni oddali kilka złotych oraz dwie plastikowe zabawki imitujące pistolety. Po wszystkim sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Początkowo funkcjonariusze nie otrzymali zgłoszenia dotyczące tego incydentu. Dopiero wydarzenia, które rozegrały się około godziny później na ulicy Lechickiej, pozwoliły policjantom połączyć oba zdarzenia i ustalić ich przebieg. Dzień później policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Północ otrzymali anonimową wiadomość mailową dotyczącą niebezpiecznego zachowania młodego mężczyzny, do którego doszło na ulicy Lechickiej. Do wiadomości dołączone było nagranie z wideorejestratora samochodowego. Widać na nim, jak młody mężczyzna przejeżdża przez jezdnię, po czym przed maską pojazdu wyciąga przed przedmiot przypominający broń palną i kieruje go w stronę kierowcy. Także w tym przypadku informacja o zdarzeniu nie została zgłoszona policji bezpośrednio po incydencie. Funkcjonariusze szybko ustalili jednak autora nagrania, a także skontaktowali się z nim. Mężczyzna złożył zawiadomienie o kierowaniu wobec niego gruźb przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Intensywna praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych materiałów oraz przede wszystkim bardzo dobra znajomość podległego terenu przez policjantów zajmujących się problematyką nieletnich przyniosły efekt już dwa dni później. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nieletnich obywateli romskich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o udział w obu zdarzeniach. Jak ustalili śledczy, starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej. Nieletni zostali doprowadzeni do komisariatu i przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. Zgromadzony materiał dowodowy trafi teraz do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec chłopców.
4: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zmieniamy temat. Poznań potrzebuje rodzin zastępczych. Zajrzymy teraz do Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
5: Tak, cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Agnieszka Ugorek-Macka, dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się Poznańskie Dni Rodziny. Inauguracja tych dni rozpocznie się 17 maja na Łęgach Dębińskich. My też tam będziemy i będziemy też promować właśnie rodzicielstwo zastępcze, więc wszystkich chętnych zapraszamy na stoisko, które mamy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i oczywiście z Urzędem Miasta. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, które teoretycznie, ale i praktycznie można też powiedzieć, trwa 6 tygodni, ale trzeba jeszcze wcześniej pewne warunki spełnić, warunki formalne, ale także diagnostyczne, czyli trzeba odpowiednie dokumenty złożyć. Nie ma tego tak dużo, ponieważ jest to oczywiście wniosek tutaj do nas, do centrum, żeby przeprowadzić taką procedurę właśnie dla kandydata. My oczywiście tutaj przeprowadzamy na miejscu takie badania diagnostyczne, czyli spotkania z psychologiem. Zazwyczaj są to 2, maksymalnie 3 i spotkanie z pedagogiem. Jest też jedna wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów, żeby zobaczyć, jakie warunki mają. Oczywiście tutaj nie patrzymy na to, jak duży dom jest, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby dziecko miało zapewniony swój kąt. Po prostu. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, a zazwyczaj tak jest, to wtedy kandydat może przystąpić do szkolenia. Ponieważ dzieci jest więcej, które potrzebują właśnie takiego bezpiecznego domu niż kandydatów. W tej chwili cały czas są poszukiwania, ta liczba dzieci oczekujących na dom zawsze tak gdzieś waha się między 70 a nawet do 100 dzieciaczków i to mówimy tylko o samym terenie Poznania. Te potrzeby są bardzo duże, kandydatów nie ma aż tylu, żeby zaspokoić faktycznie potrzeby te dzieci. W tej chwili mamy 3. turę szkolenia, zakończy się 16 maja, a następną mamy 23 maja, to już jest następna tura dla kandydatów. Oczywiście oczekujemy cały czas ludzi chętnych, będziemy na bieżąco też tutaj tworzyć następne grupy, bo nie wyznaczamy takich sztywnych ram czasowych, że mamy plan na cały rok, że tylko tyle będzie szkoleń, tylko jesteśmy otwarci oczywiście na wszystkich. Jeżeli będzie 5 osób, 6 osób, to będziemy szkolić, jeżeli będzie 20, w jakiej grupie też będziemy szkolić, więc naprawdę zachęcamy cały rok na bieżąco, przychodźcie Państwo, czekamy.
4: Warto zostać rodzicem zastępczym.
5: Plusy na pewno są takie, że kiedyś to zostanie oddane, bo to jest chyba taka największa zapłata, kiedy rodzic zastępczy widzi, że jego dziecko zrobiło ogromne postępy, bo przez to, że dzieci są zaniedbywane, to bardzo często mają bardzo duże deficyty i rozwojowe, muszą nadgonić pewne swoje właśnie etapy rozwojowe. I w momencie, kiedy znajdują taki fajny, ciepły dom, to bardzo szybko też widać, jak te dzieci się rozwijają, jak nadganiają. Zresztą też się przywiązują, tak jak i w rodzinach biologicznych. Bardzo często gdzieś się zdarza, że te więzi są tak silne, że nawet mówią mamo, tato do swoich rodziców zastępczych. I to jest chyba takie najważniejsze, że widać ten postęp, te więzi. Powiem tak, zazwyczaj jest tak, że każda tura szkoleniowa praktycznie kończy się w 100% tym, że kandydaci mają właśnie przydzielone dzieci, bądź już miały też wcześniej, bo tak się zdarza, że do naszych szkoleń już przystępują ludzie, którzy mają dzieci, ale jeszcze nie sformalizowanie, więc muszą już kończyć szkolenie, żeby zostać formalnie faktycznie tym rodzicem, ale już te dzieci są. Ale mniej więcej takich osób jest 40-50 osób maksymalnie w ciągu całego roku. Nie jest to dużo. Jeżeli się nawet zacznie jakaś tura, to my cały czas tych kandydatów zbieramy i jeżeli się chociaż nawet mała grupa utworzy tych kandydatów, no to wtedy robimy następne szkolenie. Tak naprawdę to trzeba też czuć to w sercu, że się chce być tym rodzicem zastępczym, chce się podzielić sobą przede wszystkim, ale też czuć tą odpowiedzialność dla drugiego człowieka, ponieważ przychodzi do naszego domu wtedy no, zupełnie obce dziecko. Czasami bardzo mało o nim wiemy, ale ta mądrość, moim zdaniem taka życiowa i intuicyjność też dużo nam podpowiada. Przede wszystkim ktoś, kto chce być rodzicem zastępczym, no to nie musi być wcale osoba w związku małżeńskim, może to być osoba samotna, mogą to być osoby, które żyją w partnerstwie, są to osoby, które zamieszkują tutaj nasz kraj, osoby, które są niekarane i nie były i nie są karane przestępstwem, ale również w stosunku do których nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani też ta władza nie była im zawieszona bądź ograniczona, bo to są chyba takie najważniejsze aspekty. No i oczywiście jeszcze aspekt jest taki medyczny, że trzeba być no, na tyle sprawnym, ale to nie mówię o jakichś, nie wiem, osobach, które muszą w 100% być zdrowe, tylko chodzi o te osoby, które są w stanie sprawować opiekę i wtedy też zaświadczenie od lekarza trzeba mieć po prostu, że mogą zostać. U nas akurat, jeżeli chodzi o tą stronę taką materialną, finansową, to takie świadczenia prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tam są oczywiście świadczenia wydawane obligatoryjnie, które są ustawowo już zachowane, ale również jako miasto Poznań tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzinom, szczególnie tym zawodowym, że mają możliwość fakultatywnych świadczeń. Są to świadczenia na przykład rozwojowe, kulturalne, taki właśnie pakiet medyczny.
4: Przypomnę, rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna to dwie różne formy pomocy dzieciom. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, którzy mogą starać się o ich powrót pod swoją opiekę. A tymczasem maj to szczególny miesiąc dla położnych. Mają one swoje święto. W zasadzie to święto za nami. Zajrzymy teraz do szpitala powiatowego w Śremie.
6: Nie jest to na pewno jakoś bardzo fetowane, natomiast no, pamiętamy o tym i gdzieś to się zawsze przemija. Karolina Górniak, jestem tutaj położną zabiegową. Prezes nam zazwyczaj składa życzenia z okazji tego dnia, tylko on chyba bardziej składa nam z okazji tego polskiego dnia, bo jakby w Polsce tutaj chyba bardziej jednak obchodzimy ten dzień 8 maja, w związku z tym, że jest to upamiętnienie tej postaci Stanisławy Leszczyńskiej, nie? Która jednak była postacią no, wybitną, można powiedzieć nawet. Także z tego względu. No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jedno płaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położnej to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety, czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach. Mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. No i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki. No i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka. Też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach mniej rozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach. No i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie? No zawód położnej teraz, znaczy chętnych do pracy jest zawsze. Nawet generalnie można powiedzieć, że w związku z tym, że to już było wspominane, no ta demografia niestety nam się bardzo obniża, więc jakby ilość porodów jest mniej. Zresztą wiecie, że wiele porodówek jest zamykanych, tak? Czyli generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tę pracę na sali porodowej, to jest, można powiedzieć, coraz mniej, tak? Ale z kolei jakby rozwija się troszkę bardziej ta ginekologia, szczególnie ta ginekologia onkologiczna. No i tu jest właśnie pole do popisu dla położnych też, nie? Zależy też w dużej mierze, co kto chce robić, bo tak naprawdę opieka nad taką pacjentką ginekologiczną, a ciężarną czy przy porodzie, to jest bardzo różna praca. W dzisiejszych czasach zresztą rola mężczyzn się bardzo nasiliła, jeżeli chodzi o w ogóle uczestnictwo w ciąży, w czasie porodu i w czasie połogu. Są bardziej świadomi i nawet tutaj nieraz panowie mówią, jesteśmy w ciąży, nie? Nas to trochę nawet bawi, ale no tak jest, tak się bardzo identyfikują, nie? Także, no i nawet opieka już po porodzie nad dzieckiem. Praktycznie jest to bardzo częste, że tatusiowie kangurują. Także jest to też częste, no jest to bardzo fajne, przyjemne i na pewno bardzo takie scalające, nie? Tą rodzinę. Moja droga do tej specjalizacji była trochę taka kręta, bo ja pracowałam i jakby na takim typowym oddziale położniczym, a też na ginekologii. Teraz jestem właśnie jakby, tak już mówiłam, typowo pracuję jako położna zabiegowa, czyli przy tych de facto zabiegach. No zawsze miałam jakby taką potrzebę pracy z ludźmi, pracy z kobietami. Jest to na pewno zawód dający bardzo dużo satysfakcji, ale też trudny. Tego może nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale to są sytuacje bardzo stresowe, bo tak jak już mówiłam, no, ta opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety i to są utraty ciąży, to są ciężkie schorzenia nowotworowe, to są jakieś niepowodzenia. To jest bardzo konkretna praca. Praca dająca takie konkretne, wymierne efekty, tak? Kogoś wyleczymy, komuś pomożemy przyjść na świat i to jest takie naprawdę namacalne efekty i no i mnie to osobiście daje dużo satysfakcji.
1: A czego życzy pani sobie i innym położnym?
6: Żeby tak społeczeństwo nas doceniało, ja myślę, że docenia, ale bardzo byśmy chciały, żeby pacjentki również tak tą naszą rolę bardzo doceniały, bo o ile często się mówi właśnie o roli lekarza, tak, to my jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
1: Przypomnę, mówiła na naszej antenie Karolina Górniak, położna ze Szpitala Powiatowego w Śremie.
2: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań. 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Została ostatnia reklama.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Schowałem się w tej kępie drzew, koło której musiał przechodzić Wilford. Zaledwie się tam zaczaiłem, gdy wśród podmuchów wiatru, uginających drzewa nad moją głową, zdało mi się, że słyszę jakieś jęki. Ale jak pan hrabia wie, a raczej nie wie, człowiek, który czeka chwili, w której ma popełnić morderstwo, zawsze słyszy w powietrzu jakieś głuche jęki. Minęły 2 godziny, a mnie wiele razy wydawało się, że słyszę te jęki. Wybiła północ. Gdy ostatni dźwięk zegara, ponury i donośny, jeszcze wibrował w powietrzu, spostrzegłem, jak w oknach tych schodów, którymiśmy zeszli, migoczy słabe światełko. Otwarły się drzwi i wyszedł człowiek w pelerynie. Straszliwa to była chwila, ale od tak dawna przygotowywałem się do niej, że nic nie mogło mną zachwiać. Dobyłem noża, otwarłem go i stanąłem w pogotowiu. Człowiek w pelerynie szedł prosto na mnie. Ale w miarę jak się zbliżał po trawniku, wydało mi się, że w prawej ręce trzyma broń. Przeląkłem się, nie walki, ale aby mój zamiar nie spełzł na niczym. Kiedy był już tylko o parę kroków ode mnie, zrozumiałem, że broń była ni mniej, ni więcej jak łopatą. Gdy zastanawiałem się na próżno, po co mu była łopata, pan de Wilford zatrzymał się na skraju kępy drzew, rozejrzał się wokół i zaczął kopać dół. Dopiero wtedy zauważyłem, że chował coś pod peleryną, bo właśnie położył ową rzecz na murawie, aby mieć swobodę ruchów. Przyznam się, że wtedy do przepełniającej mnie nienawiści wniknęło nieco ciekawości. Chciałem zobaczyć, co właściwie robi pan de Wilford. Stałem więc bez ruchu, wstrzymując oddech, i czekałem. A potem zabłysła mi w głowie pewna myśl, a utwierdziłem się w niej, gdy ujrzałem, jak prokurator wyciąga spod peleryny kuferek na 2 stopy długi, a na jakie 8 cali szeroki. Poczekałem, aż złoży kuferek w dole i przykryje ją ziemią, a potem udeptał ją jeszcze, by zatrzeć ślady swego dzieła. Wówczas rzuciłem się na niego i zatopiłem mu w piersi nóż, mówiąc: „Jestem Giovanni Bertuccio. Twoja śmierć za mojego brata, twój skarb dla wdowy po nim. I widzisz, moja zemsta jest pełniejsza, niż się spodziewałem”. Nie wiem, czy słyszał te słowa. Zapewne nie, bo upadł, nawet nie krzyknąwszy. Poczułem, jak strumień gorącej krwi trysnął mi na ręce i na twarz, ale byłem pijany. Byłem w szale. Ta krew rzeźwiła mnie zamiast palić. Wziąłem łopatę i w mgnieniu oka odkopałem kuferek, a potem, by nie spostrzeżono, że go zabrałem, zasypałem jamę, wyrzuciłem łopatę przez mur, wybiegłem przez furtkę, zamknąłem ją na 2 spusty, a klucz zabrałem ze sobą. No nieźle, rzekł Monte Cristo. Z tego, co widzę, było to drobne morderstwo powiększone o kradzież. Nie, panie hrabio, odpowiedział Bertuccio. To była vendetta połączona z odebraniem należności. A czy sumka była przynajmniej okrągła? Tam nie było pieniędzy. A prawda, przypominam sobie, wspominałeś coś o dziecku. Właśnie, ekscelencjo. Pobiegłem nad rzekę. Usiadłem na stromym brzegu, a że bardzo byłem ciekaw, co było w tym kuferku, podważyłem zamek nożem. W cienkiej, batystowej pieluszce leżał noworodek. Purpurowa twarzyczka i sine rączki wskazywały, że umarło uduszone pępowiną, która owijała mu szyję. Ale ponieważ jeszcze nie było całkiem zimne, zawahałem się, czy aby rzucić je do wody. Istotnie, po krótkiej chwili wydało mi się, że jego serduszko lekko bije. Odwinąłem pępowinę z jego szyi, a ponieważ byłem w Bastii pielęgniarzem w szpitalu, zrobiłem więc wszystko, co mógłby w podobnych okolicznościach zrobić lekarz. Użyłem sztucznego oddychania i po kwadransie największych wysiłków ujrzałem, że oddycha, i usłyszałem, jak zakrzyczało. Ja także wydałem okrzyk, ale z radości. A więc Bóg, powiedziałem sobie, nie przeklął mnie, skoro pozwolił mi ocalić życie istoty ludzkiej w zamian za życie, którym zniszczył. I cóżeś zrobił z tym dzieckiem? Spytał Monte Cristo, bo to przecież dość niewygodny bagaż dla człowieka, który musi uciekać. To też ani przez chwilę nie myślałem, by je zatrzymać. Wiedziałem, że jest w Paryżu przytułek, gdzie przyjmują takie biedactwa. Przechodząc przez rogatkę, oświadczyłem, że znalazłem dziecko przy drodze, i zapytałem, gdzie jest przytułek. Kuferek świadczył, że mówię prawdę. Batystowe pieluszki wskazywały, że rodzice byli bogaci. Krew, którą byłem zbryzgany, mogła się wziąć z cucenia dziecka. Nie wypytywano mnie więc o nic i wskazano przytułek, który znajdował się na końcu ulicy Denfer. Nie zapomniałem jednak rozciąć pieluszki na pół, tak aby na każdej części była jedna z liter monogramu. Położyłem mój ciężar na kole, zadzwoniłem i uciekłem co żywo. 2 tygodnie później byłem z powrotem w Rliano. Powiedziałem Asuncie: pociesz się, bratowo, Izrael zginął, ale jest pomszczony. Spytała, co mam przez to na myśli, i opowiedziałem jej wszystko, co się stało. Giovanni, rzekła Asunta, powinieneś był przywieźć tu to dziecko, bylibyśmy mu zastąpili rodziców, których utraciło. Nazwalibyśmy go Benedetto i Bóg by nam za to na pewno pobłogosławił. Nie odpowiedziałem. Pokazałem jej natomiast połowę pieluszki, którą zachowałem, by upomnieć się o dziecko, gdybyśmy się wzbogacili. Jakieś litery były wyhaftowane na tej pieluszce? Spytał Monte Cristo. H i N, a nad nimi korona baronowska. O, jak mi Bóg miły, panie Bertuccio, osługujesz się pan terminami heraldycznymi. Gdzieś u diabła uczył się heraldyki? Na służbie u pana hrabiego. Tu wszystkiego można się nauczyć. Mów dalej, jestem ciekaw 2 rzeczy. Jakichże, jaśnie panie? Co się stało z tym chłopczykiem? Bo zdaje mi się, panie Bertuccio, że mówiłeś o chłopczyku. Nie przypominam sobie, panie hrabio, abym to mówił. A, widać, tylko mi się zdawało, to i pomyliłem się. O nie, panie hrabio, nie pomylił się pan. To był rzeczywiście chłopczyk. Ale pan hrabia mówił, że chciał dowiedzieć się 2 rzeczy. Jaka jest 2? O jaką zbrodnię oskarżono pana, gdyś zażądał spowiednika i kiedy ksiądz Busoni odwiedził cię w więzieniu w nim? Ale to może być naprawdę długa opowieść, ekscelencjo. Nie szkodzi, jest zaledwie 10. Wiesz przecież, że prawie nie sypiam, a myślę, że i tobie niezbyt chce się dziś spać. Bertuccio ukłonił się i podjął znowu opowieść. W części dlatego, by odegnać wspomnienia, które mnie trapiły, a w części dlatego, by utrzymać nieszczęśliwą wdowę, zabrałem się znów z zapałem do rzemiosła przemytniczego, które stało się dużo łatwiejsze. Bo jak zwykle, po każdej gwałtownej zmianie władzy, prawa nie przestrzegano zbyt ściśle. A szczególnie źle strzeżone były wybrzeża Morza Śródziemnego – z powodu ciągłych rozruchów, to w Awinionie, to w Nim, to w Uzes. Wykorzystaliśmy to szczególne zawieszenie broni, którego nam udzielił rząd, aby nawiązać stosunki na całym wybrzeżu. Od czasu, jak w Nim zamordowano mi brata, nie chciałem wracać do tego miasta. Dlatego też karczmarz, z którym robiliśmy dawniej interesy, widząc, że już nie chcemy do niego przychodzić, sam przyszedł do nas, założył 2 karczmę o nazwie Pont du Gard przy drodze między Bellegarde i Beaucaire. Tym sposobem mieliśmy w okolicach Egmort, Martigues i Bouc ze 12 składów, gdzie zostawialiśmy nasz towar i gdzie oprócz tego mogliśmy się ukryć przed celnikami i żandarmami. Rzemiosło przemytnika może przynosić duże zyski, tym bardziej, gdy komuś nie zbywa na inteligencji i energii. A ja zamieszkałem w górach, bo miałem teraz 2 powody, aby lękać się żandarmów i celników. Gdybym stanął przed sądem, jak w każdym dochodzeniu sięgnięto by do przeszłości, a w mojej przeszłości można, aby się teraz było doszukać czegoś dużo gorszego niż przemyt cygar i baryłek wódki. Przekładając wtedy śmierć nad więzienie, dokazywałem cudów. I to mnie przekonało, że zbytnia troska o życie jest niemal zawsze jedyną przeszkodą w wykonaniu tych zamiarów, które wymagają szybkiej decyzji, energicznej realizacji i ryzyka. Rzeczywiście, gdy ktoś raz ryzykuje życiem, przewyższa przez to innych ludzi, albo raczej inni ludzie już nie są mu równi. A ktokolwiek raz powziął taką decyzję, czuje od razu, jak rosną jego siły i rozszerzają się przed nim horyzonty. No, panie Bertuccio, jak filozoficznie, przerwał hrabia. Widzę, że popróbowałeś w życiu wszystkiego. No, pan hrabia raczy darować. Nie, nie, chciałem tylko powiedzieć, że filozofowanie o 10:30 to trochę późno, ale nie mam innych zastrzeżeń, zważywszy, że twoja filozofia jest całkiem słuszna, czego nie można bynajmniej powiedzieć o innych filozofiach. Zakres moich działań stawał się coraz obszerniejszy i coraz bardziej korzystny. Asunta była gospodarna i nasza fortunka zaokrąglała się. Pewnego dnia, gdy wyjeżdżałem na jakąś wyprawę, rzekła do mnie: jedź, po powrocie będzie na ciebie czekać niespodzianka. Pytałem na próżno, co to za niespodzianka, nie chciała powiedzieć. Wyruszyłem więc.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wyprawa tym razem trwała blisko 6 tygodni. Byliśmy w Lucce po oliwę i w Livorno po bawełnę angielską. Wyładowaliśmy towar bez kłopotu. Rozliczyliśmy się z zysku i weseli wróciliśmy. Gdy wszedłem do domu, pierwsze co zobaczyłem w izbie Asunty na honorowym miejscu, to kołyska, kontrastująca wspaniałością z resztą mieszkania. W kołysce leżało 8-miesięczne niemowlę. Krzyknąłem z radości. Jedyne chwile smutku, jakie napadały mnie po zabiciu prokuratora, przeżywałem tylko wtedy, gdy przypominałem sobie o porzuceniu dziecka. Rozumie się, że bynajmniej nie miałem wyrzutów sumienia z powodu morderstwa. Biedna Asunta wszystkiego się domyśliła. Skorzystała z mojej nieobecności i zanotowawszy wcześniej dzień i godzinę, w której zostawiłem dziecko w przytułku, zabrała połowę pieluszki, udała się do Paryża, aby je odebrać. Nie wysunięto tam żadnych przeszkód i oddano jej dziecko. Panie hrabio, przyznam się, że kiedym zobaczył tę biedną istotkę śpiącą w kołysce, wzruszenie chwyciło mnie za serce i łzy popłynęły mi z oczu. O Asunto, zawołałem, jesteś naprawdę szlachetną kobietą i opatrzność ci za to pobłogosławi. No, to już nie było tak logiczne, odezwał się Monte Cristo, jak twoja filozofia, to była już tylko wiara. Niestety pan hrabia ma rację, bo to dziecko zesłał mi Bóg, aby mnie pokarać. Nigdy jeszcze wcześniej nie objawiła się tak przewrotna natura, a przecież nie można rzec, by dziecko nie było dobrze chowane. Bratowa obchodziła się z nim jak z książątkiem. Chłopczyk miał prześliczną twarzyczkę. Oczy miał jasno-błękitne jak kolor ornamentów na chińskiej porcelanie, który tak pięknie zgadza się z mleczno-białym tłem. Tylko jasne włosy wpadające w rudość nadawały jego twarzyczce szczególny jakiś charakter, który uwydatniał jeszcze żywość spojrzenia i złośliwy uśmiech. Nieszczęściem przysłowie uczy, że rudy albo jest samą dobrocią, albo samą złością. Przysłowie to nie kłamało w przypadku Benedetta. Od samego początku objawiał się w nim zły charakter. Prawda, że łagodność przybranej matki wspomogła rozwój jego wrodzonych skłonności. Dziecko, dla którego biedna moja bratowa chodziła na targ do miasta o 5 mil stamtąd, aby kupować mu wczesne owoce i najdelikatniejsze cukry, wolało kasztany kradzione u sąsiada albo suszone jabłka na jego strychu od pomarańcz z Parmy i genueńskich konfitur, mając przy tym dowoli kasztanów i jabłek w naszym sadzie. Pewnego razu, gdy Benedetto mógł mieć 5 lub 6 lat, sąsiad nasz, Basilio, który zgodnie z obyczajami naszego kraju nie zamykał ani pieniędzy, ani kosztowności, bo pan hrabia wie lepiej niż kto inny, że na Korsyce nie ma złodziei, otóż nasz sąsiad Basilio użalił się przed nami, że mu zginął z sakiewki jeden Ludwik. Myśleliśmy, że może źle policzył, ale on twierdził, że się nie myli. Tego dnia Benedetto wyszedł z domu wczesnym rankiem i już mocno się niepokoiliśmy, gdy zobaczyliśmy go znów wieczorem. Przyprowadził ze sobą małpkę, którą znalazł, jak powiedział, przywiązaną do drzewa. Niedobry dzieciak, który już sam nie wiedział, czego ma sobie zażyczyć, roił sobie od miesiąca, że musi mieć małpkę. Tę nieszczęsną zachciankę powziął zapewne wtedy, gdy przechodził przez Roliano kuglarz z kilkoma małpkami. Sztuki wyprawiane przez nie bardzo mu się podobały. W naszych lasach nie ma małp, powiedziałem, a tym bardziej małp przywiązanych do drzew. Przyznaj się, skąd ją wziąłeś. Benedetto upierał się przy kłamstwie i popierał je takimi szczegółami, że przynosiły większy zaszczyt jego wyobraźni niż prawdomówności. Rozgniewałem się, a on się roześmiał. Pogroziłem mu, odskoczył parę kroków. Nie możesz mnie uderzyć, rzekł. Nie masz prawa. Nie jesteś moim ojcem. Nie dowiedzieliśmy się nigdy, kto mu odkrył tę fatalną tajemnicę, którą staraliśmy się jak najusilniej przed nim ukrywać. W każdym razie odpowiedź ta, w której przejawił się cały charakter dziecka, niemal mnie przeraziła. Opuściłem wzniesioną już rękę, nie tknąłem nawet winowajcy, dziecko odniosło triumf, a zwycięstwo to nauczyło je takiej zuchwałości, że od tej chwili wszystkie pieniądze Asunty, a kochała go chyba tym więcej, im mniej był tego wart, szły na jego kaprysy i szaleńcze fantazje. Nie umiała ani ich zwalczyć, ani sprzeciwić się im. Kiedy byłem w Roliano, Sprawy nie szły jeszcze najgorzej, ale gdy tylko stamtąd odjeżdżałem, Benedetto stawał się panem domu i wszystko przybierało znów zły obrót. W wieku zaledwie 11 lat zadawał się wyłącznie z 18-20-letnimi wyrostkami, największymi łobuzami z Bastii i Corte, i już otrzymaliśmy parę upomnień od wymiaru sprawiedliwości za jego psikusy, które warte były surowszego miana. To mnie przerażało. Jakiekolwiek śledztwo w sprawie chłopca mogło mieć fatalne następstwa, a właśnie miałem wyjechać z Korsyki z powodu ważnej wyprawy. Długo mi się namyślał, a pragnąc uniknąć jakiegoś nieszczęścia, postanowiłem wziąć Benedetta ze sobą. Miałem nadzieję, że pracowite i surowe życie przemytnika, dyscyplina panująca na pokładzie, zmienią ten charakter tak podatny na zepsucie, jeżeli nawet nie był już zupełnie zepsuty. Wziąłem więc Benedetta na stronę i zaproponowałem mu, aby jechał ze mną, osładzając tę propozycję obietnicami, które mogłyby znęcić 12-letnie dziecko. Poczekał, aż skończę mówić, a potem parsknął śmiechem. — Zwariowałeś, wuju? — spytał. Tak mnie zwykle nazywał, gdy był w dobrym humorze. — Miałbym zamienić życie, jakie teraz prowadzę, na takie, jakie ty prowadzisz? Moje wspaniałe próżnowanie na okropną pracę, którą sam sobie narzuciłeś? Spędzać noce na zimnie, dni na upale, kryć się bez ustanku, narażać się na kule i to wszystko po to, by zarobić trochę grosiwa? Przecież mam tyle pieniędzy, ile chcę. Mama Asunta daje mi, kiedy tylko zażądam. Widzisz sam dobrze, że byłbym idiotą, gdybym się zgodził. Osłupiałem wobec takiej bezczelności i takiego rozumowania. Benedetto wrócił do swoich kolegów i widziałem z daleka, jak mnie pokazywał palcem, jak przygłupka. Urocze dziecię, szepnął Monte Cristo. Gdyby był moim synem, odpowiedział Bertuccio, a chociażby i bratankiem, sprowadziłbym go na właściwą drogę. Czyste sumienie dodaje siły, ale sama myśl, że miałbym bić dziecko, któremu zabiłem ojca, sprawiała, że opadały mi ręce. Dawałem bratowej dobre rady. Ona jednak zawsze broniła małego łobuza, a kiedy przyznała mi się, że często giną jej dość spore sumki, wskazałem jej miejsce, gdzie ma przechowywać nasz drobny majątek. I powziąłem decyzję. Benedetto umiał znakomicie czytać, pisać i rachować, bo kiedy przypadkiem zachciało mu się przyłożyć do pracy, w jeden dzień był w stanie nauczyć się tyle, co inni przez cały tydzień. Postanowiłem, że uczynię go gryzipiórkiem na jakimś statku, co się wypuszcza w dalekie rejsy. Nie uprzedzać go o niczym i załatwić, by pewnego dnia raniuteńko zabrano go siłą i przewieziono na pokład. Tam cała jego przyszłość zależałaby od kapitana, któremu bym go specjalnie polecił. Powziąwszy taki plan, wyjechałem do Francji. Tym razem mieliśmy wszystko załatwić w Zatoce Lwiej, a nasze operacje stawały się coraz trudniejsze, bo to już było w 1829 roku. Spokój przywrócono już całkiem, a przez to i służba nadbrzeżna stała się dużo lepiej zorganizowana i bardziej surowa. Wkrótce miał się rozpocząć jarmark w Beaucaire, co spowodowało, że jeszcze bardziej zwiększyła się ich czujność. Początek wyprawy odbył się bez przeszkód. Zacumowaliśmy naszą łódź o podwójnym dnie, gdzie ukrywaliśmy towar z przemytu, wśród mnóstwa innych łodzi kołyszących się wzdłuż obu brzegów Rodanu, od Beaucaire aż po Arles. Po przybyciu zaczęliśmy nocami wypakowywać nasze zakazane towary i upłynniać je w mieście za pośrednictwem naszych wspólników lub oberżystów, u których mieliśmy składy. Czy dlatego, że powodzenie uczyniło nas nieostrożnymi, czy też dlatego, że ktoś nas wydał? Dość, że pewnego dnia około 5 po południu przybiegł do nas w wielkim strachu nasz chłopiec okrętowy, krzycząc, że widział, jak idzie w naszą stronę oddział celników. Nie przestraszyliśmy się bynajmniej celników. Całe ich oddziały snuły się wtedy nad brzegami Rodanu. Przeraziliśmy się, że, jak mówił chłopiec, celnicy próbowali nas podejść cichaczem. W jednej chwili zerwaliśmy się na nogi, ale już za późno. Naszej to łodzi szukali i zdążyli ją właśnie otoczyć. Wśród celników spostrzegłem kilku żandarmów i chociaż zwykle odważny byłem wobec każdego rodzaju wojska, żandarmów bałem się panicznie. Pobiegłem pod pokład, wyśliznąłem się przez bulaj i popłynąłem pod wodą, wypływając dla zaczerpnięcia oddechu jak najrzadziej. W ten sposób nikt mnie nie zauważył i dostałem się do głębokiego przekopu, łączącego Rodan z kanałem, który prowadzi z Beaucaire do Egmont. Tam byłem już bezpieczny, gdyż mogłem niepostrzeżony przedostać się tym rowem dalej. Dopłynąłem bez przeszkód do kanału. Nie przypadkiem wybrałem tę drogę. Mówiłem już panu hrabiemu, że oberżysta w nim założył na drodze między Bellegarde i Beaucaire Austerię.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: A tak, bardzo dobrze pamiętam, rzekł Monte Cristo. Zacny ten mąż, jeśli się nie mylę, był pańskim wspólnikiem. Tak, ale jakieś 7 czy 8 lat temu odstąpił austerię byłemu krawcowi z Marsylii, któremu jego rzemiosło przyniosło tylko biedę. Chciał spróbować szczęścia na innej drodze. Oczywiście utrzymaliśmy z nim układziki, jakie mieliśmy z poprzednim właścicielem, no i właśnie u tego człowieka zamierzałem poszukać schronienia. A jakże się nazywał? Zapytał hrabia, zaczynając słuchać opowiadania jakby z większym zainteresowaniem. Kacper Kadrus, a miał ze sobą żonę ze wsi Karkont, którą znaliśmy tylko pod przezwiskiem, jakie nadał jej mąż, Karkontka. Biedna kobiecinka cierpiała na malarię, okropnie ją to wycieńczało. A mąż jej to był istny chłop na schwał. Miał ze 45 lat, wiele razy dawał nam w kłopotach dowody przytomności umysłu i odwagi. I mówisz pan, że to było w roku 1829, panie hrabio? W jakim miesiącu? W czerwcu. Na początku czy pod koniec? 3 wieczorem. Aha, 3 czerwca 1829. Dobrze, mów dalej. Chciałem więc poprosić o schronienie Kadrusa, ale że zwykle, nawet przy normalnych okolicznościach, nie wchodziliśmy do niego przez główne drzwi od traktu, postanowiłem, że nie naruszę tej zasady. Przelazłszy do ogrodu przez płot, przeczołgałem się między oliwkami i figowcami i w obawie, by Kadrus nie miał właśnie jakiego gościa, dotarłem do schowka, w którym nieraz wcześniej spędziłem noc równie wygodnie, jak w najlepszym łóżku. Schowek ów dzieli od sali jadalnej tylko ścianka z desek, w których zostały dla nas wywiercone otwory, abyśmy mogli czekać swobodnie na właściwy moment, w którym można było zawiadomić karczmarza o naszym przybyciu. Liczyłem, że jeśli Kadrus jest sam jeden, dam mu znać, że tu jestem. Dokończę posiłek, który nam przerwali celnicy, a potem, korzystając ze zbierającej się burzy, wrócę na Trodan i dowiem się, co się stało z łodzią i moimi towarzyszami. Wśliznąłem się więc do schowka i dobrze zrobiłem, bo oto do karczmy zbliżył się Kadrus z jakimś nieznajomym. Siedziałem cicho i czekałem. Nie dlatego, ażebym chciał podglądać jakieś tajemnice gospodarza. Nie mogłem zrobić nic innego. Zresztą nie pierwszy raz tak się działo. Mężczyzna, z którym siedział Kadrus, nie wyglądał na mieszkańca południa Francji. Był to jeden z wędrownych kupców, co przyjeżdżają do Beaucaire na jarmark z klejnotami na sprzedaż. Tacy kupcy w ciągu trwającego miesiąc jarmarku, na który przybywają z niemal całej Europy i sprzedający i nabywcy robią czasem interesy na 100 lub 150 tysięcy franków. Kadrus wszedł pierwszy do środka, widząc, że sala na dole jest jak zwykle pusta i tylko pod strażą psa zawołał żonę. Hej, Karkontko, ten zacny kapłan nie oszukał nas wcale, nasz brylant jest prawdziwy. Rozległ się okrzyk radości i natychmiast usłyszałem, jak trzeszczą schody pod ciężkim krokiem chorej. Co ty mówisz? Zapytała kobieta blada jak śmierć. Mówię, że brylant jest dobry i że ten właśnie pan, jeden z najznakomitszych paryskich jubilerów, gotów jest kupić go od nas za 50 tysięcy franków. Żąda tylko dla pewności, że ten diament jest rzeczywiście nasz, abyś opowiedziała mu, jak i ja to zrobiłem, w jaki to cudowny sposób brylant wpadł w nasze ręce. A tymczasem bardzo proszę, niech pan spocznie, a ja pójdę po coś dla orzeźwienia, bo strasznie dziś parno. Jubiler oglądał z uwagą wnętrze karczmy, widząc jasno ubóstwo ludzi, którzy mieli mu sprzedać brylant, który mógł pochodzić z książęcego skarbca. Proszę, niech pani opowiada, rzekł, pragnąc niewątpliwie wykorzystać nieobecność karczmarza, aby ten nie wpłynął na żonę jakimś porozumiewawczym znakiem, chciał sprawdzić, czy też opowiadania obojga zgodzą się we wszystkich szczegółach. O mój Panie Boże, rozgadała się kobieta, toż to prawdziwe błogosławieństwo nieba, wcaleśmy się tego nie spodziewali. Wyobraź pan sobie, że mąż mój przyjaźnił się w 1814 roku albo jakoś w 1815 z pewnym marynarzem, Edmundem Dantès. Biedny ten chłopak, o którym Kadrus zupełnie zapomniał, sam o nim nie zapomniał i to on właśnie, umierając, zostawił mu brylant, który pan widziałeś. Ale jak on sam doszedł do tego brylantu? Zapytał jubiler. Miał go, zanim zamknięto go do więzienia? O nie, proszę pana, odparła kobieta, ale w więzieniu miał się poznać z jakimś bogatym Anglikiem. Byli w jednej celi. Gdy zaś jego towarzysz zachorował, Dante pielęgnował go jak własnego brata. Anglik, wychodząc z więzienia, zostawił biednemu Dante, któremu się tak nie poszczęściło, bo umarł w więzieniu, ten brylant. A Dante, umierając, zapisał go nam i powierzył go bardzo godnemu księdzu, który dziś rano przyjechał, by nam go dać. To samo, co mówił tamten, mruknął jubiler. W końcu ta historia może być prawdziwa, chociaż na pierwszy rzut oka wcale tak nie wygląda. Idzie więc już tylko o cenę, co do której nie możemy się ugodzić. Jak to? Oburzył się Kadrus. Zdawało mi się, żeś pan przystał na cenę, jaką podałem. To znaczy, odpowiedział jubiler, że zaofiarowałem panu 40 000. 40 000! Zawołała karkątka. O, na pewno nie oddamy go za tę cenę. Ksiądz nam mówił, że brylant i to bez oprawy wart jest 50 000. Jakże się ten ksiądz nazywał? Zapytał niezmordowany jubiler. Ksiądz Busoni, odpowiedziała kobieta. Więc to jakiś cudzoziemiec? Jak mi się zdaje, Włoch z okolic Mantui. Proszę mi pokazać ten brylant, rzekł jubiler. Niech no jeszcze raz go obejrzę. Często źle oceniamy brylanty na pierwszy rzut oka. Kadrus dobył z kieszeni maleńkie, szagrynowe etui, otworzył i podał jubilerowi. Na widok brylantu, który był wielki jak laskowy orzech, pamiętam to, jakbym to jeszcze widział, oczy karkątki zabłysły chciwością. A co ty o tym myślałeś, mój panie podsłuchiwaczu? Spytał Monte Cristo. Czyś przywiązywał jakąkolwiek wiarę do tej pięknej bajeczki? O tak, ekscelencjo, nie uważałem Kadrusa za złego człowieka, miałem go zawsze za niezdolnego do zbrodni, a nawet kradzieży. Więcej to przynosi zaszczytu twojemu sercu niż doświadczeniu. A znałeś może tego Dante, o którym mówili? Nie, ekscelencjo, słyszałem o nim pierwszy raz, a potem tylko ksiądz Busoni wymienił to nazwisko, gdy odwiedził mnie w więzieniu w nim. Dobrze, mów dalej. Jubiler wziął pierścień, z kieszeni dobył stalową pensetę i maleńką miedzianą wagę, następnie wyjął kamień ze złotej oprawy i zaważył go skrupulatnie. Mogę dać najwyżej 45 000, ale ani szelonga więcej, ponieważ na tyle oszacowałem ten brylant, wziąłem ze sobą tylko tyle. To nie szkodzi, rzekł Kadrus, wrócę z panem do Beaucaire po te 5 000 franków. Nie. Rzekł jubiler, zwracając oprawę i brylant Kadrusowi. Nie jest tyle wart i teraz jestem nawet na siebie zły, żem podał taką cenę, bo ten kamień ma skazę, której przedtem nie spostrzegłem. Ale mniejsza o to, mam tylko jedno słowo. Powiedziałem 45 000 franków i nie wycofam się z tego. Włóż pan przynajmniej brylant na powrót do pierścienia, rzekła kwaśno karkątka. A racja, rzekł jubiler i oprawił kamień w pierścionek. Dobrze, dobrze, rzekł Kadrus, chowając etui do kieszeni. Sprzeda się komu innemu. Z kim innym nie będzie tak prosto jak ze mną. Kto inny nie poprzestanie na wyjaśnieniach, któreście mi państwo dali. To dość dziwne, że człowiek taki jak pan jest właścicielem brylantu wartego 50 000. Kto inny da znać do sądu. Trzeba będzie szukać księdza Busoniego, a księża, ofiarujący brylanty wartości 2 000 ludwików, nie zdarzają się zbyt często. Sąd rozpocznie badania od tego, że zamknie pana do więzienia, a jeśli uzna cię za niewinnego, wypuszczą cię po 3 lub 4 miesiącach, a tymczasem pierścień zabłąka się gdzieś w kancelarii albo też dadzą panu kamień fałszywy wart 3 000 zamiast brylantu wartego 50, a może 55 000. Ale sam pan przyznasz, że kupując go ponosi się pewne ryzyko. Kadrus i jego żona spojrzeli po sobie pytająco. Nie, rzekł Kadrus, nie jesteśmy na tyle bogaci, aby tracić 5 000 franków. Mój drogi panie, jak pan chcesz, ale jak widzisz, mam ze sobą brzęczącą monetę. I wydobył z kieszeni garść złota, błysnął nim przed oczyma olśnionemu oberżyście, a w drugiej ręce pokazał plik banknotów. W duszy Kadrusa wyraźnie rozgrywała się ciężka walka. Widać było, że trudno mu było sobie wyobrazić, aby to maleńkie etui z szagrynu, które obracał nieustannie w ręku, odpowiadało wartością tej ogromnej sumie, co teraz przyciągała mu wzrok. Odwrócił się do żony i zapytał po cichu: i co ty na to? Daj mu go. Daj, Szepnęła, jak wróci do Beaucaire bez brylantu, zadenuncjuje nas, a jak powiedział, kto może wiedzieć, czy będziemy w stanie odszukać księdza Busoniego. A więc zgoda, rzekł Kadrus. Weź go pan sobie za 45 000, ale dodaj pan mojej żonie złoty łańcuszek, a mnie parę srebrnych kolczyków. Jubiler wyjął z kieszeni długie, płaskie pudełko, w którym trzymał różne rodzaje ozdób, jakie wymienił Kadrus. No, ze mną łatwo zrobić interes, proszę sobie wybrać. Kobieta wybrała złoty łańcuszek wart jakieś 5 ludwików, a jej mąż kolczyki za mniej więcej 15 franków. Mam nadzieję, że nie będziecie państwo narzekali, rzekł jubiler. Ksiądz mówił, że kamień wart jest 50 000, zamruczał Kadrus. Dalej, że niech mi go pan da. Cóż za okropny człowiek, rzekł jubiler, wyjmując mu z ręki brylant. Daje mu 45 000 gotówką, to znaczy 2 500 liwrów rocznej renty, fortunkę, którą sam bym chętnie posiadał, a ten mi tu narzeka. A nasze 45 000? Zapytał Kadrus chrapliwie. Gdzież są? Chciałbym je zobaczyć. Oto i one, odparł jubiler i wyliczył na stół 15 000 franków w złocie, a 30 000 banknotami. Poczekaj pan, zapalę lampę, odezwała się karkątka, już trochę ciemno, można się łatwo pomylić. Istotnie podczas tej rozmowy zapadła noc, nadciągała też burza, grożąca już od pół godziny. Słychać było, jak w oddali głucho dudnią grzmoty, jednak ani jubiler, ani Kadrus, ani karkątka nie zdawali się na nie zważać, tak ich opanował demon zysku. Ja sam byłem jak urzeczony widokiem tego złota i banknotów. Zdało mi się, że to sen. I jak to często we śnie bywa, czułem, że coś mnie przykuwa do miejsca.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzam Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowa.

Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Tak, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy potem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.